0: SKROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy znowu do tego, jak historia Kościoła przekłada się na dzień dzisiejszy. Historia w ogóle przekłada się na dzień dzisiejszy. I taki

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy znowu do tego, jak historia Kościoła przekłada się na dzień dzisiejszy. Historia w ogóle przekłada się na dzień dzisiejszy. I taki

0: września, także 12 dzień września, rocznica Wiktorii Wiedeńskiej. We wszystkich tych wydarzeniach Polacy chwytali za oręż i tego oręża z różnym skutkiem używali. Raz lepiej, raz gorzej. Nie jest tajemnicą, że znaczna część tych, którzy za oręż chwytali, było katolikami. Tak, bo jednak ten obraz Polaka katolika, on nie jest tylko propagandową jakąś wydmuszką. Tak było kiedyś. I warto się znów zastanowić nad tym niełatwym tematem, jak katolik, jak chrześcijanin, a także jak jego związek wyznaniowy, tak, jak wspólnota, do której należy, czyli Kościół, podchodzi do spraw wojny. Ale zanim cofniemy się do czasów przeszłych, pytanie, Tomaszu, do ciebie, takie zupełnie osobiste. Załóżmy, że jakieś państwo, nie wiem, niech to będzie Rurytania, wywołuje wojnę w Polsce, no i oprócz działań na granicach, takich klasycznych, zbrojnych, zrzuca także desanty dywersantów w różnych miejscach, no i jest apel władz o organizowanie się w takie milicje, oddziały terytorialne do właśnie walki z tymi dywersantami, którzy niszczą infrastrukturę, stanowią spore zagrożenie. I w twojej miejscowości również taki apel się pojawia, punkt, gdzie można się zgłaszać. Co robisz?
1: Mam nadzieję, że się zgłoszę. Mhm. Znaczy wiem, co zrobić powinienem, tak? To znaczy, to jest zawsze pytanie o to, co się nie wydarzyło. Wiemy o sobie tyle, ile nas sprawdzą. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że powinienem się zgłosić. Dlaczego? No dlatego, że tego wymaga ode mnie przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. W to przykazanie wchodzi również cześć dla ojczyzny, szacunek i zobowiązania wobec niej, ale także miłość wobec własnego potomstwa czy własnej żony. I z tego obowiązku obrony własnych bliskich wyrasta obowiązek obrony własnej ojczyzny. Czyli na przykład zaangażowania się militarnego. No, w tym przypadku mówisz o takim pospolitym ruszeniu, czy bardzo dobrze znanym w środowisku amerykańskim ruchu takim
0: milicji
1: tak. obywatelskich.
0: To nie ma nic wspólnego,
1: to się w Polsce źle kojarzy.
0: Właśnie.
1: Tak, no nie jest milicja obywatelska w znaczeniu
0: jest absolutnie nic wspólnego, tak.
1: Czy w Szwajcarii ten ruch też jest bardzo mocno znany. No, w takiej sytuacji oczywiście człowiek ma, katolik ma obowiązek bronić swoich bliskich. Inne działanie byłoby nie tyle pacyfizmem, ile tchórzostwem. Po prostu trzeba to powiedzieć zupełnie, zupełnie jasno. I mówimy o mężczyznach też, żeby to było oczywiste, którzy są w stanie walczyć.
0: To jest sprawa trudna dla nas katolików teraz w XXI wieku, ponieważ od pewnego czasu pojawiają się różne koncepcje takie pacyfistyczne. Ale jak przygotowywałem się do naszej dzisiejszej audycji, to okazuje się, że ta sprawa nie była prosta również 1000 lat temu, nie była także prosta 2000 lat temu, kiedy sięgnąłem w źródłach i jeszcze dalej, czyli do bezpośrednich poprzedników Kościoła, czyli Żydów, tak? No bo w pewnym ciągu religijnym, ciągu nawet tej ekonomii Bożej, naród wybrany był poprzednikiem Kościoła. Oni nie mieli z tym najmniejszych problemów, czy wojnę prowadzić, czy nie. Tam był tylko problem, czy ta wojna jest wojną Bożą, czy to jest wojna w imieniu Jahwej. Są prorocy, którzy występują przeciwko wojnie, prawda? Jeremiasz występuje przeciw wojnie, ale nie dlatego, że jest pacyfistą, tylko że ta wojna nie jest wojną Bożą, tak, którą król Izraela próbuje prowadzić. Postawa pacyfistyczna jako taka w Starym Testamencie się chyba w ogóle nie pojawia.
1: Chyba nie. Znaczy, ale też trzeba sobie uświadomić powód, dlaczego chrześcijanie zaczynają mieć ten problem. Tak? To znaczy, Bóg się objawia w historii. Objawia się w historii konkretnego ludu i konkretnego narodu. I to w historii, która jest w dużej mierze historią ucieczek, podbojów, prześladowań, ale również akcji militarnych. Znaczy, jak się przyjrzymy tej historii, to tam jest wszystko to, o czym mówimy. I Bóg w historii tego narodu się objawia. Ten naród odczytuje niektóre wojny jako prowadzone zgodnie z wolą Jahwe, albo nieprowadzone. Te, które nie są prowadzone zgodnie z wolą Jahwe, są przegrywane. Te, które są albo są czasami karą za jakieś czyny.
0: Klęska dotyka ich.
1: Te, które są prowadzone w imię Jahwe, prowadzą do wygranej. I teraz taki był świat, w którym Bóg się objawiał. Taki jest świat. Też powiedzmy sobie szczerze, to jest bajka, że w tej chwili jest jakoś bardzo inaczej. Jest trochę inaczej, bo mamy dużo bardziej nowoczesną broń i jest trochę inaczej, dlatego że mamy dużo skuteczniejsze środki manipulacji i opowiadania o tym, jacy to my jesteśmy fantastyczni, manipulowania też samymi sobą.

0: Stąd taki, a nie inny stosunek do walki. To był lud nie tylko pasterzy, ale do pewnego stopnia pasterzy wojowników, bo żeby żyć na pustyni, trzeba było umieć walczyć.
1: Kahal Izrael to jest lud Izraela albo wojsko Izraela.
0: Tak, zależy... Ale też Kościół mówił o sobie jako o armii i mówił o sobie jako o wojownikach i mówił o sobie jako rycerzach. Po czym przychodzi Chrystus? Też w tym ludzie. I z jego ust padają również słowa... Również, bo jakby jak wczytamy się dokładnie w nauczanie Chrystusa, to znajdziemy w nim również słowa mówiące o wojnie. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz, mówi Chrystus.
1: No ale to jest interpretowane w sposób symboliczny.
0: No tak, oczywiście, ale mamy mowę również o walce. Natomiast mamy też słowa, odłóżcie ten miecz, kiedy Piotr ucina ucho
1: Maltusowi.
0: Tak. Mamy słowa o tym, że to nie jest walka po tej stronie. Więc z tej perspektywy pojawiają się słowa, które nowa wspólnota, jaką jest Kościół, na początku złożony, przypomnijmy, w przeważającej części z Żydów. A później, no stopniowo obrastający chrześcijanami z pogan, stopniowo, to znaczy w ciągu kilkunastu lat, musi jakoś pogodzić to objawienie w Jezusie Chrystusie, który jest mężem pokoju, niewątpliwie, z tym, co było objawieniem o Bogu Starego, Pierwszego Testamentu. Szczególnie, że Chrystus mówi, nie przyszedłem cokolwiek zmienić. Nie przyszedłem zmienić ani jednej joty, ani jednej litery w objawieniu. I to jest proces trudny. Są tacy, którzy będą w ogóle odrzucać Stary Testament i mówię no, o marcjonistach, o marcjonitach, o heretykach, ale będą również chrześcijanie, którzy będą się na niego patrzeć z takim pewnym brakiem zaufania i będą eksponować tylko słowa Chrystusa. Będą tacy, którzy będą mówić, no tak też nie można, musimy jednak widzieć to w całości. No i wreszcie będzie problem potężny, jakim jest fakt, że armia, żołnierze są częścią świata, w którym chrześcijanie działają. I charakterystyczne jest to, że wprawdzie mamy wątki pacyfistyczne w pierwotnym chrześcijaństwie. Oczywiście pacyfistyczne, patrząc się z naszej perspektywy, tam nie było mowy o pacyfizmie, znaczy to nie było w ogóle takiego terminu. To jest pewne historyczne spojrzenie, nasze pojęcia rzutujemy na tamten czas. Mamy przeciwników wojny, o tak powiedzmy. Znaczy,
1: w ogóle i przeciwników służby wojskowej. Służby wojskowej. Tutaj,
0: tak, ale tu Kościół jako całość nigdy służby wojskowej nie potępił. O ile mamy potępienie aktorów na przykład, czy cyrkowców, to jako całość Kościoła potępienia służby wojskowej nie mamy. Wśród pierwszych męczenników jest niemała grupa legionistów rzymskich.
1: No właśnie, ale czy to nie jest tak, że ta kontrowersja była jednak dość silna, zwłaszcza w pierwszych trzech wiekach Kościoła? I tu nawiązałbym do słów, które przed chwilą wypowiedziałeś. Armia, wojsko jest częścią tego świata. Dopóki państwo, a chrześcijaństwo rozwijało się przez pierwsze trzy wieki, no w 90%, jak nie więcej, w ramach wielkiego państwa rzymskiego. Państwa, które zapewniało Pax Romana, pokój zewnętrzny, pokój wewnętrzny, doskonała administracja, poczta, właściwie wszystko. I w tych w gruncie rzeczy korzystnych warunkach, poza tym, że od czasu do czasu były prześladowania. Ale pod względem, no, nazwijmy pewnych swobód obywatelskich, swobód podróżowania, bezpieczeństwa, Kościół się dość dobrze rozwijał i nie było problemu przez jakiś czas służyć wojskowo, toczyć wojny czy nie toczyć wojny, bo te, mówiąc tak trochę kolokwialnie, gorące kasztany wyjmowało pogańskie państwo z ogniska, tak? To pogańskie państwo musiało toczyć wojny albo no, podejmować w ogóle taką decyzję. Czy też nie było tak, że gdy wzrastała liczba właśnie żołnierzy, legionistów już ochrzczonych, zdecydowanych chrześcijan, to wśród pisarzy, kaznodziei chrześcijańskich nie pojawiały się kontrowersje. No, ja wiem, że mój patron bezpośredni, święty Marcin, był żołnierzem i był już w czasach cesarzy chrześcijańskich. Wprawdzie tam arianizm się pojawiał, różne te problemy, ale on po jakimś czasie służby wystąpił z armii. Nie do końca mu się to jakoś godziło.
0: Znaczy, ale to znowu, że jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo po pierwsze, mieliśmy do czynienia w ogóle z dyskusją stosunku chrześcijan do państwa. I to od świętego Pawła. Tak, mamy taki problem. To znaczy, modlimy się za władzę, oczywiście, bo ona gwarantuje pokój społeczny.
1: I nie darmo nosi miecz.
0: I nie darmo nosi miecz, ale sami się w nią nie angażujemy.
1: Otóż to.
0: I Kościół stopniowo zaczął jednak nauczyć czego innego. Modlimy się za nią i się w nią angażujemy i nie dotyczy to nie tylko armii, dotyczy to w ogóle przestrzeni publicznej. Więc można powiedzieć w tym procesie odczytywania objawienia, które się dokonuje, Kościół rozeznał, angażujemy się w życie publiczne i angażujemy się w armię. Mówisz o tym, że odszedł. No nie jeden odszedł, nie tylko z armii. Przypomnijmy, że ogromna część ojców Kościoła to byli urzędnicy, bizantyjscy albo rzymscy. Czy w zasadzie to jedno i to samo, no tylko, że w momencie te cesarstwa się rozeszły.
1: Mówili po łacinie, drudzy tak, po grecku bardziej.
0: No często inne w Rzymie też mówią po grecku. Przypomnijmy to tak też gwoli ścisłości historycznej. I też odchodzili z administracji. Dlaczego? Dlatego, że w tych pierwszych wiekach był jeszcze taki bardzo silny zew pustyni, tak go nazwijmy. Znaczy takie przekonanie, że jednak, żeby w pełni żyć życiem chrześcijańskim, to trzeba wyjść ze świata. Wyjść ze świata to znaczy wyjść z jego struktur.
1: Czyli pozrywać te więzy, które tak. ze społeczeństwem
0: i zrywano je. Zachód i do tej pory na wschodzie trochę tak jest. Oczywiście to nie jest takie proste, bardziej skomplikowane, ale ostatecznie takim ideałem jest mnich, anioł, który zrywa te relacje ze światem zewnętrznym. Na zachodzie nie. Gdzieś od późnego średniowiecza król, władca, często także wojownik, nie ma co ukrywać. Także może zostać świętym i zostaje świętym. No, całkiem niedawno chodziliśmy świętego Ludwika chociażby, no, króla francuskiego. Nie był to...
1: Król jako polityk, powiedzmy sobie, taki, ale jako wyznawca, jako chrześcijanin, no, tak. rzeczywiście niesamowita jakby, postać.
0: No to już w ogóle często bywa tak, że ci tacy sobie władcy są potem wybitnymi chrześcijanami. Nie zawsze to idzie w parze. Więc mieliśmy to rozerwanie w Rzymie, rzeczywiście bardzo mocne. I było to pytanie, jak daleko chrześcijanin może się posunąć. Ono było związane z jeszcze jedną rzeczą. Warto to sobie uświadomić. Otóż Imperium Rzymskie nie było imperium neutralnym religijnym. Ono pozwalało na każdy kult pod jednym warunkiem.
1: Że będzie tam również kult władcy.
0: Władcy. I był to kult boski. Jak to rozumieli sami Grecy, to jest bardziej skomplikowane, czy Rzymianie, to jest bardziej skomplikowane. Trochę nie mamy dostępu do takiej, powiedziałbym, głębokiej samoświadomości. Możemy to oceniać wyłącznie na podstawie tego, co napisali. No ale było faktem, że trzeba było oddać kult boski cesarzowi. Ci, którzy tego nie robili, byli wyłączeni
1: W pewnych momentach traktowani za zdrajców zdrajców stanu.
0: Dokładnie tak i skazywani na śmierć. I z tym związane były także kłopoty chrześcijan ze służbą w legionach rzymskich, czy ze służbą jako urzędnicy rzymscy. Kiedy ten element wypadł, to chrześcijanie przestali mieć takie problemy. Na dobre i na złe, o tym też warto pamiętać.
1: Rozmawialiśmy, na złe, czyli?
0: No, rozmawialiśmy jakiś czas temu na przykład o Bizancjum i o małżeństwie. No dlaczego Kościół prawosławny zaakceptował rozwody? Dlatego, że cesarz bizantyjski wprowadził, znaczy inaczej, rozwody były w Imperium Rzymskim normą, społeczną i obyczajową, absolutną normą. Kiedy cesarz bizantyjski wprowadził małżeństwo, powierzył udzielanie małżeństwa cerkwi, kościołowi, wtedy jeszcze był to kościół niepodzielony, jeden, no to pojawił się problem, kto ma orzekać rozwody. I cerkiew, wtedy jeszcze kościół, no, cerkiew bizantyjska, przyznała sobie to prawo. Z niechęcią, z, powiedziałbym...
1: Kopiując niejako prawo cywilne.
0: Nie tak, więc mówię, to się na złe miało to swoje złe również rozstrzygnięcie. Natomiast, no, tak było w pierwszych wiekach, ale już w pierwszych wiekach, no bo to święty Augustyn to są jednak pierwsze wieki, pojawia się koncepcja, która można powiedzieć oswaja wojnę. Nie znaczy, że powoduje, że wojna staje się czymś dobrym. Nie ma dobrej wojny. To trzeba sobie uświadomić. Wojna zawsze niesie ze sobą zło. Natomiast pojawia się koncepcja, która pozwala chrześcijanom odnaleźć siebie moralnie w tej złej sytuacji, w której czasem nie ma innego wyjścia niż wziąć w niej udział. I to jest koncepcja wojny sprawiedliwej, którą opracowuje w dużej mierze i ona zostaje aktualna do tej pory. To jest miara geniuszu świętego Augustyna. On ją opisuje i w zasadzie przy pewnych niewielkich modyfikacjach, rozwinięciach ona pozostaje aktualna. Znaczy chrześcijanin ma prawo, a czasem ma obowiązek brać udział w wojnie sprawiedliwej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj redaktor Tomasz Terlikowski. Padło bardzo ważne stwierdzenie w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli stosunku Kościoła, chrześcijaństwa do wojny. wojna sprawiedliwa. Mnie się wydaje, że to hasło, to pojęcie zostało bardzo mocno ośmieszone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że nie ma wojny sprawiedliwej. Znajdują się takie publicystyczne formy wyszydzenia tego, tak, że właściwie każdy napastnik jest w stanie uzasadnić swoją agresję wojną sprawiedliwą.
0: Tak, tylko dodajmy, że jednym z elementów wojny sprawiedliwej jest to, że nie jesteśmy napastnikami.

0: Napastnikiem.
1: Czyli to jest conditio sine qua non, że nigdy w koncepcji świętego Augustyna nigdy strzały z naszej strony nie mogą paść pierwsze.
0: Znaczy, kto strzela pierwszy, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna. Natomiast na pewno my nie możemy być napastnikiem. My bronimy swojego terytorium, bo możemy zacząć strzelać pierwsi, jeżeli wchodzi armia na nasz teren, no to my możemy strzelać pierwsi. To nie jest kwestia tego, kto pierwszy strzela, tylko kto pierwszy naruszył zasady sprawiedliwości, kto pierwszy naruszył pokój. Więc to jest zasadniczo wojna obronna, dokonywana w sytuacji, kiedy nie ma innej możliwości obrony naszych wartości i w sytuacji, w której jawnie naruszone zostają zasady sprawiedliwości i w której brak wojny byłby większą szkodą niż jej podjęcie. To są te warunki. Warto też pamiętać, że ostatecznie decyzję o tym, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie jest, to tą decyzję podejmuje władca, przywódca. No, kiedyś to był władca, było jasne, król. W tej chwili no, to jest suweren, naród, państwo, wszystko jedno, parlament. Natomiast nie podejmuje jej Kościół. Kościół nie mówi, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie, poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy orzeka, że jakaś wojna jest bezbożna. To się zdarza. Ale generalnie raczej po niż przed. Trzeba pamiętać, że to jest odpowiedzialność, która ciąży na ludziach świeckich. To jest chrześcijańska odpowiedzialność. To jest nasze powołanie. Rozpatrzeć, czy to jest wojna sprawiedliwa, czy nie. I teraz wydaje mi się, zawsze można dyskutować, ale trudno stwierdzić, że obrona w roku 1939 Polski przed inwazją niemiecką, a potem sowiecką, niemiecką i rosyjską, czy hitlerowską i sowiecką, to nie była wojna sprawiedliwa. Myśmy nikogo nie atakowali. Myśmy bronili naszego państwa z trudem zbudowanego. Kwestią sprawiedliwości jest prawo narodu do posiadania własnego państwa. Czy gdybyśmy się nie bronili, byłoby lepiej?
1: To już jest historia alternatywna.
0: Jest historia alternatywna. Pewnie mniej ludzi by zginęło wtedy. Natomiast czy później zginęłoby mniej ludzi, to wcale nie jest takie pewne ani oczywiste.
1: No historycy, publicyści toczą wciąż spory, zwłaszcza od 3-4 lat ten temat. No,
0: wraca raczej nie do wojny 1939, bardziej do
1: ale ten wątek też tak, się pojawia, bo w gruncie rzeczy
0: z Hitlerem przeciwko
1: postawa Polski wobec rzeczywistości geopolitycznej w przededniu II wojny światowej i w samej już II wojny światowej.
0: No tak, no to jest kwestia, czy Beck powinien wygłosić to przemówienie, które wygłosił i tak dalej. To
1: przemówienie wszystko jest tak naprawdę już tylko wisienką na torcie. No to jest koniec działań politycznych. Tak. Ale tutaj zatrzymałbym się na moment przy tym, co powiedziałeś, że ostatecznie decyzję o podjęciu bądź zaniechaniu wojny podejmuje suweren, wedle tej koncepcji mającej swe korzenie jeszcze w teologii świętego Augustyna. I to na niego w gruncie rzeczy spada też odpowiedzialność. Tak? Jeśli on podejmie wojnę niesprawiedliwą, to można powiedzieć, że żołnierze, chrześcijańscy żołnierze, którzy walczą w jego armii i zabijają w tej niesprawiedliwej wojnie, odpowiedzialność spada na niego, a nie na nich?
0: No i znowuż przechodzimy do bardzo szczegółowych kwestii sumienia.

0: Można powiedzieć, że żołnierze, chrześcijańscy żołnierze, którzy walczą w jego armii i zabijają w tej niesprawiedliwej wojnie, odpowiedzialność spada na niego, a nie na nich?
1: No i znowuż przechodzimy do bardzo szczegółowych kwestii sumienia.

0: stopniu obowiązkiem wobec państw. Ale to wcale nie oznacza, że Kościół nie będzie beatyfikował czy kanonizował tych, którzy odmówili takiej służby. Nie będzie potępiał żołnierzy austriackich, którzy szli z Hitlerem.
1: Ale Otto Szimka...
0: Otto Szimka czy Franza Jägerstettera będzie beatyfikował, który powiedział, nie pójdę z nim, ponieważ to jest szatańska wojna. On jest sługą, tak akurat Franza Jägerstettera, to jest sługa antychrysta. Nie będę szedł z antychrystem, przeciwko być może drugiemu antychrystowi, ale to w tym momencie nie ma większego znaczenia. Został wiele lat po wojnie, ale beatyfikowany za odmowę, on za to został ścięty, za odmowę służby wojskowej. Ale on się nie kierował pacyfizmem, nie był przeciwnikiem służby wojskowej. On uważał, że w tej wojnie służyć nie powinienem. Więc oczywiście główna odpowiedzialność za wywołanie wojny spoczywa na władzy.
1: Władzy.
0: Co w niczym nie zmienia faktu, że uczestnicy wojny, choć nie podnoszą takiej odpowiedzialności, muszą podejmować swoje decyzje moralne.
1: Rozstrzelać jeńców, czy nie rozstrzelać?
0: No, na przykład dobić, czy nie dobić? Torturować, czy nie torturować? Protestować przeciwko pewnym decyzjom, czy nie? A czasem odejść z armii, nawet jeśli to jest dezercja, albo nie odejść. No to są wszystko rzeczy, które jako chrześcijanie, które na nas, jako na chrześcijanach, ciążą. No to są pytania, które musimy zadawać, bo oczywiście jest suweren, ale już święty Tomasz mówił o królu, że jeśli on jest bezbożny, to jest pytanie, czy my tyrana nie możemy obalić. Jesteśmy wezwani jako chrześcijanie do posłuszeństwa władzy. Ale pytanie, czy możemy go obalić? No to jest pytanie, które zadawała sobie część Niemców w odniesieniu do Hitlera. Oni wcale nie chcieli obalać Hitlera, bo nienawidzili hitleryzmu. Często chcieli go, znaczy część dlatego, że nienawidziła, a część dlatego, że chciała uratować Niemcy.
1: No tak jak cały projekt Walkiria.
0: Dokładnie tak.
1: Stauffenberg, który jest w tej chwili gloryfikowany prawie na świętego niemieckiego, a on po prostu czuł, że zaczyna się palić już kuchnia i trzeba ratować to,
0: Niemcy.
1: Co się da.
0: No tak, ale to też jest pytanie, które sobie musi zadawać obywatel państwa, tak? Ja nie chcę teraz jakby bronić Stauffenberga, żeby nie było wątpliwości, bo to, co on wypisywał o Polsce, jest
1: nie, no, do pewnego momentu mu zupełnie nie przeszkadzał narodowy socjalizm.
0: Nie ma z tym najmniejszej wątpliwości. I to są pytania, które każdy musi sobie zadawać osobiście. Natomiast jest oczywiste, że odpowiedzialność przywódcy jest nieporównanie większa niż odpowiedzialność szeregu.

0: No po pierwsze dlatego, żeby utrzymać w nich jakiś poziom człowieczeństwa. Po drugie dlatego, że oni często idą, to może być bezrefleksyjnie, trudno sobie wyobrazić, wykonują rozkazy. Nie każdy jest bohaterem. Natomiast każdy może być, jeżeli przyjmie tą łaskę Chrystusa, zbawiony. Więc no, to na tą ostatnią drogę trzeba go opatrzyć.
1: Zatrzymajmy się jeszcze moment przy tym stwierdzeniu o odpowiedzialności, która spada na suwerena w znacznie większym stopniu niż na wykonawców działań, czyli na żołnierzy, oficerów, generałów. No nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, jakie to pociąga za sobą konsekwencje w dzisiejszym świecie. Suwerenem jest
0: naród.
1: Naród, tak, masa, czyli na nas spoczywa odpowiedzialność. Arabowie, no źle powiedziałem, muzułmanie. Muzułmanie szerzej, tak, bo są Arabowie chrześcijanie na przykład, ale muzułmanie, kierując się dokładnie tym myśleniem, mówiąc, zresztą dla nich demokracja jest herezją, tak, to jest bezbożnictwo. Władza nie może być oddana w ręce ludu.
0: Suwerenem jest Bóg, nie tak, zawsze.
1: Tak, tak. Ideałem jest swoista teokracja. Kalifat jest swoistą teokracją. Natomiast mówią tak, skoro u was, czyli w krajach demokracji zachodniej, suwerenem jest władza ludowa, to wy wszyscy ponosicie odpowiedzialność za to, co robią wasze państwa. Jeżeli jakieś państwo wysyła gdzieś tam do Iraku, Afganistanu, gdziekolwiek swoich żołnierzy, to znaczy to państwo ponosi winę za inwazję na terytorium islamu i władza tego państwa, czyli absolutnie wszyscy ludzie, będą ponosić odpowiedzialność, będą rozrywani bombami i tak dalej.
0: I tu dochodzimy do słabości, znaczy inaczej, nawet nie do słabości intelektualnej konceptu wojny sprawiedliwej, tylko do pytań, jakie rodzi wobec tej koncepcji zmiana struktury społecznej. Wszystko było jasne, kiedy był jasny władca, suweren, który wywołuje wojny. On ma obowiązki, ale jest też odpowiedzialny moralnie. Jeden jest, drugi nie jest, ale można powiedzieć jakby kto ponosi odpowiedzialność.
1: Rex sub lege.
0: Tak, ale teraz tak rzeczywiście nie jest. Mamy formalnie naród, który jest suwerenem i mamy polityków, którzy go reprezentują.
1: I nikt za nic nie odpowiada.
0: Więc to oczywiście nie jest takie proste, bo jednak na politykach ciąży większa odpowiedzialność niż na obywatelach. To też jest jasne także w nauczaniu Kościoła. No ale jest pytanie, co z odpowiedzialnością narodu, który demokratycznie wybiera jakąś władzę. Jest pytanie, co z naszą odpowiedzialnością jako ludzi, którzy coś popieramy. Albo naszą odpowiedzialnością jako mediów, które budują jakiś
1: obraz
0: czy konsensus społeczny, czy jakąś wizję rzeczywistości. Nie ma takiej prostej odpowiedzi, dlatego jakby to powiedzieć, Kościół jest personalistyczny, czy uważa, odpowiedzialność jest spersonalizowana. Najwygodniej byłoby powiedzieć, nikt za nic nie odpowiada. No jednak tak nie jest. My podejmujemy jakieś decyzje i politycy je podejmują, i dziennikarze je podejmują, i posłowie je podejmują. I powiedziałbym, taki prosty mechanizm, wszyscy tego chcą, nie zwalnia nas z odpowiedzialności. To, że wszyscy czegoś chcą,
1: albo wszyscy tak uważają,
0: to nie oznacza, że ja tak muszę uważać i że ja się muszę na to zgadzać. Czasami o wiele trudniej jest się sprzeciwić tyranowi demokracji niż tyranowi władcy
1: pojedynczemu.
0: Tak. Dlaczego? No dlatego, że my też jesteśmy zanurzeni w tej opinii, można powiedzieć. I czasami, żeby zobaczyć, co się dzieje, musimy wypłynąć z tego szamba. Chwycić powietrze, spojrzeć się, że to wszystko nie jest takie proste.
1: No to są chyba takie cechy mimetyczne, które w każdym człowieku są zakotwiczone. No chcemy raczej być podobni do reszty ludzi.
0: Do reszty, tak, to jest oczywiste. Natomiast czasami... No właśnie, czasami jesteśmy wyzwani, żeby nie być podobnymi. I to jest być może szczególnie trudne w demokracji, takiej, jakiej żyjemy, czy dyktaturze relatywizmu i emocjonalności. Więc rzeczywiście trudniej jest wskazać tak bezpośrednio odpowiedzialnych. No ale na przykład, jeśli ktoś podejmuje jakąś decyzję, no to jest konkretna osoba. Albo konkretne osoby. Jeżeli ktoś stanowi jakieś prawo, to możemy z imienia i nazwiska wymienić tych posłów, którzy za tą ustawą czy za tym prawem głosowali. Albo się wstrzymali. Możemy potem się zastanawiać, czy oni byli świadomi, czy wiedzieli. Są wszystko ważne pytania, no ale odpowiedzialność spada na tych konkretnych,
1: którzy tak albo oni inaczej
0: zagłosowali, tak? Mieli odwagę zaprotestować? albo nie mieli odwagi zaprotestować. Można powiedzieć, to akurat nie polityk, tylko pastor, tak? Ale Dietrich Bonhoeffer,

0: Efer miał odwagę powiedzieć, nie zgadzam się, jako jeden z nielicznych pastorów luterańskich, nie zgadzam się z ustawami norymberskimi, nie zgadzam się z wydawaniem listu chrzczonych Żydów. Był w mniejszości, powiedzmy sobie, skrajnej. I mógł powiedzieć, nie będę się wypowiadał, bo lepiej będzie, jeśli będę milczał. Mógł tak powiedzieć i nie jeden pastor, który się nie zgadzał, tak prawdopodobnie powiedział. No ale to jest właśnie to pytanie o naszą odpowiedzialność, tak? Także moją odpowiedzialność. Czy mam odwagę się sprzeciwić, czy nie mam? Jako obywatel, jako dziennikarz, jako polityk, jako wojskowy, czy mam odwagę odmówić wykonania rozkazu, jeśli uważam go za niemoralny, głęboko niemoralny? Bo czym innym jest prowadzenie wojny? To zawsze pociąga za sobą złe. A czym innym jest powiedzenie zabij, wytnij do cna,
1: spal wioskę. Tak.

0: na naszą odpowiedzialność, tak? Także moją odpowiedzialność. Czy mam odwagę się sprzeciwić, czy nie mam? Jako obywatel, jako dziennikarz, jako polityk, jako wojskowy, czy mam odwagę odmówić wykonania rozkazu, jeśli uważam go za niemoralny, głęboko niemoralny? Bo czym innym jest prowadzenie wojny? To zawsze pociąga za sobą złe. A czym innym jest powiedzenie zabij, wytnij do cna,
1: spal wioskę. Tak.

0: przyczyn no, pewnego ograniczenia jego decyzyjności, także związanej z walką, z procesem walki. A czasem on nie jest w stanie odróżnić, czy to jest rzeczywiście nastolatek, który jest pokojowo nastawiony, czy to już jest nastolatek, który
1: niesie
0: może nieść granatnik, granaty,
1: tak jak na tym filmie ostatnio pokazywanym Snajper, gdzie te dylematy cały czas
0: stają wobec żołnierza, tak? I on musi sam stawać wobec tych dylematów dobrze, jeśli towarzyszyć mu może, nie w samym tym momencie, tylko później. Kapelan, który mu pomaga odpowiedzieć na te pytania, tak? No. Nie wątpię, czasami dramatyczne, bo mówił o tym żołnierze, że może w czasie walki to tych pytań nie ma, bo w czasie walki...
1: Trzeba szybko reagować.
0: Bardzo często jest tak wyszkolony, żeby nie myślał, tylko robił. Natomiast oni potem żyją z tymi dylematami, tak? No nie jest przypadkiem, że człowiek, który zrzuca bombę atomową na Hiroshima i Nagasaki, wariuje, tak? Znaczy... No, no, to nie są, jakby to powiedzieć, kwestie tylko słabości psychicznej, tak?
1: Babcia pilota majora Sweeneya, irlandzka babcia, o starym jeszcze pionie moralnym, jak się dowiedziała, że jej syn zrzucił właśnie tego rodzaju broń, powiedziała tylko: mam nadzieję, synu, że pan ci to wybaczy. To były jeszcze inne czasy wtedy. Cofnijmy się.
0: Właśnie, no bo to powiedzmy sobie szczerze, nadal, mimo że główną odpowiedzialność ponosi suweren, to decyzje, odpowiedzialność za moje decyzje, te, za które ja odpowiadam, to za te decyzje nie odpowiada suweren. Za te decyzje ja odpowiadam.
1: Każdy stanie przed panem.
0: Ja jestem suwerenem swoich decyzji.
1: Przeszliśmy tu już do współczesności. Chciałbym jeszcze na moment cofnąć się do takiego projektu, który korzenie swoje ma w średniowieczu, projektu ewidentnie chrześcijańskiego, który wyszedł z kręgów kościelnych, czyli pokój Boży. Była taka koncepcja właśnie w okolicach roku tysięcznego, żeby jakoś spacyfikować świat chrześcijański, bo udało się osiągnąć pewien uniwersalizm na Zachodzie. Jest cesarz, jest papież, czyli jest władca świecki, władca duchowy.
0: Są wieczne wojny.
1: I są ciągle wojny. Właściwie wojna wybucha zaraz po żniwach, wszędzie, tak? Kończą się żniwa, ruszamy na sąsiada. No i to było wręcz gorszące dla wielu intelektualistów ówczesnych. No, ich to bolało. Jak to jest, że chrześcijanie zaraz po żniwach ruszają na wojnę? Gwałcą, palą, mordują, zabijają, przesuwają o mile kopce graniczne, więżą się dla okupu. No i była koncepcja, żeby jakoś to spacyfikować. I ten pomysł kompletnie nie wypalił. Nie udało się spacyfikować chrześcijańskich i skądinąd często autentycznie wierzących władców, rycerzy, wojowników. Dlaczego? Dlaczego ten pomysł nie wypalił?
0: Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to, co powiem, brzmi strasznie, ale wojna jest w naszej naturze. Po grzechu pierworodnym jesteśmy wojownikami i albo udaje się, szczególnie w naturze mężczyzn, ale nie tylko, kobiety walczą inaczej i też potrafią być okrutne, to jest zupełnie osobna kwestia. I albo udaje nam się to sublimować, powiedziałbym, przenieść na wyższy poziom, no to robili mnisi w średniowieczu, którzy toczyli walkę z własnymi emocjami, z demonami i tak dalej, albo pozostajemy na tym poziomie bardziej przyziemnym. Albo realizujemy to w sporcie, albo właśnie w walce. Nam się wydaje, że my jesteśmy od tego wolni. Nic bardziej błędnego. Wystarczy się spojrzeć na to, co się działo w Jugosławii. Na przykład, ale nie tylko, naprawdę nie tylko. Czy co się działo w Niemczech, tak powiedziałbym, intelektualnie i duchowo rozwiniętym narodzie za Hitlera. Więc nie jesteśmy od tego wolni. To jest fikcja. Powiedziałbym, te więzy kulturowe, które nas motają, są bardzo delikatne.
1: To jest taka bańka.
0: Tak, ich nie, w tamtych czasach ich nie było. To była inna kultura. To byli ludzie, powiedziałbym, żyjący emocjami na wierzchu, ale też mający bardzo proste podejście do życia. No jak walczę i wygrywam, znaczy Pan Bóg był ze mną. Jak walczę i przegrywam, znaczy Pan Bóg był ze mną. To też bardzo często tak było, bo więc tak bardzo trochę dziecięco to przeżywający. No ale tak myśleli. To po pierwsze. Po drugie, wojna była już dobrym źródłem dochodów.
1: Niesamowicie dobrym źródłem dochodów.
0: Nawet kiedy nie było żniw dobrych, to na pewno napaść na dwór sąsiada było świetnym zyskiem przychodów. Nadal tak zresztą jest. No niestety nie jest, to się nie zmieniło. Ofiary tracą. Natomiast ci, którzy wygrywają, wygrywają. Trzeba też pamiętać, że to

0: Były jednak trochę inne wojny, to znaczy one bywały okrutne, bez dwóch zdań. Bywały nieludzkie, bez dwóch zdań, ale można powiedzieć, były na miarę człowieka. To znaczy, to nie były masowe ludobójstwa zasadnicze. Ludzie ginęli raczej przy okazji. Nie zabijanie było ich celem. Celem było zarabianie, przesuwanie tego pola. Mówię, czasem ktoś zginął. Znaczy, żeby nie było, to nie jest lekceważenie, tylko trochę pokazanie różnicy.
1: Też czy eksterminacja była nie była chyba celem tych działań, bo Jałowe Pole nie da już w przyszłym roku
0: dokładnie
1: żadnych
0: tak,
1: plonów.
0: Więc jakby o to chodziło, żeby się wzbogacić, a nie żeby tak bezsensownie zabijać. Więc w tym znaczeniu, no i dodajmy jeszcze jedno, było masę młodych mężczyzn, którzy musieli się jakoś dorobić, tak? Znaczy od pewnego momentu w tym feudalnym myśleniu najstarszy syn dziedziczył. Nie dzielono, nieskończoność tego pola, żeby nie rozdrobnić własności. Pozostali musieli zarobić na siebie. Mogli zostać albo urzędnikami, no bywa, że to zostawali, albo duchownymi, bywa, że zostawali. To też dla duchowieństwa miało różne skutki. Czasami idealne, a czasami dużo mniej idealne. Masa skandali tu cudzysłów seksualnych z tamtych czasów, związane było właśnie z tym, że no, ten chłopak musiał być księdzem. Czy on miał powołanie, czy nie miał, w ogóle nie miało znaczenia. Musiał być, więc był. No a jak nie miał powołania do celibatu, to miał ten kłopot, że musiał się jakoś realizować. No, nie zawsze to jest takie proste. W czasach, mówię, ludzi często dzikich, to też pamiętajmy o tym. No a ktoś inny miał powołanie do tego, znaczy no, musiał jakoś zarobić, więc prowadził wojny. Czasami się najmował do kogoś, czasami sam
1: organizował jakąś
0: tak
1: wolną kompanię.
0: I z tej perspektywy te wojny się toczyły. Co więcej, na to nakłada się jeszcze jedno zjawisko, trochę późniejsze.

0: różowe.
1: No właśnie, chciałem płynnie przejść do tego nieudanego eksperymentu, od tego nieudanego eksperymentu, jakim były
2: do paradoksalnie udanego do eksperymentu.
1: Właśnie, wypraw krzyżowych, ale zrobimy to już po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Marcin Bąk i mój gość, redaktor Tomasz Terlikowski. Pomysł, żeby spacyfikować chrześcijańską Europę, niespecjalnie wyszedł. Powiedzmy, że niektórzy, co bardziej pobożni władcy, starali się nie prowadzić działań wojennych przeciw innym pobożnym władcom w Wielkim Poście, w Adwencie, w niedzielę. Tak, starano się nie prowadzić działań wojennych w niedzielę, ale generalnie woli.
0: Albo odpoczywać trzeba. To...
1: No, trzeba naładować akumulator. Nie, myślę, że oni rzeczywiście starali się świętować.
2: Tak, świętować. I co więcej, czasem świętowali razem nawet z tymi, z którymi potem walczyli.
1: Tak, zawierali rozejm na ten czas, był jeden kościół w okolicy, była msza święta, a potem wracali do rzezi. Niemniej pomysł spacyfikowania Europy się nie udał, co też często jest traktowane jako pewien zarzut wobec Kościoła jako organizacji też socjalnej. Także okazał się słaby, ale okazał się silny, nad wyraz silny. Nawet papież Urban II sam chyba został zaskoczony powodzeniem tego projektu, czyli wyprawy krzyżowe. I to też w tej chwili jest taki, no, kamień obrazy, taki punkt, taki zarzut bardzo ciężki.
0: Straszliwie zresztą zmitologizowany.
1: Bo... Wyprawy krzyżowe, czyli Kościół namawia do wojen, gdzie się przemocą nawraca na chrześcijaństwo.
0: Teraz kilka uwag uściślających. Zacznijmy od tego. Na pewno nikt z nas i nikt z Kościoła nie pochwala zdobycia Konstantynopola i tego, co się potem wydarzyło. Z dużo późniejszy czas, ale też...
1: 1204 rok.
0: Przerażająca rzeź. Ona trochę mniej przeraża, jak się wie, jak się wtedy toczyło wojna, ale to jest zupełnie jakby osobna kwestia. Kompletnie bezsensowna z punktu widzenia...
1: No w ogóle samej, polityki tak, ówczesnej.
0: Ówczesnej polityki, ale też samego pomysłu, konceptu wypraw krzyżowych. Zacznijmy od tego. Wyprawy krzyżowe miały jeden cel. Z Europy do Ziemi Świętej cały czas płynęli pielgrzymi. W Ziemi Świętej w tym czasie nadal żyły bardzo silne wspólnoty chrześcijańskie. One stamtąd nie wyparowały. I równocześnie od pewnego momentu zaczynają nad nimi panować muzułmanie. Dopóki muzułmanie respektują prawa mniejszości chrześcijańskiej, a czasem nawet większości, tam to też powiedzmy sobie zupełnie szczerze, chrześcijańskiej, i respektują prawa pielgrzymów, nie ma pomysłu wypraw krzyżowych. Wyprawy krzyżowe pojawiły się i koncept pojawia się w momencie, kiedy władze we wspólnocie islamskiej, umie tam, na tamtym terenie, przejmują przeciwnicy chrześcijan. No nie tylko przeciwnicy w znaczeniu religijnym, tylko tacy, którzy mają prześladować chrześcijan i atakować pielgrzymów. I chrześcijanie wtedy mówią, musimy zapewnić bezpieczeństwo naszym współpracownikom.

0: dużo mniej niż półtora wieku i wszyscy ją już sławimy, nawet Nobla dostała, więc jakby ostrożnie z takimi ocenami. Długofalowo to był projekt, który poniósł fiasko, ale krótkofalowo on odniósł sukces. Zatrzymał Marsz Muzułmanów, zbudował przestrzeń dla chrześcijan i dla pielgrzymów chrześcijańskich i ochronił wspólnotę chrześcijańską na jakiś czas. I to jest jakby pierwszy wymiar, o którym warto pamiętać. Drugi wymiar to są powody, dla którego ten koncept zdobył powodzenie. Myślę, że powodów jest kilka.
1: Jeden już wymieniłeś wcześniej, czyli masa młodych ludzi bez ojcowizny.
0: Dokładnie tak. I oni tam, rzeczywiście wielu z nich, część z nich zginęła, część z nich się dorobiła, stworzyła rody tam, które świetnie funkcjonowały i bardzo szybko stały się miejscowe też, powiedzmy sobie szczerze. W drugim, trzecim pokoleniu to oni już byli stamtąd. To były krótsze pokolenia, bo oni krócej żyli. Drugi powód był taki, ci młodzi ludzie, nie tylko w nich była walka, ale nagle dawano, mówiono im, ta wasza walka ma sens religijny. Znaczy, no to też jest niezwykłe doświadczenie. No już nie, no nie prowadzicie wojny przeciwko religii, tylko z religią, tak?
1: No ale właśnie. I to jest teraz jeden z podstawowych zarzutów historycznych, który różne liberalno-lewicowe media, publicyści liberalno-lewicowi stawiają właśnie Kościołowi w tej perspektywie historycznej. Właśnie. Kościół pobłogosławił wojnę, przelewanie krwi z pobudek
0: Kościół
1: religijnych.
0: Kościół pobłogosławił obronę pielgrzymów i obronę mniejszości chrześcijańskiej. Tak, posługując się współczesnym językiem, można powiedzieć. Co więcej, trzeba mieć świadomość. Oczywiście w wielkich grupach ludzkich mamy do czynienia zawsze z różnymi motywacjami. Ba, w konkretnych sytuacjach, w konkretnej osobie te motywacje mogą być różne, mogą się na siebie nakładać. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Te grupy rycerzy, które tam płynęły, a czasem wcale nie rycerzy, bo to też, powiedzmy sobie szczerze, na takim miejscu można wygodnie przebić to społeczeństwo klanowo, klasowo, feudalne, czyli przeskoczyć błyskawicznie.
1: Dla wielu ludzi była to szansa na awans rzeczywisty.
0: Awans społeczny. I to rzeczywisty, ważny, nie tylko finansowy, ale także społeczny. Ale trzeba sobie powiedzieć, wśród tych ludzi były żywe motywacje religijne, prawdziwe motywacje religijne. Skąd powstał zakon karmelitów? Żeby nie zaczynać od zakonów rycerskich. Zacznijmy od karmelitów. No przecież żołnierze wypraw krzyżowych. Krucjaty, oni byli rycerzami krucjat. Przybyli do Ziemi Świętej i zapragnęli głębszego życia. Tak powstał Karmel, jako zakon pustelniczy na początku, zresztą dodajmy, to jest bardzo charakterystyczne. Ale również i rycerze maltańscy, i templariusze, znowu straszliwie zmitologizowana historia.
1: Czarna legenda. Czarna legenda. Zdaje się, że całkowicie oderwana od
0: wszystko
1: rzeczywistości. Identy proces był.
0: Identy proces i potem wszystkie te wymysły późniejszych różnych masonów i tak dalej, to wszystko. I nawet dla nas, dla odmiany, trudne doświadczenie. Krzyżacy, znaczy ja nie chcę teraz bronić krzyżaków, żeby nie było wątpliwości, to ich pomysły polityczne były dramatyczne, szczególnie w naszej części kraju, ale nie ulega wątpliwości, że oni powstali po coś. Potem się przerzucili na inne ziemie. Więc to byli realnie wierzący ludzie, którzy realnie realizowali swoje plany polityczne i religijne. I teraz można się obrażać na Kościół, że Kościół pobłogosławił ludzi, którzy chcą bronić innych. Ale to jest proste pytanie. Czy myśmy się obrazić na Kościół, który pobłogosławił również rekonkwistę w Hiszpanii? Powiedzmy sobie szczerze, to, że Hiszpania istnieje, to jest zasługa w dużej mierze katolickich rycerzy i katolickich biskupów, którzy ich błogosławili. Ja oczywiście wiem, że nie brakuje laickich, czyli lewicowych, przepraszam za wrażenie, kretynów, którzy powiedzą, lepiej by było, gdyby tam była Andaluzja. Ale
1: bo już
0: powoli
1: byśmy mieli multikulti, a tak musimy je dopiero robić.
0: Dobra, ale powiedzmy sobie szczerze, jednak...
1: Tam nie byłoby multikulti.
0: Tam nie było, no, i tam,
1: tam
0: nie było żadnego
1: islam,
0: multikulti.
1: Tak. Tak.
0: Więc pamiętajmy o tym jakby, że to były takie wybory. Niełatwe wybory. Nam jest je łatwo teraz oceniać. O, my byśmy się zachowali inaczej. Otóż nie wiemy, jak byśmy się zachowali, to po pierwsze. A po drugie, warto się patrzeć na te decyzje niejednowymiarowo. Oczywiście były zbrodnie, bez dwóch zdań. Tam, gdzie są ludzie, tam bywają też zbrodnie. Ale po pierwsze, zatrzymano Marsz Islamu i to jest fakt. Po drugie, powstały w tym czasie i z tych ludzi, i często z tej inspiracji, niezwykłe dzieła, które istnieją do tej pory. I wymieniłem, no przynajmniej o dwóch warto pamiętać. Pierwszym są rycerze maltańscy.
1: Szpitalnicy.
0: Szpitalnicy. Drugim są karmelici. Są. Istnieją. Popełniono przy tej okazji błędy. często zresztą wbrew Kościołowi je po

0: Unią. No to też jest bardzo charakterystyczne. Kościół nie namawiał, żeby zdobywać Konstantynopol.
1: No, no to była prywatna tak naprawdę inicjatywa dożów weneckich, tak, i grupy kupców, przedsiębiorców, jak byśmy powiedzieli.
0: I tu zawsze jest to pytanie. Znaczy, i to staje przed każdą osobą, która pewne działania podejmuje. Nawet działania podejmowane z pobudek autentycznie religijnych mają tendencję do zmieniania się w działania podejmowane z pobudek
1: egoistycznych
0: i świeckich. No i tak to bywa z działaniem szatana, że czasami najszlachetniejsze intencje kończą się
1: fatalnymi wynikami.
0: I tak bywało w przypadku niektórych wypraw krzyżowych czy krucjat, ale też nie ma powodu, żeby odrzucać całość tej rzeczywistości, bo to, że państwo istniało prawie 200 lat. Państwo, które było w porównaniu z systemem panującym na tych terenach za czasów islamskich, oazą tolerancji, nikt nie nawracał muzułmanów ogniem i mieczem. Muzułmanie mogli funkcjonować na tych terenach. Nikt ich nigdy nie zmuszał do tego, żeby przyjmowali chrzest. To się zdarzyło później w odniesieniu do Żydów w Hiszpanii. To prawda. I do muzułmanów,
1: tak, bo tam to były jest te
0: prawda,
1: dwie grupy.
0: Ale to nie jest czas krucjat, tylko to jest zupełnie inna historia i zupełnie inna rzeczywistość społeczna. Natomiast w odróżnieniu chrześcijanie byli zmuszani, żeby przyjmować islam. Chrześcijanie byli obywatelami
1: drugiej kategorii
0: w państwach islamskich.
1: No i tak jest do dzisiaj.
0: Tak
1: tam,
0: jest
1: gdzie
0: do dzisiaj.
1: To prawo islamskie... No. Prawo państwowe jest bardziej zbliżone do szaria, tak powiedzmy, bo chyba nie ma tak naprawdę żadnego państwa w tej chwili.
0: Jest 100%.
1: No,
0: może Arabia Saudyjska, ale to też jest dyskusyjne.
1: No, ale
0: znaczy,
1: tam...
0: być może jest, w teorii jest identyczne, natomiast w praktyce to różne.
1: Zawsze są, ale wiemy, że tam, gdzie jest blisko tego prawa opartego na Koranie, rzeczywiście chrześcijanie, o ile funkcjonują, o ile jest taka interpretacja Koranu, że mogą funkcjonować, bo zdarzają się też interpretacje, że nie, że ten układ już nie obowiązuje, który kiedyś Mahomet zawarł z chrześcijanami, tak czy siak mają tam bardzo ciężko. Są zawsze obywatelami drugiej kategorii. No i tutaj jeszcze jedno wydarzenie z przeszłości. Nasz Hektor, zwycięzca spod Wiednia, Jan III Sobieski, herbu Janina, on był w trudnej sytuacji. Bronił w jakiś sposób chrześcijaństwa, prawda? Działał z błogosławieństwem Kościoła. I to nie tylko Kościoła naszego, polskiego.
0: No, papieża.
1: Ale Marek właśnie.
0: Zawiano, święty, otóż, wydajmy, kapucyn.
1: Otóż to, rzeczywiście był to wspaniały dowódca, jeden z najlepszych kawalerzystów, jakich miała nasza historia, i człowiek nie jakiejś wybujałej wiary, ale szczerej wiary.
0: Szczerze wierzący.
1: Można to z jego listów, na przykład do Marysienki, ze źródeł...
0: No, mistykiem nie był,
1: nie,
0: bo
1: na
0: był
1: pewno,
0: królem i wojownikiem.
1: Był sarmatą, żołnierzem i miał tą wiarę taką żołnierską. I znów, pojawia się tutaj kolejny zarzut przy okazji Bitwy Wiedeńskiej, której rocznicę niedługo będziemy obchodzić, że Kościół ten wielki, ten światowy, trochę wymanewrował Polskę w tą historię i tak naprawdę wyszliśmy na tym jak Zabłocki na mydle. Że czasem decyzje polityczne Kościoła, zwłaszcza Watykanu, powinni Polacy, zwłaszcza decyzje wojenne, które pociągają za sobą jakąś wojnę, powinni Polacy bardziej ostrożnie brać pod lupę.
0: No i teraz pytanie, które trzeba zadać, brzmi, co jest ważniejsze, duch czy ciało? Niewątpliwie Francuzi wielokrotnie nie brali pod uwagę decyzji Kościoła i powiedziałbym, czysto finansowo wyszli na tym lepiej.
1: Politycznie też. Francja nigdy nie przestała istnieć.
0: Politycznie też. Ale czy duchowo wyszli lepiej? A to już jest, powiedziałbym, kwestia dyskusyjna. No tak długo by o tym dyskutować, bo to nie jest takie proste, ale myślę, że jednak nie. Tak powiem najkrócej. Jak się patrzę na Kościół francuski, który cenię, żeby nie było wątpliwości, i wiele z ruchów duchowości, zakonów bardzo doceniam. Także wielu ze współczesnych hierarchów bardzo doceniam, żeby nie było... Ale jednak, jak patrzy się na polski kościół, to mam nieodparte wrażenie i na Polskę, że jesteśmy trochę silniejsi duchowo od Francuzów. Tak ujmując rzecz bardzo łagodnie.
1: Czy właśnie przez to, że u nas nigdy nie było gallikanizmu, czy odpowiednika gallikanizmu?
0: Gallikanizmu nie było, dlatego też, że myśmy bardzo, tak powiedziałbym, jasno podchodzili do wiary. Tak po żołniersku czasem.
1: Właśnie
0: tak,
1: jak Jan
0: III. Semper fideis, fidelis, i jesteśmy tym przedmurzem chrześcijaństwa. Tak, kiedy trzeba, wsiadamy na konie i idziemy

0: walczyć. Nie rozważamy, czy nam się to bardzo opłaca, czy nie bardzo nam się opłaca. Pytanie jest też takie, to jest, ja bym też nie był wcale taki pewien, że nam się to nie opłacało politycznie. No bo zastanówmy się, Turcy szli naprzód.
1: Oczywiście szli na naszego geopolitycznego przeciwnika, na Habsburgów.
0: To prawda, ale czy jesteśmy przekonani, że gdyby udało im się pokonać Habsburgów, a wiele wskazuje na to, że gdyby nie Jan III Sobieski, to by
1: Wiedeń
0: się udało.
1: By upadł najprawdopodobniej tak. By upadł.
0: No ale oczywiście teraz już jesteśmy w przestrzeni historii czysto alternatywnej. To znaczy, co by się wydarzyło, nie wiemy. Ale gdyby upadł i załóżmy na moment, że Turkom jeszcze udałoby się, oni też już byli wtedy w procesie kryzysu, a ten kryzys się pojawił jeszcze mocniej w następnych wiekach. Ale załóżmy na moment, że na te 50-100 lat udałoby im się, czy nawet 50, tą władzę utrzymać. Czy jesteśmy przekonani, że oni by nie zaatakowali naszych ziem? Z różnych stron, nie tylko z tamtego kierunku, z różnych kierunków. Nie wiem, ale śmiem wątpić w to, że tak by było. Nie ma żadnego powodu, żeby ziemie polskie były wolne od tego ataku. Jakby zaatakowali, to przynajmniej część naszych ziem mogłaby być obecnie w sytuacji Bośni i Hercegowiny. Przede wszystkim Bośni, czyli miejsc, w którym ludność słowiańska została całkowicie albo w znaczącym stopniu zislamizowana, w sposób okrutny. Przypomnijmy, że na przykład Turcy islamscy porywali masowo chłopców i dziewczynki również. 7-8-letnie, porywali je od rodziców i wcielali siłą do janczarów, islamizując ich. I nigdy rodzice nie wiedzieli, czy na ich syna trafi, czy nie. I tak by było również, tak bywało zresztą na terenach Polski, a raczej były porwania tatarskie. Ale gdyby przynajmniej część Rzeczypospolitej pierwszej weszła w zakres władania Turków, tak by było również w Polsce. I nie wiemy, czy nie powstałaby wtedy wspólnota islamska, która by tutaj dużo silniejsza niż Tatarzy.
1: Czy są raczej kolorytem tak, takim.
0: Kolorytem, ale też bardzo oddani Polsce i powiedziałbym do pewnego stopnia, do pewnego momentu bardzo mało islamscy byli. To też powiedzmy tak otwartym
1: tekstem. To jest raczej obrzeże świata islamskiego
0: niż jego centrum. I to są wszystko pytania, które trzeba zadawać. My nawet nie wiemy, jakby Europa wtedy wyglądała, bo łatwo jest powiedzieć, że historia ułożyłaby się tak samo, tylko Polska by wyszła inaczej na tym i Austrii by nie było.
1: Otóż nie byłoby Habsburgów, albo byliby osłabieni, a Polska byłaby mocniejsza.
0: My kompletnie nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby Turcja jednak ten Wiedeń zdobyła i jak długo by go okupowała i jakby później wyglądała historia.
1: Czy nie rozsypywałyby się dalsze państwa habsburskie, ośmielone zdobyciem Wiednia,
0: dokładnie tak.
1: Węgrzy.
0: Komu by się opłacało przyjąć islam, a komu nie politycznie? To też jest pytanie, które by stawało przed ludźmi.
1: Myśli dwóch ludzi teraz krążą mi po głowie i z tym chciałbym się z państwem rozstać. Francis Fukuyama, futurolog, ćwierć wieku temu, z okładem już, napisał taką książkę Koniec historii, tak, w której z dużą pewnością siebie twierdził, że historia rozumiana nie jako koniec świata, tylko koniec historii jako wydarzenia, tak, dzieje się już kończą, już nie będzie wydarzeń politycznych, bo nie będzie potrzeby, wszyscy ludzie będą żyć w demokracji liberalnej, więc nie będzie powodu do żadnych wstrząsów politycznych. No, z perspektywy tych ponad 25 lat możemy co najwyżej pokiwać głową z politowaniem. I drugi myśliciel, generał pruski Karl von Clausewitz, zresztą polskiego pochodzenia, Clausewicz tak naprawdę się ta rodzina kiedyś nazywała, autor niesamowitego dzieła Sztuka wojny, który twierdził, że wojna trwa właściwie stale, że wojna jest kontynuacją działań politycznych, tylko prowadzona innymi narzędziami.
0: Przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w tej chwili na naszych granicach, naszych w znaczeniu europejskim.
1: Tak, no, nie ma końca historii.
0: Nie ma żadnej wątpliwości, że czekają nas czasy bardzo trudne, niewykluczone, że wojenne, jeżeli...
1: Choć nie musi to być wojna w rozumieniu drugowojennym, czyli zagony pancerne, dlatego ja na początku naszej audycji powiedziałem o tych desantach, dywersantów, bo mam znajomych teoretyków wojskowości, jeżeli słuchają, to pozdrawiam teraz, którzy mówią, że wiele na to wskazuje, że wojna będzie ewoluowała

0: w stronę właśnie takich niesymetrycznych, amorficznych konfliktów, gdzie umiejętność strzelania przez obywateli będzie znacznie bardziej ceniona, niż to się uważa.
1: Ale dodajmy jeszcze jedną rzecz. Otóż no, to jest takie proste pytanie, bardzo średniowieczne, a w Polsce troszeczkę późniejsze. Czy też bardzo z wojny 30-letniej, czy wojny 100-letniej, o tak bym

rzeczy? Otóż no, to jest takie proste pytanie. Bardzo średniowieczne, a w Polsce troszeczkę późniejsze. Czy też bardzo z wojny 30-letniej, czy wojny 100-letniej, o tak bym

0: Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego programu i będzie opowiadała o swojej wiedzy, doświadczeniu, życiu zawodowym, które chyba przeplata się też z tym prywatnym, pomyślałam sobie, że przekonam was do tego, jak ważny i nośny jest temat, o którym będziemy rozmawiali za pomocą tak zwanej popkultury, a konkretnie za pomocą muzyki.

przeplatać też z tym prywatnym. Pomyślałam sobie, że przekonam was do tego, jak ważny i nośny jest temat, o którym będziemy rozmawiali, za pomocą tak zwanej popkultury, a konkretnie za pomocą muzyki.

0: Jędrzejczowski są ekspertami w tej dziedzinie. Co więcej, są ludzie, którzy swoje życie z tym światem związali. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do dzisiejszego programu przyjęła Karolina Sobolewska, która jest gemologiem i certyfikowanym rzeczoznawcą diamentów, kamieni kolorowych i wyrobów jubilerskich. Witam w drogowskazach.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę na tę naszą rozmowę, dlatego że nie ukrywam, że można powiedzieć błyskotki, ale myślę, że w kategorii kruszców i kamieni szlachetnych, którymi pani się zajmuje, to jest trochę za mało. Natomiast zdecydowanie ja się czuję sroką, jeżeli o to chodzi. Nawet się ubrałam tematycznie.
1: To prawda.
0: Tego niestety nie będzie widać, ale myślę, że będzie to bardzo dobrze słychać. Pierwsza rzecz to wydaje mi się jest takie rozgraniczenie. Złotnictwo i jubilerstwo. Pani rodzinna firma, którą prowadzi pani razem z siostrą, to jest firma złotnicza.
1: Sięgając wiele lat w historię, to złotnicy kierowali się głównie pracami korpusowymi, większymi raczej formami jubilerskimi. Natomiast jubilerzy, pochodzenie tego słowa można korelować z oprawą kamieni i z takim zdobieniem przede wszystkim kamieniami, perłami, koralami, diamentami i kamieniami kolorowymi. Także to jest takie rozróżnienie. Obecnie przy tej codzienności, gdzie nie wykonuje się już złotych papierośnic, gdzie nie wykonuje się złotej czy tam srebrnej zastawy, gdzie w codzienności dominują wyroby bądź z metalu, bądź platerowane, no to złotnictwo to jest gdzieś tam jako element dla osób, które zajmują się renowacją już starych, powiedzmy, takich muzealnych artefaktów. A jubilerstwo to już takie, którym się na co dzień zajmujemy, to są naprawy wykonywania raczej takich drobnych przedmiotów, obrączek, łańcuszków, zawieszek z kamieniami lub też bez, więc ciężko w dzisiejszych czasach o takie zdywersyfikowanie i podzielenie tego na dwie różne formy. Kiedyś jeszcze byli poliserzy, czyli ci, którzy się zajmowali polerowaniem wyrobów, to zupełnie była też oddzielna sztuka. Teraz te specjalizacje odchodzą do lamusa i raczej każdy jest już, przynajmniej w naszej pracowni z jubilerów, no, osobą, która zajmuje się złotem, srebrem, platyną i oprawą kamieni, więc wszystko razem.
0: Chyba kiedyś częściej mówiło się o mistrzach jubilerskich, o mistrzach złotnictwa. Zresztą przyznaję, że być może to jest tylko moje skojarzenie, nie tworzę z tego reguły, że złotnictwo kojarzy się z takim rzemieślnictwem artystycznym, z taką pracą, wydaje mi się, że nawet nie na granicy sztuki, tylko po prostu ze sztuką, to jubilerstwo chyba jest po prostu częściej wykorzystywane. Kiedy myślimy sklep jubilerski, myślimy bardzo często o dużych sieciówkach, które znajdują się niemal na każdym rogu czy w każdej galerii handlowej. Tam to jest chyba wszystko dużo bardziej masowe i o sztuce trudniej mówić, chociaż nie chcę być też niesprawiedliwa, bo podejrzewam, że trafiają się takie sklepy sieciowe, w których to nadal jest z dużym pietyzmem projektowane.
1: Tutaj się zgodzę, że są niektóre wyroby, które rzeczywiście nawiązują do dobrej jakości, ale to gro, o którym pani wspomniała, no to już pomijając sam fakt, że to też jest w bardzo niskiej próbie czasem złota robione, 333, 375, ta zawartość nawet złota w tych wyrobach jest mniejsza niż połowa, gdzie w tak zwanej codziennie nazywanej 585, czyli trójce, albo 750, czyli dwójce, złoto 14-karatowe lub 18-karatowe, no to przynajmniej połowa i więcej stopu metalu jest ze złota, a w tych niżej próbnych jest złota mniej niż 1/3. No.
0: To hasło karaty też na pewno wszyscy mamy w głowie, kiedy myślimy chociażby, ile karatów ma pierścionek, albo że złoto jest iluś tam karatowe. Natomiast nie jestem przekonana, czy taką wiedzą powszechną i oczywistą jest to, czym ten karat jest i na co warto zwracać uwagę, kiedy na przykład chcemy komuś zrobić prezent i kupić złoty naszyjnik.
1: Złoto może być w karatach określane, ale również, i to jest zawartość złota w danym stopie, karatowość złota, ale również na to trzeba uważać, żeby się nie pomylić, że jest karat jako jednostka masy dla kamieni i może być diament karatowy albo zamszafir dwukaratowy. Więc wracając do pani pytania dotyczącego złota, to w Polsce obowiązuje z takim standardem, najbardziej popularnym jest złoto 14-karatowe, czyli inaczej 585, czyli na 1000 jednostek złota 585 to jest złoto, reszta to są domieszki z miedzi, ze srebra. Czasami w zależności od tego, w jaki sposób był wyrób robiony, to może być cynk,

0: może być pallet, no w zależności od tych innych domieszek, jaki wyrób jest robiony, czy ręcznie, czy odlewany, czy kuty, no inne parametry ma złoto z innymi domieszkami, aniżeli zazwyczaj.
1: Czyli 60% niecałe.
0: Niecałe 60% to jest 14-karatowe i 75% to jest 18-karatowe, czyli to jest dwójka albo inaczej 750 albo 18-karatowe. To są najbardziej popularne zarówno w Polsce, jak i Włochy, Francja. W krajach arabskich bardzo popularne jest złoto 20, 21-karatowe, 22-karatowe, no ale to też historycznie jest to połączone z kolorytem skóry, dlatego że Arabki, które mają taką bardzo piękną, brązową, mocno opaloną skórę, to ten jasny, żółty kolor złota bardzo ładnie kontrastuje. A w momencie, kiedy na przykład, no pani ma też opaloną skórę, ja też, ale zimowymi miesiącami z naszego kręgu kulturowego słowiańskiego osoby, które mają taką bladą karnację, trochę skórę naczynkową, no to ten kolor różowego złota wygląda wtedy bardzo zgranie i bardziej jest taki, no tutaj mam taki kolor bardziej różowy, a tutaj jak pani popatrzy, ma...
1: Bardziej żółty,
0: tak. Także to jest też wynikające z domieszek i z tej zawartości. I historycznie właśnie dla kobiet, dla Słowianek, Rosjanek, Rosjanki, Polki, Ukraińskiej, ten model kulturowy, bardziej różowe złoto było dominujące ze względu na to, że to się pięknie komponowało z kolorytem skóry.
1: Poruszyła pani wątek różowego złota. Pamiętam, że całkiem niedawno miałam na ten temat dyskusję wśród znajomych, bo jest takie charakterystyczne złoto z bardzo różowawym odcieniem, które pojawiało się w domach, w którym ktoś z domowników podróżował do Rosji. Tak zwane bardzo brzydkie złoto.
0: Nie ruskie złoto, po prostu.
1: To jest bardzo popularne określenie, natomiast nie ma w tym...
0: Czy to jest jakieś gorsze złoto?
1: Absolutnie nie. To jest ważne, jaka jest zawartość złota w tym stopie, bo kolor dodają nam domieszki. Jeżeli mamy miedź, to wtedy jest kolor różowy. Jeżeli mamy srebro, jest taki żółtawo-zielonkawy, znaczy większą zawartość srebra. Jeżeli mamy pallat, to ten kolor złota będzie bardziej biały. Więc to domieszki definiują nam, jaką barwę złota w stopie mamy, gdyż czyste złoto jest żółte, po prostu słonecznie żółte. Zawartość tego złota, w tym w cudzysłowie ruskim złocie, jeżeli jest 750 albo 585, to nadal ma wartość taką, jaka jest próba danego metalu, więc tu nie ma gorsze, lepsze, po prostu być może konotacje historyczne. Dla mnie, jako osoby, która przez lata już jestem w tym zawodzie, naoglądałam się, niektóre rosyjskie wyroby są naprawdę bardzo piękne. Nie mam żadnych uprzedzeń. Jeżeli coś jest dobrze zrobione, jeżeli coś jest według sztuki dobrze oprawione, dobrze wypolerowane, ładnie wypracowane, to ja to doceniam.
2: Wspomniała pani przed momentem o różnych próbach złota i o tym, że w Polsce pewne normy są określone, 58%
0: tak, przez Urząd Probierczy, Polski Urząd Probierczy.
2: Tak. Czy żeby nazwać coś złotym, to jubilerzy czy też sprzedawcy są zobowiązani zapewnić nas, że to jest na przykład jakaś zawartość złota? Czy złotym można nazwać sobie wszystko?
0: Według prawa to powinna być jeszcze nabita, czy tam określona próba danego złota, czy to próba szósta, piąta, czwarta, trzecia, druga lub też pierwsza, więc na wyrobach powyżej 1 grama powinna być taka próba urzędowa nabita i wtedy, jeżeli jubiler, czy tam w danym sklepie mówi, że to jest ze złota, warto się dopytać, której próby. Bo w próbie 750 wyrób będzie kilkukrotnie droższy, aniżeli w próbie 333, a często się zdarza, że nie ma tej wiedzy wśród nabywców i często się zdarza, że wyroby tej najniższej próby 333 są pozłacane dodatkowo i po dość krótkim czasie to złoto... Dobra. Wszystko jest energią i wszystko drga. Nawet złoto, które mamy, są mikrodrgania struktur elementarnych w atomów. Złoto jest gęsto upakowane i jeżeli mamy wyrób z wysokiej próby złota, który jest gęsto upakowany, jeżeli nawet pozłocimy, to ta pozłota się przez dłuższy czas utrzymuje. Nawet nie mówię o ścieraniu, tylko po prostu na skutek drgania siatki krystalograficznej wewnątrz tego metalu. Natomiast jeżeli mamy próbę złota niskokaratowe, typu 333, ono jest lekkie samo w sobie, ze względu na to, że są tam inne domieszki. Metali mniej szlachetnych, nieszlachetnych czasem. Więc te oczka siatki krystalograficznej są duże, odległości są duże. Więc złoto, które jest tylko na powierzchni, jest takim makijażem, pod wpływem drgania takiego między

0: atomowego tych elektronów, tak jak przez sito mamy, takie wibracyjne, ono wpada w tą siatkę do środka. I nawet jak wyrób leży sobie przez pół roku nieużywany, to będzie tracił kolor. No takie są prawa fizyki, więc im wyższa karatowość, im więcej złota w złocie, to tym dla nas jest lepiej, tym dla nas jest bezpieczniej i tym bardziej to jest szlachetne.
1: Czyli no nie jest to przesadnie odkrywcze, ale po raz kolejny sprawdza się takie założenie, że no warto inwestować, warto dokładać, żeby mieć...
0: W dobrą jakość.
1: Zdecydowanie tak. Rzeczy, które będą z nami latami.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie popieram i to co więcej, często przychodzą klientki, bo to mnie uczula, albo to mnie uczula. No patrzymy, no próba 333, tam uczulają dodatki, bo złoto wysokiej próby nie uczuli, tylko dodatki. Czasami robimy tak, że powlekamy to, czyli galwanicznie pokrywamy jakimś dany wyrób, albo roden, to jest metal z rodziny platynowców, to wtedy jest na biały kolor, albo złocimy czystym złotem, tak żeby zrobić warstwę izolacyjną pomiędzy wyrobem a ciałem. To najczęściej dotyczy kolczyków, tak, żeby nie było kontaktu bezpośredniego z tymi mniej szlachetnymi metalami. I to pomaga. Najkrótko, bo to powiedzmy na rok, dwa, trzy, ale pomaga. Po pewnym czasie warto, tak jak

te machamy ręką, mówiąc, mnie to nie dotyczy. Otóż ja też tam jestem, bo byłam beznadziejna z fizyki, natomiast takie dowody na to, że nie warto tego olewać i uznawać, że mnie to nie dotyczy, trafiają się bardzo często. Przyznam też, że jestem w takim zderzeniu tego świata piękna, złota, kamieni szlachetnych, w ogóle bardzo szlachetnych ozdób, którymi się otaczamy, z twardo naukowym, fizycznym elementem. No, być może na tym polega piękno świata. Wydaje mi się, że elementów stricte naukowych, związanych czy z fizyką, czy po prostu wiedzą na temat materii, tego w naszej rozmowie będzie więcej. Dlatego, że Karolina Sobolewska, certyfikowany rzeczoznawca diamentów, kamieni kolorowych i wyrobów jubilerskich, mam nadzieję, że w drugiej części naszej rozmowy opowie o gemologii, czyli nauce o kamieniach szlachetnych i ozdobnych stosowanych w jubilerstwie i złotnictwie. Nie będę zdradzała więcej, natomiast wydaje mi się, że to jest dziedzina i dyscyplina, o której zdecydowanie warto dowiedzieć się więcej. Dlatego bądźcie z nami, bądźcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut.

0: to było wykonane. Ilość książek, które z tych wszystkich wyjazdów przywożę, jest naprawdę... No, na drogę powrotną zawsze zamawiam większy bagaż, żeby można było tą całą literaturę połączyć. Są osoby, które nie kończą geologii, na pewno, i uczestniczą tylko w samych kursach. Natomiast ja uważam, że ten background geologiczny jest bardzo pomocny z tego względu, że mam też wiedzę, jak dany minerał, w jakich warunkach krystalizuje, jakie muszą być zajść warunki geologiczne, żeby dana formacja geologiczna jak powstanie, to czego można szukać. Też jeździłam na praktyki po różnych kopalniach, kamieniołomach i też widziałam in situ, jak dane minerały wyglądają, już nie tylko te, które są obrobione przez człowieka i są wyszlifowane, ale takie, które no, matka natura stworzyła przez miliony lat i które później z domieszką pracy człowieka i wiedzy przeobrażają się w przepiękne cuda na palcach i na dłoniach, ciałach kobiet i mężczyzn również.
1: To w jaki sposób pani mówi, trochę już na to pytanie odpowiada, ale mimo wszystko, czy mimo lat zgłębiania tematu, mimo tego, że jest to pani zawodowa praca, to czy właśnie te kamienie kolorowe, diamenty, czy one nadal budzą zachwyt? Czy pani podchodzi już do nich tak?
0: Oczywiście. Znaczy, bardzo szybko potrafię, spoglądając na coś, powiedzieć, okej, warte, nie warte. Warto się nad tym zatrzymać, nie warto się nad tym zatrzymywać. Do tej pory zdarzają się przedmioty, które no, wyciskają ze szczęścia łzy, że jest coś tak pięknego, że coś tak wspaniałego powstało. To jest zachwycające każdego dnia. Naprawdę. I jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę i że mogę to wykonywać. Nawet jak teraz właśnie w czasie świąt wielkanocnych rozmawialiśmy, a dobrze, no takie czasy, ciężko, coraz trudniej, jakieś takie warunki do prowadzenia biznesu nie są może sprzyjające. Jak ja bym, tam znajomi mówią, no jak mogę, to ja sprzedam, wszystko zostawię, ja wolę odpoczywać. A mówię, kurczę, nie, ja się z tym wewnętrznie nie utożsamiam, bo to jest tak piękne i za każdym razem rozwiązuje się zupełnie inny dylemat związany z zagadnieniem. A to kamień jest przepięknie oszlifowany, a to kamień ma piękną barwę, a to jakieś ma niezwykłe wrostki wewnętrzne, a to ma ogromną masę, a to coś jest, zostało tak pięknie zakomponowane w przedmiocie jubilerskim, że po prostu ta sama praca wzbudza zachwyt. Albo połączenie tych wszystkich elementów na kimś wygląda tak spektakularnie, że aż na samą myśl dostaję wtedy dreszcz i mówię, tak, to połączenie człowieka z tymi przedmiotami daje taką pełnię i taką radość oglądania, że to, co mamy na zdjęciu, jest jednym, a to, co w połączeniu z daną osobą i z jej energią i z jej jakimś takim emanacją, powoduje, że to jest dopiero ta całość.
1: No nie bez powodu się używa takiego określenia chyba, że biżuteria do kogoś pasuje, że to nie jest tylko kwestia, nie wiem, gamy kolorystycznej, tylko jakiejś takiej wibracji wewnętrznej.
0: Absolutnie, chyba. Tu jestem w 100% zgodna i często się zdarza tak, że zdarzają się rzeczy, które w gablocie są po prostu, na zdjęciu są, ale ktoś przyjdzie, założy dany przedmiot i ja to widzę, ta osoba to musi mieć, bo to tak do niej pasuje, że czasami jak, nie, ale tu nie mam pieniędzy, ja wolę odłożyć ten przedmiot, zapisać sobie, kto to był i trzymać, że ta osoba, ja czuję, że ona po to wróci, bo to jest jej pisane. To jest coś takiego, co daje nam dopełnienie i zamknięcie naszego kręgu energetycznego, że to jest takim wzmocnieniem naszej aury. Ja to tak to odbieram, że to po prostu to, co jest najpiękniejsze, dostaje jeszcze takiego światła i emanacji w połączeniu z daną osobą.
1: Wspaniale się tego słucha, aż czuję się trochę niezręcznie, chcąc zapytać o pracę gemologa, dlatego że opowiadała pani o szkoleniach i o tym, jak pani pracuje z klientami, przed momentem na przykład. Kto zgłasza się do gemologa?
0: Są osoby, które gdzieś na świecie sobie coś kupiły i przyjeżdżają zweryfikować, czy to, co gdzieś jakąś pamiątkę z podróży mają, czy to rzeczywiście jest to, co im zostało sprzedane.

0: Drugi zakres zaangażowania naszego gemologicznego to są spadki. Coś ktoś dostał po babci, po dziadku, po rodzicach i chce wiedzieć, co to jest, jaka to jest tego wartość. Są osoby, które tym spadkiem mają się podzielić, więc też pomagamy rozgraniczyć, tak, że może być w jednym małym przedmiocie ogromna wartość, a po drugiej stronie na szali jest duża ilość przedmiotów, ale o wiele mniejszej wartości. No robimy to w naszej pracowni, starając się być jak najbardziej obiektywnymi. No nie nasze są te przedmioty, więc możemy bez jakichś takich dodatkowych emocji, które osobom zaangażowanym mogłyby towarzyszyć, też pomóc podzielić się pewnymi przedmiotami. Albo na przykład zdarzają się przypadki, że ktoś, a ja bym chciała koniecznie ten pierścionek, tak? Koniecznie, bo to on mi się kojarzy z moją babcią. No więc my teraz określamy, że jak przychodzi jakaś większa ilość produktów, to ten pierścionek czym można zrekompensować dla drugiej, czy tam dla drugiej, trzeciej i czwartej strony. Więc to są takie podziały. A żeby móc tego dokonać w przypadku, kiedy mamy kamienie, czy białe, czy kolorowe, no najróżniejsze, to oprócz samej masy przedmiotu i wartości metalu, z którego to jest wykonane, no to trzeba posłużyć się również instrumentami, które będą nam pomagały zdiagnozować, z jakimi kamieniami, o jakiej masie, jakich ich parametrach mamy do czynienia. I takie najbardziej popularne tej pracy przyrządy, no to będzie refraktometr, czyli do badania współczynnika załamania światła. Będzie polaryskop, który nam będzie określał, czy kamień jest izotropowy, czy anizotropowy. No, chyba nie będę się wdawać w szczegóły.
1: Chyba zobaczyła pani moją minę.
0: Żeby to określać. Później będą potrzebne suwmiarki i leverage dla określenia wielkości kamienia i co z tego wynika określenia karotowości, czyli masy danego kamienia, bo to za tym idzie też wartość. Mikroskop, czy też imersyjny, czy taki na powierzchni, żeby zobaczyć, jakie są wrostki lub też nie ma wrostków, czy jest syntetyczny kamień, czy nie jest syntetyczny, więc trzeba byłoby to sprawdzić. Dodatkowych kilka jeszcze, jakieś filtry Chelsea, dodatkowo dychroskop, no jeszcze jakieś spektroskopy, które też nam pomagają do określenia waga, do zmierzenia też, jeżeli mamy kamienie luzem. No jak gdyby tych przyrządów, z którymi na co dzień się mierzymy i potrzebujemy wiedzieć, żeby zdiagnozować, a za tym idzie wyliczyć później wartość, no jest troszkę w naszej pracowni.
1: No tak, no ale od tego zaczęłyśmy, od potwierdzenia, że otaczanie się pięknem to jest jedno, a drugie, że jest to bardzo wyspecjalizowana dziedzina nauki, więc trudno, żeby tych instrumentów nie było. Ja też w związku z tym nie chciałabym romantyzować pani pracy i pani kompetencji, ale zastanawiam się, co z takiego, załóżmy, pierścionka z diamentem można wyczytać. Widziałam taki certyfikat gemologiczny, że państwo są w stanie wewnętrzną kamienia zauważyć jakąś skazę. Nie wiem, na ile na przykład można to datować albo określić, jakiego pochodzenia jest ten kamień.
0: Są specjalne, takie najbardziej na świecie renomowane laboratoria, które na podstawie właśnie wrostków potrafią określić miejsce pochodzenia kamienia. Byłam też kilkukrotnie na takich kursach, natomiast absolutnie za mało mam materiału porównawczego, żebym mogła, pomimo ogromnej ilości książek, ale takiego na żywo, żebym mogła próbować nawet domniemywać, z jakich terenów dany kamień pochodzi. Ale tak, na podstawie wrostków, tam gdzie są takie już na bardzo wyspecjalizowane laboratoria, rzeczywiście można określić pochodzenie danego kamienia, pochodzenie geograficzne. Dany wrostek mówi nam również, czy dany kamień był poprawiany, czy był wygrzewany, czy coś się dalej działo, bo na podstawie stanu zachowania wewnątrz kamienia możemy też określić i być takim detektywem, co mogło się zadziać, czy coś się zadziało, czy to jest taki minerał, który jest bez poprawek taki, jaki miał być, czy ten wrostek uległ jakiejś, nie wiem, destrukcji, pęknięciu, rozlaniu, roztopieniu poprzez działania człowieka, które dążyły do tego, żeby dany kamień był, powiedzmy, poprawiony, czy to bardziej intensywna barwa, żeby była, czy też, żeby te wrostki zniknęły, lub też na przykład w diamentach też tak się dzieje, że jak jest za dużo wrostków, to diament jest laserowo nawiercany i później te wrostki, jak są czarne, to są wtedy wytrawiane i diament się wydaje jaśniejszy aniżeli i czyściejszy, aniżeli był na początku. Ale no, w takim certyfikacie wszystkie tego typu poprawiania przez człowieka powinny zostać uwzględnione i opisane.
1: No i ten certyfikat. Wydaje mi się, że to będzie trochę gorzkie podsumowanie tej części naszej rozmowy, dlatego że podejrzewam, że czasami kupując

0: gdzieś coś, o ten certyfikat nie zadbamy, po prostu go nie mamy. No i okazuje się, że coś, co miało mieć ogromną wartość, być rodową pamiątką, okazuje się być trochę mniej warte, więc chyba inwestując w tego typu biżuterię, bo podejrzewam, że to jest już inwestycja, o te kwestie formalne warto zadbać.
1: Jak najbardziej, tym bardziej, że mamy tutaj wtedy potwierdzenie, co sprzedający nam przekazał, co żeśmy zakupili, więc te certyfikaty no, są istotne, a w przypadku wielkich domów modowych, zagranicznych, no to jeżeli mamy dokumentację i

0: być rodową pamiątką okazuje się być trochę mniej warte, więc chyba inwestując w tego typu biżuterię, bo podejrzewam, że to jest już inwestycja, o te kwestie formalne warto zadbać.
1: Jak najbardziej, tym bardziej, że mamy tutaj wtedy potwierdzenie, co sprzedający nam przekazał, co żeśmy zakupili, więc te certyfikaty no, są istotne, a w przypadku wielkich domów modowych, zagranicznych, no to jeżeli mamy dokumentację i

0: produktem, czyli certyfikat, opakowanie, paragon, pudełko, torebkę, no to, to wiadomo, że wtedy to jeszcze nam zwiększa wartość przy sprzedażach z drugiej ręki.
1: To pytanie miało być ostatnim, ale jeszcze pomyślałam o jednej rzeczy. Diament naturalny, a laboratoryjny. Uśmiechnęła się pani, więc podejrzewam, że to jest częsty temat, który się pojawia. No pewnie lepiej inwestować w te naturalne, jeżeli już chcemy to robić.
0: Zdecydowanie naturalne.
1: Nawet jeżeli ten laboratoryjny będzie ogromny, jak narzeczonej Ronaldo, który po prostu widać zapewne z kilku kilometrów.
0: Ja jestem zwolenniczką naturalnych, absolutnie. Powiem historycznie, na początku XX wieku weszły pierwsze, no właściwie koniec XIX, ale spopularyzowane na początku XX wieku były pierwsze syntezy koruntów, czyli szafirów i rubinów. I wtedy te piękne barwy, bardzo czerwone i bardzo niebieskie, wzbudzały ach i och wszystkich, którzy potrzebowali mieć piękną biżuterię. No i teraz okazuje się, że no, nawet w tej starej biżuterii no, są klientki, które absolutnie nie chcą mieć syntez i wymieniają czasami nawet na naturalne, bo naturalne jest piękniejsze. I tak samo jest z tymi diamentami. No więc teraz jest wielki boom i jest w cudzysłowie eko, no nie oszukujmy się, żeby powstał diament laboratoryjny, no to są ogromne ilości energii potrzebne na to, żeby w tych wszystkich metodach CVD czy HPHT, żeby to wszystko popowstawało i żeby to no było, więc to nie jest ekologiczne.
1: Nie pomyślałabym, że przepraszam, przy wyborze diamentów można się kierować tym wątkiem ekologicznym, że...
0: Ależ oczywiście, no młodzież teraz, że oni bardzo są eko i potrzebują mieć diamenty syntetyczne. Wiem, że teraz na tych diamentach syntetycznych wartość jednego karata diamentu syntetycznego jest naprawdę niewielka, natomiast sprzedawane są i są bardzo duże marże robione. To jest teraz ssanie na rynku, nie wchodzę w ten temat, zawsze wolę naturalne. To jest tak, jakby co 2-3 dni, no powiedzmy co tydzień powstaje diament syntetyczny, a diament naturalny 4,5 miliarda lat potrzebuje. To samo z siebie jest wyjątkowe. Który z tych kamieni przeżył te miliardy lat i ma w sobie zapisaną tą nieziemską historię naszej Ziemi? No to jest po prostu nieporównywalne. I co z tego, że jest coś syntetycznego, ale po prostu ach i och, jakie piękne i jak błyszczy. No to, ale gdzie ta głębia? Czy jeżeli ktoś chce się zaręczać, to ta jego miłość jest prawdziwa, czy jest taka na sztucznie? Jeżeli coś jest prawdziwe, to według mnie to tylko prawdziwe i tylko wysokiej jakości. No ja wychodzę z tego założenia.
1: Trochę wracamy do tego, o czym już mówiłyśmy, że to nie jest tylko ładny dodatek, że to jest coś, co ma współgrać, opowiadać jakąś historię, tak, rezonować z nami. Tak. I mimo, że nie zajmuję się życiowo, a zaczynam trochę żałować biżuterią i diamentami, no to też czuję, że naturalne kamienie są temu bliższe. Waszym i moim gościem jest dzisiaj Karolina Sobolewska, gemmolog, certyfikowany rzeczoznawca diamentów, kamieni kolorowych i wyrobów jubilerskich, która opowiada o pracy, ale także o takich, wydaje mi się, kulisach działalności pracowni jubilerskich czy złotniczych. W finałowej odsłonie drogowskazów w dalszym ciągu będziemy zajmować się tym tematem, ale wydaje mi się, że jeszcze z innej perspektywy. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami i w dalszym ciągu słuchali drogowskazów. Słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Bo z każdym z różnych miejsc wiążą się bardzo silne emocje, ale takie, które wzbudziły absolutny mój zachwyt, to jeszcze w latach 90., jak byłam w Marsalam, to tam była tylko sama pustynia, nie było lotniska w Marsalam, więc spaliśmy pod namiotami z liści palmy. Po prostu nie było nic więcej oprócz nas, kilku osób, które jeździły do specjalnej bazy, żeby załadować butle i poranki o wschodzie słońca, gdzie ryby wychodziły na żerowisko, wypływały na żerowisko, te kolory, ferie barw kolorowych koralowców, które się przepięknie w ogóle rysowały, no to jest wrażenie niepojęte. Natomiast no teraz po tych 20 paru latach, jak pojechałam w zeszłym roku, niestety, no, Rafa jest bardzo zdegradowana i zniszczona, więc to jest zupełnie nie to, co ja widziałam kiedyś. Tak samo cenoty w Meksyku. Przepiękne, przepiękne nurkowania, przepiękne doświadczenia. To wtedy była tylko jedna, jedyna baza nurkowa, teraz jest tych baz 200, więc te podróże i te miejsca nurkowe, to, co zostaje w głowie, jest chyba najpiękniejsze. Teraz z dziećmi, jak nurkowałam i obserwowałam ich wchodzenie w ten świat nurkowy, to też dla mnie, jako dla mamy, było naprawdę piękne, bo widziałam ich zachwyt, widziałam ich zadowolenie, emocje, jako zobaczyło śmiernicę gdzieś tam pod kamieniem, albo jakąś ławicę ryb, która wzbudziła ich zachwyt. Więc no, każde nurkowanie ma jakąś swoją historię i tajemnicę. Ale o, w wodach Norwegii, w fiordach nurkowałam i taki wielki las roślin, takich kilkumetrowych, który falował i jak się przepływało w tej, no w zimnej wodzie, wtedy w suchym kombinezonie nurkowałam, jak się przepływało pomiędzy tymi liśćmi i one tak falowały i trzeba było się dostosować, żeby się nie zaplątać w te korzenie, w te długie gałęzie, no to też było niezwykłe doświadczenie. Albo manty ogromne na Bali, no wielkie, ogromne, kilkumetrowej rozpiętości ryby, które wrażenie robią kolosalne i podpływają i są takie dostojne w tym swoim przestworzach wodnych. No, no jest kilka takich właśnie urywków, które zostawiają w głowie piękny kawałek historii.
1: To na koniec może odwrócę to

to zdrowie, jest ta możliwość doświadczania i jest grono osób, z którymi spędzamy ten czas, zarówno prywatny, jak i ten firmowy, to jest radość każdego dnia. To na tym zostanę, bo to jest naprawdę warte radości codziennej. A to, co ma się wydarzyć...

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. 8 krajów było zaangażowanych w uwolnienie Andrzeja Poczobuta oprócz Polski, m.in. Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Premier Donald Tusk przekazał również, że cała operacja trwała ponad 2 lata i była przykładem wzorowej współpracy rządu i prezydenta. O szczegółach tej współpracy Mateusz Gołębiewski.
2: Andrzej Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent USA Donald Trump. Po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim we wrześniu zdradził specjalny wysłannik USA do spraw Białorusi John Coe. Prezydent Trump często mi powtarzał, jak ważne są relacje z Polską. Załatwmy to, bo to jest ważne dla Polaków, mówił. Efektem tej współpracy było to, że na granicy Poczobuta przywitał osobiście premier, który zdradził, co odpowiedział, kiedy uwolniony dziennikarz zapytał go, czy będzie kiedyś mógł wrócić na Białoruś.
3: Od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem. Ty będziesz decydował o swojej przyszłości.
2: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
1: Chorujemy częściej i chorujemy dłużej. W ubiegłym roku Polacy spędzili na L4 rekordową liczbę dni, a średnio najwięcej zaświadczeń przypadających na jednego lekarza odnotowano na Warmii i Mazurach.
4: Niezdolność do pracy coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniami. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe.
1: Mówi nam Anna Grabowska, rzeczniczka regionalna ZUS-u. Wciąż nie wiadomo, kto zniszczył izraelską flagę powieszoną w Teatrze Wielkim w Łodzi. Na fladze oraz elewacji opery odciśnięto dłonie w czerwonej farbie.
5: Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny i zabezpieczony monitoring obejmujący swoim zasięgiem to miejsce. Przyjęte również zostało zawiadomienie, a zgłaszający wstępnie wycenił straty na 2000 zł.
1: Mówi Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Flaga została wywieszona na czas trwających w Teatrze Łódzkich spotkań baletowych. Wśród gości wydarzenia są artyści z Izraela.
5: Śledczy ze Śródmiejskiego Komisariatu prowadzą czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za ten czyn.
1: Wiemy, że flagę usunięto już z budynku, a Teatr Wielki w Łodzi odmawia komentarzy w tej sprawie. Warszawa planuje kolejne przedłużenie drugiej linii metra. Metro Warszawskie ogłosiło właśnie przetarg na przygotowanie dokumentacji dla nowego odcinka M2 w kierunku Ursusa. Powstać mają 3 nowe stacje i 4 kilometry trasy.
6: Ursus Niedźwiadek, Ursus Północny oraz Posag Siedmiu Panien. Jest to stacja węzłowa dla projektowanej 5. linii metra.
1: Mówi nam rzeczniczka metra warszawskiego, a ogłosiło właśnie przetarg na przygotowanie dokumentacji dla nowego odcinka M2 w kierunku Ursusa. Powstać mają 3 nowe stacje i 4 kilometry trasy.
6: Ursus Niedźwiadek, Ursus Północny oraz Posag Siedmiu Panien. Jest to stacja węzłowa dla projektowanej 5. linii metra.
1: Mówi nam rzeczniczka metra warszawskiego, a

0: kredytowe potrwają 18 miesięcy od podpisania umowy. Będzie tam można śpiewać, tańczyć, występować i spędzać wspólnie czas. Dworek gościnny w Szczawnicy znów zaczął tętnić życiem. Po remoncie dostępna jest nowa sala, a nowi dzierżawcy terenu zapewniają otwarcie na mieszkańców i turystów, mówi Agnieszka Cieśpielka z firmy Destigo.
1: Generalnie mamy główną salę, salę, do którą mówimy teatralną. Ona pomieści bez żadnego problemu na widowni, która jest składana mechanicznie, pomieści ponad 300 osób. Po bokach sali mamy dwa miejsca. Mamy tak zwaną bibliotekę, gdzie możemy robić bardziej kameralne sobie spotkania. Bądź foyer jest przepięknym żerandolem.
0: Założenie jest takie, żeby dworek gościnny był otwarty dla szkół, przedszkoli oraz instytucji kultury, dodaje Bogdan Szewczyk, burmistrz miasta i gminy Szczawnica.
2: Ja bym chciał, żeby to miejsce było takim wspólnym spotkaniem dla mieszkańców też, nie tylko dla turystów. Ku temu będą służyły te różne wydarzenia. Często już tak było w historii, koncert noworoczny gromadził samych mieszkańców i to było piękne wydarzenie. Myślę, że do tej tradycji wrócimy.
0: Dodam, że dworek gościnny spłonął w pożarze w latach 60. Później został odbudowany, a teraz po remoncie jest ważnym miejscem kultury na mapie Szczawnicy. Jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków na świecie urodził się w Łodzi. Orangutan sumatrzański. O nim mowa. To mały samiec, który przyszedł na świat 1 kwietnia w łódzkim orientarium i od samego początku pozostaje pod czułą opieką matki Ketawy. Opiekunowie podkreślają, że wszystko przebiegło prawidłowo, a młody orangutan rozwija się bardzo dobrze.
3: Przez pierwsze 3 dni Ketawa przebywała w gnieździe, które było w miejscu, do którego nie mieliśmy pełnego wglądu, ale w momentach, kiedy podchodziła do nas po pokarm, byliśmy w stanie młodego zobaczyć i widzieliśmy, że wszystko jest w porządku.
0: Mówi Michał Cichoń, opiekun orangutanów sumatrzańskich w łódzkim orientarium. W ostatnim roku na świecie odnotowano tylko kilka takich narodzin. W Europie łódzkie zoo jest jedyną placówką, której udało się rozmnożyć ten konkretny gatunek.
4: Najbliższe kilka lat na pewno zostanie u nas, ponieważ odchów takiego orangutana jest bardzo zbliżony do odchowu ludzkiego dziecka. To są zwierzęta, które bardzo późno osiągają samodzielność. Później jakie będą jego losy, to będzie zależało od koordynatora gatunku.
0: Tłumaczy Michał Gołędowski, dyrektor do spraw hodowli i rozwoju w Orientarium Zoo Łódź. Orangutany sumatrzańskie w naturze występują wyłącznie na Sumatrze, a ich populacja stale maleje przez działalność człowieka i niszczenie lasów tropikalnych.
5: Przegląd wydarzeń.
0: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Rodzina, oficjele i tłumy mieszkańców pożegnały Łukasza Litewkę. Poseł, który zginął w wypadku drogowym, spoczął na cmentarzu w Sosnowcu. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: W kościele poza najbliższymi obecni byli też m.in. prezydent, premier i marszałek Sejmu. Łukasz Litewka został pośmiertnie odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Orła Białego. Był znany z działalności społecznej i charytatywnej. Do tego podczas homilii nawiązywał biskup sosnowiecki Artur Ważny.
7: Pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł, ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszym.
6: Przed kościołem zebrały się tłumy, które później ulicami Sosnowca przeszły w kondukcie żałobnym.
8: Ratował i dzieci, i zwierzęta, pomagał każdemu.
9: Człowiek, anioł bez skrzydeł, bohater bez peleryny.
6: Łukasz Litewka miał 36 lat.
0: Poseł zginął w wypadku drogowym. Został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy prawidłowo jechał rowerem. Wypoczynek w lasach należy planować z głową, a to ze względu na suszę, ostrzega Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
10: Mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, jest bardzo sucho i każda iskra, niedopałek powoduje później bardzo duże straty i może doprowadzić do katastrofy.
0: Należy uważać z ogniem w okolicach lasów, a ogniska można rozpalać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Nie można także wjeżdżać autem do gaju, ponieważ rozgrzane elementy pojazdu też mogą wywołać pożar. Ważne też, by nie pozostawiać po sobie śmieci.
10: To jest zmora, te przenośne grille marketowe, które zostawione w lesie po jakiejś imprezie, no później się okazuje, że były bezpośrednią przyczyną ognia przez nasze niedbalstwo i głupotę.
0: Około 60% zgłoszeń dotyczących pożarów lasów pochodzi od samych mieszkańców z ich okolic. Sprzęt za miliardy złotych dla polskiego wojska. Bydgoskie zakłady elektromechaniczne Belma wyprodukują miny przeciwpancerne. To ważne dla ochrony wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO, powiedział w Bydgoszczy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: W Bydgoszczy umowę na dostawę sprzętu podpisały Agencja Uzbrojenia i Belma, a chodzi o prawie 3,5 miliarda złotych na system minowania narzutowego, który obejmuje 360 tysięcy min, część bojowych, a część szkoleniowych, podkreśla wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Wielka umowa ramowa, żebyśmy mogli czuć się

0: bezpiecznie w Polsce.
1: To spektakularne zamówienie, o które walczyliśmy i budowaliśmy zdolności produkcyjne, zaznacza prezes Belme Jarosław Zakrzewski. Jego zdaniem umowa ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.
2: Nasze rozwiązania zabezpieczają nasze granice przed wtargnięciem wrogich wojsk.
1: Od przyszłego roku dostawy będą realizowane przez 2 lata.
3: Belme należy do polskiej grupy zbrojeniowej, współpracuje z polskim wojskiem oraz z NATO. Czy idzie koniec ze zdawaniem na prawo jazdy w nieskończoność? Po 3 nieudanych próbach na kategorię B kursant będzie musiał wrócić na dodatkowe zajęcia do Szkoły Nauki Jazdy i ponownie zdać egzamin wewnętrzny. Takie zmiany rozważa Ministerstwo Infrastruktury.
4: To już kiedyś było, nie wiem czy to przejdzie, bo to są tylko propozycje, ale nie resortowe, w takim już ostatecznym kształcie, więc nie wiem czy to przejdzie i czy to jest akceptowalne. To jest tylko jedna z propozycji.
3: Komentuje Maciej Kulka, właściciel Szkoły Nauki Jazdy z Lublina i instruktor z ponad 30-letnim stażem. I dodaje, że dobrym pomysłem jest, aby z egzaminu zniknęły zadania wykonywane na placu manewrowym.
4: Dzisiaj większość manewrów i tak od

0: akceptowalne. To jest tylko jedna z propozycji.
1: Komentuje Maciej Kulka, właściciel szkoły nauki jazdy z Lublina i instruktor z ponad 30-letnim stażem. I dodaje, że dobrym pomysłem jest, aby z egzaminu zniknęły zadania wykonywane na placu manewrowym.
0: Dzisiaj większość manewrów i tak od

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
0: Reklama.
3: To jest SK Rock.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama. SKRO Warszawa.

wino. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Pod koniec maja mija termin wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy budynkowej. W jej ramach wprowadzone zostaną m.in. nowe klasy energetyczne nieruchomości. W dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy o termomodernizacji, a właściwie o kompleksowej modernizacji energetycznej. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie trochę o tym, w jaki sposób można zaoszczędzić Państwa pieniądze. Te Państwa pieniądze, które uciekają przez nieszczelne okna, nieocieplone budynki czy nieocieplone poddasza. Dzisiaj jest ze mną w studiu pan Jan Ruszkowski, dyrektor zarządzający Stowarzyszenie Fala Renowacji. Dzień dobry, panie Janie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
1: O termomodernizacji, o tym wszystkim, w jaki sposób ocieplić nasze budynki, o tym, jak nam te pieniądze uciekają. Dzisiaj sobie chętnie porozmawiamy, ale wcześniej chciałbym porozmawiać troszkę o stowarzyszeniu, o tym, co jest waszą misją i dlaczego zajęliście się tym, żeby nasze domy, nasze budynki, nasze mieszkania były bardziej oszczędne, żeby zamykały to ciepło w środku, a nie wywalały na zewnątrz, żeby były zeroemisyjne. Czemu my się tym w ogóle zajmujemy?
2: My jesteśmy stowarzyszeniem, a więc organizacją pozarządową, ale zrzeszającą firmy dostarczające różne technologie. Mamy taki jeden wspólny mianownik, to są różne technologie, wszystkie, które pozwalają nam poprawić tą efektywność energetyczną budynku, o której pan powiedział. Każdy z nas mieszka w jakimś mieszkaniu, domu jednorodzinnym, wielorodzinnym i te domy tak czy inaczej poddajemy remontom, poddajemy modernizacjom, wymieniamy co jakiś czas piec, co jakiś czas ocieplamy. W jakim tempie to się dzieje w Polsce?
1: Za wolno.
2: Najlepsze jest to, że tak naprawdę my tego nie wiemy. Nie ma dobrych badań, my nie mamy, ani my, ani państwo, nie ma takiego jednego rzetelnego źródła. Trzeba to zbierać z różnych źródeł i szacować. Szacujemy, że to jest mniej więcej 1%. 1% to by było nawet nieźle. I takim naturalnym tempem to się dzieje. Ale widzimy, co się dzieje wokół nas, tak? Widzimy, że ceny, na przykład ceny paliw, nośników energii, których używamy do ogrzewania domu, podlegają różnym wahaniom. A tu wojna na wschodzie, a tu nagle teraz nie wiemy, co będzie z gazem, a tu nagle peletu zabrakło i cena nagle jest razy dwa. W związku z tym, co się dzieje wokół nas, że przechodzimy na odnawialne źródła energii, to wymusi taką zmianę cywilizacyjną w ogóle Polski i Europy. Wiemy, że to nasze tempo jest za wolne. Musimy to przyspieszyć, szczególnie wobec tych planów, jakie Polska sobie założyła, czy Europa sobie założyła, szacujemy, że to jest mniej więcej 3 razy za wolno. Mhm. Więc, że musimy to przyspieszyć, a jak to przyspieszyć, jak zachęcić ludzi, żeby to zrobić, jak państwo, jakie powinno przygotować zachęty albo wsparcie, czy finansowe, czy doradztwo, jak to zrobić, no to jest właśnie zagadka, to jest zadanie, które trzeba zrobić, no patrząc też trochę, co robią sąsiedzi.

0: siedzi, co skutkuje, ile pieniędzy jest potrzebne, jakie programy wdrażać, jak one powinny działać.
1: Powiedział pan, wszyscy przeprowadzamy remonty, termomodernizacja. To nie są, mówiąc kolokwialnie, tanie rzeczy. Ja jeszcze później o cenach też będę z panem próbował podyskutować. Mówi pan o zachętach ze strony państwa, być może o dofinansowaniu. Także właśnie, mówi pan o zbyt wolnym tempie, czyli 1%, i to są szacunki tylko tak naprawdę, a wy chcielibyście, żeby to było 3 razy więcej, jak pan powiedział, czyli mniej więcej 3% budynków, żeby one przechodziły taką rewitalizację, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jednak rocznie. Czy jesteśmy w stanie wyrazić nie tylko procentowo, ale także w liczbach, liczbę budynków jeszcze,
0: jesteśmy,
1: które...
0: Mhm. Jesteśmy, ale najpierw trzy rzeczy.
1: Tak.
0: Po pierwsze powiedziałbym, że my byśmy chcieli, to nie my jako stowarzyszenie byśmy chcieli, my jako Polacy.
1: Okay.
0: My jako właściciele domów, jako użytkownicy domów i my jako państwo, które też z tego w pewien sposób korzysta, bo to jest również na przykład mówię, czyste powietrze, tak? Mhm. Nie ma czystego powietrza bez poprawy efektywności energetycznej budynków. Więc my wszyscy byśmy chcieli, żeby to było szybko. To jest oczywiście trudne. Dwa, powiedział pan, że to jest poważny koszt, tak? Że to dużo kosztuje. Tak, natomiast pamiętajmy, zaraz na początku sobie to powiedzmy, że to nie jest tak, że to jakiś musimy ponieść koszt, tylko to jest pewna inwestycja. I my inwestujemy w nasze budynki, w nasze rachunki, w nasz standard życia. Czy wynosimy popiół co rano z kotła, tak? W jakich warunkach żyjemy, w zdrowie. Także to jest nasze zainwestowanie, to prawda, że duże, czasami bardzo duże. To jest być może poza, nie wiem, budową domu jedna z największych inwestycji, jaka czeka nas w życiu. Mhm. Więc dlatego to musi być piekielnie dobrze pomyślane. I trzecia rzecz, też myślę, że dobrze żeby było, żebyśmy na początku o tym powiedzieli. My jako Fala Renowacji unikamy słowa termomodernizacja. Mhm. Oczywiście to jest termin, który jest i w ustawach, on funkcjonuje w prawie, natomiast my mówimy o kompleksowej modernizacji energetycznej. To ma co prawda 2 razy więcej sylab i w ogóle takie niewdzięczne do wypowiadania, ale podkreślamy, że to nie chodzi tylko o termomodernizację, bo to nie chodzi tylko o ciepło. Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków, o których pan wspomniał na początku, to jest oszczędność energii elektrycznej, oświetlenia w pierwszym rzędzie. I to nie tylko, bo myślimy czasami, że to jest wymiana żarowych, tak, które produkują generalnie głównie ciepło, a nie światło, na przykład LEDy. Nie, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że się wymienia LEDy stare na LEDy nowe i ma się 70% oszczędności. Mhm. Więc mówimy o modernizacji energetycznej.
1: Okej, ma pan rację, termomodernizacja kojarzy się tylko i wyłącznie z ociepleniem budynku. Tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to było zrobione kompleksowo, czyli montujemy panele solarne na dachu albo gdziekolwiek w ogrodzie. Być może korzystamy z pompy ciepła, do tego wszystkiego ocieplamy budynek, ocieplamy poddasze, korzystamy...
0: Zmieniamy wentylację.
1: Wentylację, na wentylację wymuszoną, jak rozumiem, a nie tą grawitacyjną na przykład, i inne tego typu rzeczy, o których mam nadzieję jeszcze porozmawiać, ale chciałem powiedzieć, że mówi pan niepopularne rzeczy, bo przecież teraz mówią nam zewsząd, że węgiel jest najlepszy, bo mamy go pod dostatkiem, że jest czarnym złotem, nieważne, że kopci, super tanio można nim ogrzać mieszkanie, wyprodukować energię elektryczną. Do tego wszystkiego odnawialne źródła energii montowane na dachach, to w ogóle za sekundę będziemy je rozbierać i zdejmować, bo to się w ogóle nie opłaca. No przecież takie dostajemy informacje, one od polityków głównego nurtu, czy w ogóle polityków głównych na tej scenie politycznej

0: węgiel. Niezależnie której są klasy, czy są takie kopciuchy po prostu zasypowe, czy inne, jednak szczególnie przy rozpalaniu emitują mnóstwo zanieczyszczeń i to już jest wtedy kwestia nie tylko nasza, ale też naszych sąsiadów.
1: Czyli między innymi odnawialne źródła energii w tym miksie energetycznym, ale znowuż przeciwnicy tego pomysłu powiedzą, no dobra, okej, jak wiało, to elektrownie wiatrowe wyprodukowały nam 15% potrzebnej energii w całym tym miksie. Jak nie wieje, to produkują tylko 6%. Rany Julek, bez węgla nie damy rady. Elektrownia atomowa to jest naprawdę krok w dobrą stronę i to się powinno zadziać teraz już?
0: Daleko odchodzimy od budynków. Ale oczywiście, no, to znaczy dlatego my mówimy, wszyscy mówimy o miksie energetycznym. Mhm. To jest naprawdę to, że mówimy o tym, że dzieje się w tej chwili transformacja energetyczna, czy niektórzy mówią rewolucja energetyczna, nie ma w tym ani grama przesady. Naprawdę, wychowaliśmy się wszyscy, wyrośliśmy w świecie, gdzie było kilka dużych elektrowni, które produkują prąd, który rozsyłany jest w jedną stronę do naszych domów. Mhm. A jak będziemy się żegnać z tym światem, będziemy żyć na świecie, kiedy będzie ten prąd będzie płynął absolutnie w obie strony. Już w tej chwili przecież mamy miliony ludzi, którzy mają na dachu mini elektrownie. To są grube gigawaty, jak się to policzy. To jest ogromna elektrownia rozsiana na dachach naszych, tak? I ten prąd już płynie w dwie strony, jest rozproszony. Zastępujemy tych kilka dużych elektrowni mnóstwem różnych źródeł. Różnych, nie tylko wiatr, słońce, biomasa. Też transport energii przez granice. To jest miks, to jest trudniejsze, ale zdecydowanie bezpieczniejsze i czystsze.
1: Przywołany do porządku, wracam szybko do budynku. Jeszcze jeden wątek, o którym mówiliśmy. Poproszę raz jeszcze odpowiedź na to pytanie, bo mówił pan 3%. Tyle byśmy chcieli, żeby budynków było modernizowanych. W tej chwili jest to około 1%. To są szacunki. Co to oznacza, że w Polsce trzeba zmodernizować tysiące, setki tysięcy, czy miliony budynków?
0: Miliony.
1: Miliony.
0: Miliony, ale w perspektywie wielu lat. Mhm. Wiadomo, że tego się nie zrobi naraz. Nawet gdybyśmy mieli tyle materiałów, tyle urządzeń, nie ma też tylu ludzi, którzy by to mogli zrobić. Nie ma tylu pieniędzy naraz, żeby to wyłożyć. Więc to jest rozłożone na lata. Szacuje się, że gdybyśmy chcieli zwiększyć to tempo renowacji mniej więcej do 3% rocznie, to oznacza na przykład dla budynków jednorodzinnych, bo pamiętajmy, że jest wiele kategorii budynków, ale dla domów jednorodzinnych to jest mniej więcej 7 milionów w Polsce. Mhm. Nie wszystkie wymagają termomodernizacji, ale wiele. To jest mniej więcej 200 tysięcy rocznie.
1: Bo oczywiście, jak pan powiedział, to nie wszystkie budynki, bo zakładam, że budynki budowane nowo, na świeżo, budynki użyteczności publicznej wybudowane rok, 2, 5 lat temu, to są budynki już może nie zeroemisyjne, ale bardzo blisko tego zera?
0: Blisko. Tak, budynki współczesne, budynki współcześnie budowane, no, muszą być budowane zgodnie z prawem budowlanym, tak? Muszą spełniać tak zwane warunki techniczne, które zostały ustalone w 2021 roku i to, jeżeli budynek spełnia te standardy, tak został zaprojektowany, zbudowany, to już jest budynek naprawdę o całkiem, no to jest w ogóle przepaść w porównaniu z tym, co się budowało ćwierć wieku temu. Ale budowa nowego budynku, tak? Jego zaprojektowanie w sposób energooszczędny jest proste, relatywnie proste i nie jest wcale droższe niż gdybyśmy budowali taką metodą, powiedziałbym, rozrzutną. Dzisiaj to już jest naprawdę rzecz prosta. Dużo trudniejsze, niewątpliwie, jest poddawanie modernizacji budynku, który już istnieje, no bo tam już mamy do czynienia z istniejącym budynkiem, nie przestawimy sobie, znaczy możemy przestawiać ścianę, ale to jest kosztowne, wszystko jest kosztowne i dlatego trzeba do tego podchodzić z głową, naprawdę, nie według tego, co nam się wydaje, ale trzeba zrobić audyt energetyczny, trzeba zawołać kogoś, kto się tym zajmuje na co dzień, kto nam powie tak naprawdę, co my potrzebujemy, jakie mamy opcje, co potrzebujemy zrobić, co w pierwszej kolejności, ile to mniej więcej będzie kosztować i na przykład skąd wziąć na to fundusze.
1: Otóż to. Drodzy Państwo, kończąc pierwszą część naszej dzisiejszej rozmowy, skoro jesteśmy już przy pieniądzach, ja wiem, że być może to będzie wróżenie z fusów albo wyciąganie jakichś liczb z kapelusza. Kompleksowa modernizacja budynku dzisiaj. 1 000 000 zł, 500 000, 250. Ja wiem, że to zależy od wielkości budynku i od tego, co trzeba w tym budynku zrobić. Jak słusznie pan powiedział parę chwil temu, droższe mogą być przebudowy, nowe instalacje niż postawienie nowego budynku takiego naprawdę zeroemisyjnego.
0: Zgadza się, ale na to pytanie odpowiedź mniej więcej przypomina, można to porównać do pytania, ile kosztuje samochód.
1: Tak.
0: Może kosztować 200 zł, tak. Może kosztować 200 tysięcy.
1: Dokładnie, a ten sam samochód, drodzy Państwo, w tej samej bryle i w tej samej karoserii może kosztować 150 tysięcy i 350 w zależności od tego, w jaki sposób jest wyposażony.
0: Tak, myślę, że porozmawiamy od czego to zależy po przerwie.
1: Pan Jan Ruszkowski, dyrektor zarządzający Stowarzyszenie Fala Renowacji, jest dzisiaj naszym gościem do rozmowy. Wracamy za kilka minut.
2: SK Rock. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Tomasz, nauka to lubię, Rożek.
1: Przypomniał mi się dawne czasy, kiedy byliśmy piękni i młodzi i w Dzień Dobry TVN robiłeś eksperymenty różne naukowe.
2: Tak,
1: cała redakcja była bardzo podekscytowana, co wysadzisz w powietrze.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że całkiem prawdopodobne, że większość naszych słuchaczy teraz po prostu już spadła z krzesła i się turla i umiera ze śmiechu. Przecież i w Polsce zdarzały się podpalenia, czy jakieś tych masztów, czy jakieś uszkadzanie infrastruktury, nie. Bo 5G miało nam gotować mózgi, płuca i tak dalej. To nawet...
1: No, tobie ugotowało ewidentnie.
2: Ewidentnie wszystko mam ugotowane. Wszystko mam ugotowane.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
1: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
0: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
1: Już w przyszłym tygodniu będę miał dla Was wyjątkowe zaproszenie na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
0: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
1: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
0: Autopromocja.

0: To Republika i Biała Flaga w SC Rock. Łukasz Szczepłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 3 dnia maja 2026 roku. Tak, nie ma z nami Grzegorza, nie będziemy udawać, że jest. Nikt go też nie zastąpi, dlatego nigdy nie chcieliśmy i nie zamierzamy organizować castingów na nowego wokalistę. Gramy, by dopisać kolejny rozdział tej historii. To członkowie Republiki, Zbigniew Krzywański, Sławek Ciesielski i Leszek Biolik powiedzieli, a w zasadzie napisali te słowa, w komentarzu do ich 3-letnich występów w ramach projektu Moja Krew, Twoja Krew. Panowie pod szyldem Republika występują już niesłychanie rzadko, no ale to jest historyczny moment, bo to 40 lat od wydania kultowego już filmu Moja Krew, Twoja Krew, a do tego dokładnie ćwierć wieku od śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Razem z Republiką na koncertach wystąpi plejada polskich gwiazd tego starszego i tego młodszego pokolenia. Będzie można ich zobaczyć na festiwalu w Jarocinie, a potem na 2 odsłonach męskiego grania. Jestem pewien, że to będą niesamowite muzyczne wydarzenia. A teraz w SC Rock również niesamowite muzyczne wydarzenie, jakim było pojawienie się z zaskoczenia epki Easter Lily w Wielki Piątek grupy U2. No to gramy. In a Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Guns N' Roses i Patience, czyli cierpliwość. Już niewiele tej cierpliwości nam, proszę Państwa, potrzeba, bo do 4 i 6 czerwca zostało już naprawdę niedużo, bo to miesiąc i dwa, albo jeden, jak kto tam liczy, dni. A te dwa dni, 4 i 6 czerwca, to dwa dni, w których Guns N' Roses wystąpi w Gliwicach na Prezero Arenie. Za chwileczkę natomiast Westerrock zespół, który w Polsce jak do tej pory był tylko raz, w 2014 roku na Openerze, i pomimo że ogłosił daty koncertów i światową trasę na 2026 rok, znów zabrakło na niej Polski. No ale może ktoś nam zadzwoni do jednego albo drugiego z panów z zespołu Black Keys i może ich przekona do tego, żeby jednak w naszym kraju zagrali, bo fanów mają naprawdę sporo. To już za moment. Westerrock, The Black Keys i Lonely Boy.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Choć wyobrażenie na temat zawodu detektywa przypomina sceny z filmu akcji, to jest on angażujący nie tylko fizycznie i intelektualnie, ale przede wszystkim emocjonalnie.
3: Ja jestem takim nietypowym detektywem, bo ja dosyć mocno wchodzę w interakcję z moimi klientami. Taka dodatkowa cecha to jest umiejętność uważnego słuchania, bo jeżeli uważnie słuchamy, to ludzie mówią nam więcej i czasem dużo rzeczy możemy wyłapać tylko i wyłącznie z rozmowy, które już mogą przynieść rozwiązanie sprawy.
2: Mówi Małgorzata Miklaszewska, współzałożycielka agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
6: Tak, jego cenę też.
5: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
6: Czyli lokata pracuje, my mamy widoki na piękne jezioro?
5: Wiedziałam, że się zgodzisz.
7: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z o.o. oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
8: Reklama.
9: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
10: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
11: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SK Rock.

Seven Nation Army. To The White Stripes w Esterok. Dokładnie za miesiąc, 3 czerwca, będziemy już po 2 zaplanowanych na początek czerwca koncertach Jacka White'a w Polsce. 1 czerwca zagra w warszawskiej Stodole, a 2 czerwca w krakowskim klubie Studio. No i problem jest taki, proszę Państwa, że biletów na te koncerty już dawno nie ma. Po prostu rozeszły się jak świeże bułeczki. Ciekawy jestem, czy jeszcze istnieje instytucja Konika i może komuś uda się taki bilet nabyć drogą kupna, co prawda za miliony monet więcej niż kosztowały w oryginale, no ale jednak są tacy fani, którzy są w stanie zapłacić każde pieniądze, żeby Jacka White'a zobaczyć. Tak czy siak, ci, którzy zdążyli i nabyli taki bilet, są niewątpliwie szczęściarzami. Westrock teraz zupełnie inna bajka, chociaż też z

0: To Ironic i Alanis Morissette na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Za momencik wybije 10:00. Po 10:00 zagram dla Państwa absolutny klasyk Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
1: Reklama. Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Tato, zabrakło dla lalek domku.
3: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
4: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
5: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
1: Reklama.

0: I love rock and roll. No bo kto nie kocha? Joan Jett w Esterok. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W niedzielę, 3 dnia maja 2026 roku. Ostatni dzień majówki. Święto Konstytucji 3 maja. No a poza tym jeszcze kilka świąt w kalendarzu dzisiaj, bo między innymi Światowy Dzień Wolności Prasy, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii, Dzień Słońca i, co najważniejsze chyba w dzisiejszych czasach, Dzień bez komputera. Także proszę wyłączyć te komputery, odejść od monitorów i pożyć trochę. I pocieszyć się wolnym dniem, nie wiem, na świeżym powietrzu może? Bo to w końcu majówka. Ale proszę nie zapomnieć zabrać ze sobą na przykład smartfona, do którego będą Państwo mieli podłączone słuchawki i w którym będzie działała aplikacja Eskirok i będą Państwo mogli na bieżąco słyszeć to, co dzieje się na naszej antenie. Evanescence teraz, a propos tych bieżączek. Who Will You Follow? To singiel promujący zbliżający się album Sanctuary. Ten trafi do nas już 5 czerwca.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Pilaf, autobusy i tramwaje w Esterok, a ja mam teraz dla Państwa zespół, który w tym roku świętuje 30-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu. No i z tej okazji wydał reedycję tego albumu, noszącą tytuł Placebo Recreated. Na tej płycie znajdą się nowe, wzbogacone wersje wszystkich 10 utworów z oryginalnego albumu, plus 2 utwory bonusowe z pierwotnego wydania. I z tej okazji też zespół Placebo zaplanował trasę koncertową 30th Anniversary Tour, podczas której będzie grał numery z płyty Placebo i Without You I'm Nothing. No i na szczęście ta trasa do Polski dotrze już 18 listopada. Będzie można uczestniczyć w części tej trasy w koncercie na łódzkiej Atlas Arenie. Placebo zatem już za momencik w Esterok, The Bitter End.
1: Autopromocja. Esterok szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla ciebie.

0: Children of the Grave. To Black Sabbath w Esterok. Piosenka ekologiczna, proszę Państwa. Tak, tak. Bo na początku lat 70., kiedy Gerard Butler pisał tekst do tego utworu, ten ruch ochrony naszego środowiska dopiero się rozkręcał. Dopiero ludzie zaczynali dowiadywać się, co to jest zanieczyszczenie, jaki ma to zgubny wpływ na naszą planetę, efekt cieplarniany i tak dalej, i tak dalej. Niestety, ludzie nie wzięli sobie chyba za bardzo do serca słów tej piosenki, no bo patrząc na to, co się dzieje z naszym środowiskiem naturalnym, pozostawia to wiele do życzenia. I na tym zakończmy. R.E.M. The One I Love to jest piosenka, którą już za momencik zagram dla Państwa w Esterok.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: Już w przyszłym tygodniu będę miał dla Was wyjątkowe zaproszenie na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Reklama.
8: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
9: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance and you're listening to Escarock.

I Want to Break Free i Queen w ST Rock. A teraz przed nami, proszę Państwa, najbardziej polsko brzmiący amerykański zespół. Bo w skład tego zespołu wchodzi aż trzech braci, którzy na nazwisko mają Kiszka. W dodatku za bębnami siedzi gość, który ma nazwisko Wagner. Ja wiem, że brzmi to z niemiecka, no ale w Polsce jest to też bardzo często pojawiające się nazwisko. Ja na przykład miałem kumpla w podstawówce, który miał tak to nazwisko. Pozdro. No to gramy. Greta Van Fleet. Mam dla Państwa teraz ich debiutancki singiel zatytułowany Highway Tune.

0: Ale w koło jest wesoło, to perfekt w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik 12, po 12 Melina. A ja, mnie pozostaje życzyć Państwu udanej końcówki niedzieli, końcówki majówki. Proszę bezpiecznie wrócić do domu i jutro dzielnie zameldować się w pracy. Łukasz Szczeciłowski, dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Karolina Olejak.
3: Przyjęło się tak twierdzić, że to liberałowie pogardzają prawicą. Ja uważam, że to nie jest taki prosty schemat i prawica pogardza też liberałami, ale ma mniejszy kapitał kulturowy do tego, żeby epatować tą pogardą.
4: Co się dzieje z ludzkimi mózgami, że wiecie, ja rozumiem, że można się wkurzać przez politykę, że może doprowadzać do szału, że można się pokłócić z przyjaciółmi nawet, ale

0: Żeby wiesz, żeby aż to trafiało do gabinetów terapeutycznych, żeby gadać z terapeutą, rozumiesz, no jakby...
1: Brzmi to dosyć absurdalnie, ale to, co najczęściej słyszę, gdy ktoś już przeczytał moją książkę, to jest to, kurczę, też tak mam.

0: przyjaciółmi nawet, ale żeby, wiesz, żeby aż to trafiało do gabinetów terapeutycznych, żeby gadać z terapeutą, rozumiesz, no, jakby...
1: Brzmi to dosyć absurdalnie, ale to, co najczęściej słyszę, gdy ktoś już przeczytał moją książkę, to jest to: kurczę, też tak mam,

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną, z wami Tomasz Rożek.
2: Setki, jak nie tysiące naukowców zajmujących się immunologią, wirusologią, bakteriologią, lekarzy, biologów, no nie wiem kogo tam jeszcze wymieniać, robią swoją robotę, po czym pojawia się jedna osoba, która przez to, że zyskuje medialny rozgłos, przeczy w zasadzie całej tej ciężkiej pracy, która uratowała miliony ludzkich istnień. Powiedzenie, że spora grupa naukowców mówi na ten temat to i to, no to zawsze dostajesz odpowiedź, no ale są i tacy, tak, są i tacy, którzy twierdzą, nawet z tytułami, że Ziemia jest płaska. No są tacy, naprawdę tacy
1: nie?
2: są. Nie.
0: Melina Esgirog. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Słuchacie Meliny w Esse Rock.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Esse Rock. Ze mną, z Wami Tomasz Rożek, a nawet doktor Tomasz Rożek.
2: Nawet.
1: Cześć doktorze.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Był taki film, nie wiem czy widziałeś, Szpiedzy Test jak my.
2: Oczywiście. Media,
1: doktor, doktor. No ja jestem magister.
2: Ale wiesz, że to jest dowcip, którego całkiem spora część młodego pokolenia w ogóle nie rozumie.
1: Nie rozumiem.
2: To jest...
1: nie to, żebym się postarzał, ale założyłem, ale jesteśmy, że może...
2: Jesteśmy już w tym wieku, że jeszcze ten dowcip pamiętamy,
1: tak,
2: doktor.
1: Tak. Już mówię, pod jakim pretekstem się spotkaliśmy, ale miło mi cię bardzo widzieć, bo przypomniało mi się dawne czasy, kiedy byliśmy piękni i młodzi i w Dzień Dobry TVN robiłeś eksperymenty różne naukowe.
2: Tak, to prawda. A ty z Magdą Małek to prowadziłeś.
1: Tak. Kurczę, i zawsze cała redakcja była bardzo podekscytowana, co wysadzisz w powietrze, co wybuchnie.
2: Tak było. Zresztą mi się wydaje, że to był najdłużej kontynuowany, prowadzony cykl taki stały w Dzień Dobry TVN.
1: Mogło tak być.
2: I bo on przez kilka sezonów dobrych szedł i zawsze przypominam to, jak pada pytanie, no dobra, no nauka jest fajna w mediach, ale przecież nauki nie da się pokazać tak, żeby zainteresować szerokie grono, że ona jest niszowa, że owszem, jak są jakieś ciekawostki, to tak, ale tak regularnie, no to nie, no to już zostawmy ją w szkole. I ja wtedy mówię, że no słuchajcie, no to tak nie działa. Znaczy można zrobić tak, że do porannej kawy, do porannego śniadania i nie na siłę i nie dlatego, że wypada, tylko dlatego, że to po prostu nas interesuje.
1: A nawet w Melinie. No i dobrze. Pretekstem naszego spotkania jest najnowsza książka pana doktora. Władza, pieniądze, nauka. Jak chciwość, ideologia i szaleństwo wypaczyły badania naukowe. I to pokazuję, drodzy widzowie, którzy nas oglądają. Słuchaczom mówię, że jest bardzo elegancko wydana. Możecie sobie sprawdzić. I zanim powiem, o czym jest książka, to tak właśnie zacznę takim clickbaitem. Myślałem, że w pewnym sensie twoja książka do dzisiejszych sporów o naukę jest jak afera Epsteina do dyskusji o polityce.

0: polityce.
1: Już, okay.
0: Już to ryzykowne porównanie uzasadniam. Mianowicie, afera, jeszcze pewnie wiele rzeczy wyjdzie przy sprawie Epsteina, jest po prostu jak spełnienie mokrych snów wszystkich teoretyków spiskowych. Mm-hmm. A nawet gorzej. Znaczy, wychodzą rzeczy w ogóle nieprawdopodobne. I teraz ty, człowiek nauki, nauka to lubię, twarz nauki, twarz rozumu i racjonalności, prześwietną książkę. To się czyta jednym tchem, po prostu jak thriller trochę sensacyjno właśnie spiskowy, bo opisujesz różne bardzo głośne przypadki fałszowania nauki, wykorzystywania nauki w celach niecnych, od, nie wiem, Rosji Sowieckiej, Trofima Łysenko nieszczęsnego, po sprawy fałszowania badań nad szczepionkami itd. I ja wiem, że ty wiedziałeś, że jest pewnego tego rodzaju ryzyko. Już zaraz kończę ten długie intro i potem ty będziesz gadał cały czas, bo we wstępie jakby podkreślasz siłę nauki, wagę nauki, kwestie sprawdzalności, dowodów itd. A jednocześnie cała książka jest o naukowych wałach, o wykorzystywaniu właśnie nauki do paskudnych rzeczy. Więc powiedz mi teraz, co sądzisz na temat mojej teorii Epstein a Tomasz Rożek?
1: Na to bym nie wpadł. Jeżeli ktoś wytnie ten fragment naszej rozmowy, jeśli ktoś wytnie ten fragment rozmowy Epstein i Tomasz Rożek. Te rzeczy, o których ty powiedziałeś, te rzeczy, które opisałem, nie są fantazjami, tylko są konkretnymi historiami, które bardzo starałem się dobrać w taki sposób, żeby po pierwsze nie koncentrowały się wokół jednego kraju, po drugie, żeby nie koncentrowały się wokół jednej dziedziny nauki i po trzecie w końcu, żeby to nie były historie, wiesz, z czasów mchów, paproci.
0: Poczekaj, ja gdzieś tam, może, żeby widzowie, słuchacze widzieli. Mm-hmm. Zaczynamy w ogóle od słynnej sprawy Dieselgate, czyli jak Volkswagen fałszował wyniki badań. Spisek nikotynowy. O tym, jak wielkie koncerny tytoniowe świadomie uzależniały ludzi od palenia. Opioidy, amerykańska tragedia, najgłośniejszy spraw ostatnich lat. Skandal Terranosa, no to jest z kolei startupy. To jest nieprawdopodobna w ogóle historia.
1: Znaczy, jak to się mogło stać? Znaczy...
2: Słuchacie Meliny

0: Melina, Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Tomasz Rożek. Eksperyment Zimbardo, o tym chcę bardzo pogadać z tobą. No i szczepionki.
2: Wykwidzam.
1: Dobra.
2: No i właśnie, jak to się może dziać, jak to się mogło stać, jak to się dzieje, że weźmy coś, co być może wielu z nas, a jak nie bezpośrednio, to pośrednio dotyka, kwestię uzależnień od nikotyny. Okay? Przez dekady wiedziano o tym, że palenie papierosów szkodzi. W momencie, w którym, i to były konkretne badania naukowe, badania na wąskich grupach i szerokich, badania sprawdzalne, badania weryfikowalne, publikowane w recenzowanych czasopismach, cały świat nauki o tym wiedział. Po kilku dekadach takiego upewniania się w tym, w którymś momencie bardzo poczytny magazyn amerykański Reader's Digest opisał to.
1: To jest, mówisz o roku 53.
2: 50 któryś.
1: Tak.
2: I w tym momencie włączyły się wszystkie lampki alarmowe w dużych korporacjach amerykańskich, w tych, które zajmowały się produkcją no, nie tylko papierosów, ale generalnie produktów tytoniowych. Panowie się spotkali i opisuje dokładnie ten dzień. Każdy rozdział zaczyna się od konkretnej daty, bo te historie zawsze mają jakieś umocowanie, zaczynają się w konkretnym momencie. Spotykają się w hotelu, wypisuje nazwiska, skąd pochodzą. Ta piątka czy szóstka miała pod sobą ponad 90% całego rynku nikotynowego w Stanach Zjednoczonych. I mówią tak, słuchajcie, tych faktów nazbierało się tak dużo, że bardzo trudno nam będzie im zaprzeczyć. Co robimy? I zrobili coś, co się wydaje na pozór antyskuteczne, bo stwierdzili, że bez sensu jest przeczyć. Trzeba zasiać wątpliwość. I do tego momentu ta historia, w zasadzie to jest pewien model powtarzający się w różnych dziedzinach, w różnych częściach świata. Nie zaprzeczamy faktom, zaczynamy zasiewać wątpliwości. Co zrobili ci panowie? Powołali instytucje, które dziwnym trafem miały nazwy bardzo przypominające albo wręcz sugerujące poważne instytuty naukowe i zaczęli produkować fejkowe dane. Po to, żeby był materiał i po to, żeby można powiedzieć, no okej, jedni naukowcy mówią tak, inni mówią inaczej, jeszcze nie wiemy, póki nie będziemy wiedzieli na pewno, no to nie ma co się spinać. Okay? I teraz jak popatrzysz na to w ten sposób, to ktoś by mógł powiedzieć, no tak, no stworzyli fejkowe instytucje, naukowców przekupili, tylko widzisz, to nie była dyskusja między nauką i nauką. To była dyskusja pomiędzy faktami i fejkami. To, że my pewne rzeczy postrzegamy jako naukowe i to jest w gruncie rzeczy treść mojej książki. Dlatego, że na przykład używany jest żargon naukowy. Na przykład dlatego, że mówi je osoba, która ma jakiś tytuł naukowy. Tak. To wcale nie znaczy, że ma rację, to wcale nie znaczy, że tak jest, to wcale nie znaczy, że można te wszystkie rzeczy do siebie porównywać. I na tym polega nasz problem. Nie na tym, że ja we wstępie o tym piszę, że jesteśmy takim domem na ruchomych piaskach, tak? Że w zasadzie nikt nic nie wie. Może ten ma rację, może tamten ma rację. W gruncie rzeczy może nikt nie ma racji, tak? Poczekajmy, kurz opadnie, zobaczymy. Bardzo rzadko mamy do czynienia z taką historią. Natomiast bardzo często takie historie są produkowane po to, żebyśmy tak właśnie myśleli. Tak było w kontekście papierosów, gdzie przez kolejne dekady firmy korzystały z tego, że jak ktoś im pokazał badania pokazujące szkodliwość palenia papierosów, one wyciągały coś, co wyglądało jak badanie, pokazywały, a no nie, inni naukowcy uważają inaczej. I bezbronni, w tym sensie bezbronni, że nieświadomi tych mechanizmów ludzie, po prostu w ten klimat jak gdyby wchodzili, nie? Wchodzili w tą narrację, że w gruncie rzeczy nie wiadomo. Mija jakiś czas, i pojawiają się opioidy. Dokładnie ta sama historia. Nie? Znaczy to, że one uzależniają,

0: To było jasne i to było oczywiste. Znalazła się jednak stosunkowo niewielka, ale dobrze opłacana grupa tych, którzy zaczęli po prostu fałszować dane. W efekcie to bardzo dobrze widać, są na ten temat reportaże, między innymi na Netflixie jest dobry reportaż na ten temat, gdzie...
1: Ja oglądałem na HBO, się nazywał Zbrodnia Stulecia, taki dwuczęściowy...
0: To tego akurat nie oglądałem, ale wiesz, na lekarze, którzy przepisując swoim pacjentom poszczególne tam powiedzmy preparaty, zerkają w dokumentację leku. I co tam znajdują? Że w zasadzie one jest słabo uzależniające, to uzależnienie liczone według tam jakiejś skali wynosi około 1%. Nie? Lekarz, wierząc w to, że odpowiednie instytucje odpowiednio dobrze to sprawdziły i odpowiednio dobrze działają, przepisuje lek, który tak naprawdę jest bardzo silnym narkotykiem. Po czasie okazywało się, że wielu lekarzy zauważało to, natomiast mieli z tego konkretne profity, w związku z tym szli w to dalej. Mija chwila, dwie chwile i pojawia się dokładnie ten sam sposób działania, jeśli chodzi o media społecznościowe. Nie? Znaczy to, że one uzależniają, to, że dzieci w ogóle nie powinny mieć kontaktu z ekranami migającymi do, nie wiem, trzeciego, czwartego roku życia, to, że w ogóle nie powinny wchodzić w świat mediów społecznościowych do wieku lat kilkunastu, niektórzy powiedzą 14, 15, mniejsze o detale, ale do kilkunastu. My o tym wszyscy wiemy. I nic się z tym nie dzieje. Dlaczego?
1: Nie, że wiemy, to są dziennikarze, którzy opisują mechanizm korumpowania
0: oczywiście,
1: polityków,
0: że tak.
1: Lobbystów pod ładnymi hasłami. To się dzieje na naszych oczach i się
0: dzieje. Tak. Melina w S0.

0: Leszka Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
10: Tak, jego cenę też.
9: Dlatego mamy lokatę 4,5%.

0: 100% Volkswagen Bank.
1: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
0: Wiedziałam, że się zgodzisz.
2: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH, spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Tomasz Rożek.
2: Głośny proces w Stanach Zjednoczonych, gdzie Big Tech przegrywa, bo jedna z poszkodowanych osób jest w stanie udowodnić, że jej życie zamieniło się w horror w wyniku uzależnienia i że mechanizmy, te wewnętrzne mechanizmy tych platform są tak skrojone i tak zaprojektowane, że ich twórcy, mając pełną świadomość, że one uzależniają i jaką robią sieczkę z mózgu młodego człowieka, nie tylko temu przeczą, ale wręcz włączają dodatkowe mechanizmy wewnątrz tych algorytmów, żeby one jeszcze bardziej uzależniały. My o tym wiemy. To zostało zbadane. Ta książka nie jest antynaukowa w tym sensie, że pokazuje, jak nauka jest skorumpowana. Przeciwnie, ona pokazuje, że w świecie, w którym nie da się być antynaukowy, w tym sensie, że nauka i technologia tak mocno są w naszym życiu, że trudno sobie w ogóle wyobrazić, nawet jakbyśmy sobie, nie wiem, wyobrażali najbardziej antysystemowego człowieka, tak? Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez osiągnięć nauki i technologii. W pewnym sensie ta nauka i technologia nie mają alternatywy. Nie mamy alternatywy innego życia, tylko właśnie to, w którym nauka i technologia są wszechobecne. Tam, gdzie nie ma alternatywy, tam trzeba bardzo uważać.
1: Dobrze. Żyjemy w świecie przesiąkniętym nauką. Mhm. Nauka nigdy w historii cywilizacji człowieka nie odgrywała tak wielkiej roli.
2: Tak.
1: Nauka nigdy nie odnosiła tak nieprawdopodobnych, przekraczających wyobraźnię sukcesów, a jednocześnie mam wrażenie, żyjemy w czasach, że być może nigdy nie było czasów tak właśnie, może nie tyle antynaukowych, co antygłównonurtowo-naukowych.
2: Antyrozumowych?
1: Antyrozumowych. Przykład, znaczy to, co wspomniałeś wcześniej. Był tutaj, siedział na kanapie doktor z TikToka Konrad Skotnicki. No powiedział jak to, on bardzo spokojnie, ciekawie i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem w szoku, ile on wywołał jakiś furiacko-świrskich emocji. Nie wiem, opowiadał jakieś takie techniczne rzeczy, coś tam w wraku Titanica. Odpalało to, ja nie nadążałem z blokowaniem ludzi, rozumiem, z banowaniem. Po prostu najazd furii nieprawdopodobnej. I chodzi mi teraz ostatnio pewien bajkopisarz chodzi po podcastach, opowiada jakieś opowieści z mchu i paproci.
2: UFO?
1: Alternauka.
2: Okay.
1: Jeden z youtuberów, powiedzmy, naukowych albo bliskich nauki, no skrytykował jakby, mówiąc, że burzy się w nim krew, kiedy przeczytał tą książkę tego pana i tak dalej. I na profilu tego człowieka po prostu jest wylew, no znasz to doskonale.
2: Tak.
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że właśnie się zastanawiam, czy to jest tak, że krzykliwa mniejszość zawsze sprawia wrażenie większości, czy po prostu żyjemy w jakichś czasach szaleństwa właśnie w tym potocznym rozumieniu antynaukowego. Że wyjdzie, wiesz, 10 profesorów, którzy 20 lat poświęcili na badania i wyjdzie jakiś ktoś i powie, że nie, bo jemu się wydaje tak i tyle, no.
2: Pracujesz w mediach od wielu lat, więc wiesz, jak działają ich mechanizmy. Tytuł profesorski, to, że tam jest kilka tych literek przed nazwiskiem, on niekoniecznie musi być przekonujący dla dużej grupy odbiorców. To, co może być przekonujące, to sposób mówienia. To sposób dobierania.

0: Analogii to sposób argumentowania. Jeżeli my się tego nie nauczymy, mówiąc my, mam na myśli, dobra, przyklejam siebie do tego profesorskiego, choć nigdy nie będę miał tytułu profesorskiego, no ale co mi szkodzi?
1: Nigdy nie mów nigdy.
0: Co mi szkodzi? To jest zawsze kwestia tego, że na stole leżą różne opowieści o tym świecie. Jedne są proste, lekkie, łatwe i przyjemne, drugie są zniuansowane, skomplikowane. Nasza psychika działa w ten sposób, że, i to nie jest zła cecha, to jakby ewolucyjnie to się da uzasadnić, że jeżeli na jakieś zjawisko mamy kilka różnych wytłumaczeń, przyjmujemy najbardziej to, które jest właśnie proste, zero-jedynkowe, które nie wymaga właśnie niuansowania. Naukowcy mają z tym problem. Ja wiem o tym, że nauka zwykle jest zniuansowana albo często jest zniuansowana. Często, gdy pytasz naukowca o coś, to mówi, a to zależy, tak? Tylko, że jak on mówi, a to zależy, to w gruncie rzeczy większość osób przestaje go już słuchać. Okay? Tylko czego to jest wina? To jest wina także tego, że pozwoliliśmy sobie na to, żeby nasze systemy edukacji w ogóle nie uczyły o tym, na czym nauka polega. Żeby nasze systemy edukacji nie pokazywały, jak nauka działa, na czym polega tak zwana metoda naukowa. Prowadzę Fundację Nauka, tu lubię taki projekt, który polega na tym, że uczymy dzieci, jak łapać mikrometeoryty. Okej? I jest dość dużo. Ja bardzo go lubię, bo on właśnie jest taką esencją tego, na czym nauka polega.
2: Słuchacie Meliny w

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Tomasz Rożek.
2: Mówimy tak, no dobra, najpierw musisz zebrać próbki. Te próbki to może być coś, albo to jest coś, co powszechnie postrzegamy jako może najbardziej zbędny, powszechnie występujący śmieć, jaki jest. Czyli po prostu kurz.

0: Tak, idź przy chodniku, zbierz przy ulicy, na dachu, w rynnie. Jak samochód dłużej stoi, to na dachu jest taki pyłek. Pozbieraj to, okej? Dajemy mikroskop, mówimy, a teraz patrz. Przeprowadzaj testy po kolei. Sita, odczynniki chemiczne, magnesy neodymowe, no właśnie mikroskop. I tak krok po kroku przeprowadzamy proces naukowy, czyli sprawdzania, weryfikowania, robienia krok wstecz i tak dalej, i tak dalej. Na końcu większość z nich znajduje rzeczywiście jakiś mały kawałek skały z nieba. Po drodze jednak uczy się masy różnych rzeczy. Uczy się na przykład tego, że w takim kurzu przydrożnym jest bardzo dużo materiału biologicznego. Uczy się tego, że tam są nie wiem, odpady, fragmenty jakieś związane z występującym lokalnie przemysłem. Uczy się tego, że tam mogą być fragmenty ścieranych, wiesz, tarcz hamulcowych od samochodów hamujących i tak dalej, i tak dalej. Uczy się wielu rzeczy, weryfikuje wiele rzeczy. Nagle okazuje się, że ten świat, no właśnie, taki, wiesz, no, kurz, po prostu brud przy drodze, że to jest cały wszechświat, wielu różnych kształtów, pochodzeń i tak dalej, i tak dalej. Nie? I ja o tym czasami opowiadam, bo paradoksalnie dla tych dzieci, bo to najczęściej są dzieci, dla tych dzieci chyba najmniej istotne jest to, że na końcu tej drogi znajdujesz ten meteoryt. A najistotniejsza jest cała ta droga, to przejście. Nie? Jak ja opowiadam dorosłym o tym projekcie. Czasami mi się zdarza, no często szukam pieniędzy, żeby, wsparcia, żeby takie projekty prowadzić. To bardzo wielu dorosłych mówi tak, słucham, mówi, nie, no ciekawe, ale po co im ten meteoryt? Przecież jak chcą zobaczyć meteoryt, mogą sobie w internecie go zobaczyć albo iść do muzeum. Mówię, słuchajcie, w ogóle nie chodzi o ten meteoryt. Chodzi o drogę, jaką one przeszły. Przechodząc taką drogę, stajesz się innym człowiekiem. Ja naprawdę nie przesadzam. Poznajesz świat w inny sposób. Myśmy to odpuścili. I większość z nas nie rozumie tego, ile trudu trzeba włożyć w to, żeby coś odkryć, żeby coś sprawdzić. No nie rozumie tego. Nie rozumie też tego, bo nikt nigdy im tego nie powiedział. Nie rozumie też tego, że choć niedoskonałe, to jednak w różnych dziedzinach nauki funkcjonują systemy, które weryfikują te rzeczy. Tak? Znaczy, rozumiem, że od czasu do czasu zdarzy się w Science, w Nature, w Lancecie jakiś fuck up. Zdarzy się raz na 5 lat, raz na 10 lat. Cały świat o tym mówi. No dobrze, tylko że jeżeli raz na 10 lat albo na 5 lat zdarzy ci się, że dopuścisz do publikacji publikację, która powinna być lepiej sprawdzona. W sytuacji, w której rocznie setki takich puszczasz, to pokazuje, jak ten system jest szczelny. Oczywiście możesz zrobić tak, że ktoś ci pokazuje, wiesz, publikację z Nature, a ty wyciągniesz publikację jakąś inną, która nigdzie nie była publikowana, która nie ma żadnej recenzji, która nie była nijak weryfikowana, która ma zerową statystykę, to jest przypadek właśnie szczepionek i tej wciąż powtarzanego hasła, że szczepionki powodują autyzm. No i wiesz, i masz historię, która jest wciąż powtarzana. Historię Andrew Wakefielda, lekarza, który rzucił hasło, bo tak to muszę nazwać, rzucił hasło, że szczepionki powodują autyzm.
1: I to jest jeden z ostatnich rozdziałów twojej książki. Który jest, znałem tą historię, oczywiście czytałem w gazetach i tak dalej, zabrana jednakże do tak zwanej kupy i doprowadzona do dzisiaj, powodowało, że rozszerzałem oczy ze zdumienia, bo to nie mówimy,
0: to jest możliwe, nie?
1: Nie mówimy o pomyłkach, nie mówimy o zepsuciu wyników, mówimy o kłamstwie świadomym i też suto finansowanym przez zainteresowaną kancelarię prawną, 500 000 funtów. No nie, to jest jak historia z takiego filmu, gdzie jest po prostu tak patologicznie, czarne-białe, a mimo to ta historia poszła w świat, minęło 28 lat, ona żyje. Tenże oszust występuje nawet w Polsce na wiecach antyszczepionkowców jako autorytet. Niebywałe.
0: I teraz tak, no i widzisz, i to jest właśnie taki typowy przykład, nie? Czy to jest obraz skorumpowanej nauki? Setki, jak nie tysiące naukowców zajmujących się immunologią, wirusologią, bakteriologią, lekarzy, biologów, no nie wiem, kogo tam jeszcze.

0: się wymieniać, robią swoją robotę, po czym pojawia się jedna osoba, która przez to, że zyskuje medialny rozgłos, przeczy w zasadzie całej tej ciężkiej pracy, która uratowała miliony ludzkich istnień. Wiesz, ja akurat do szczepień ja mam takie podejście być może zbyt emocjonalne, bo ja bywałem w miejscach, w których ludzie umierali z powodu chorób, to których można myśmy... Było... No, u nas są w podręcznikach, ale my ich już nie znamy. Okay? Dlatego, że tam po prostu nie ma szczepionek.
1: Czyli mówimy u nas o krajach.
0: Są. Mówimy o krajach Ameryki Środkowej, biednych, na przykład, nie wiem, taki jak chociażby Haiti. Mówimy o krajach Azji Południowo-Wschodniej.
2: Afryki.
0: Są Afryki, akurat w Afryce nie byłem. Są takie miejsca, nie? I teraz, gdzie tutaj jest ta korupcja w nauce? Gdzie tutaj jest to pokazanie tego spiskowego charakteru nauki? No, ja go tu nie widzę. W tym sensie, że tak, oczywiście widzę konkretną osobę, która dogadała się z konkretną kancelarią, za konkretne, niemałe pieniądze zrobiła wałek. Nawet gdyby tego wałka nie zrobiła, to sama publikacja jest nic nie warta, ponieważ tam jest bardzo mała statystyka.
1: 12 dzieci.
0: Tam jest 12 dzieci było. Na dodatek dzieci wybranych na grupach, na których rodzice sami deklarowali, że te dzieci są chore i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie wszystkie zasady tej właśnie metody naukowej, o której mówiłem przed chwilą, wszystkie zostały złamane. A no, ale, jednak no dobrze, i co ty, zyskało i... to rozgłos.
3: Melina w S-Rock.

0: SK Rock Warszawa. Promocja. Drogowskazy w SC Rock.
1: Choć wyobrażenie na temat zawodu detektywa przypomina sceny z filmu akcji, to jest on angażujący nie tylko fizycznie i intelektualnie, ale przede wszystkim emocjonalnie.
2: Ja jestem takim nietypowym detektywem, bo ja dosyć mocno wchodzę w interakcję z moimi klientami. Taka dodatkowa cecha to jest umiejętność uważnego słuchania, bo jeżeli uważnie słuchamy, to ludzie mówią nam więcej i czasem dużo rzeczy możemy wyłapać tylko i wyłącznie z rozmowy, które już mogą przynieść rozwiązanie sprawy.
1: Mówi Małgorzata Miklaszewska, współzałożycielka agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Gorąco!

0: KFC.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Melina w SC Rock.
2: Ze mną, z wami Tomasz Rożek.
3: Wiele z tych manipulacji nie polegało na tym, że zaprzeczano faktom, tylko kreowano inne fakty, w cudzysłowie, po to, żeby stworzyć wrażenie ciągłej niewiedzy, ciągłej dyskusji. Tak samo jest dzisiaj ze zmianami klimatu. Najmniej skutecznym sposobem na przekonanie do swoich racji
2: jest okazywanie
3: pogardy i tak dalej. A ja niestety byłem świadkiem wielu tego typu wypowiedzi ze strony obiektywnie kompetentnych i mądrych naukowców, w tym lekarzy. Wiele razy w różnych programach telewizyjnych mówiłem, nie róbmy tak, bo tym nikogo nie przekonamy.
1: Melina w SC Rock. Ten kawałek dobrze kuje.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Tomasz Rożek. I co ty na to, że jesteśmy 28 lat później i doktor, czy były doktor Wakefield ma miliony, dziesiątki milionów, jeśli nie setki milionów wyznawców na całym świecie. No przecież wiara w to, że szczepionki powodują autyzm, jest powszechna. Nie w tym sensie, że większościowa, ale jest powszechna.
2: No, tak jest. Znaczy wiesz, no co ja mogę na to zrobić? Mogę oczywiście o tym mówić i o tym mówię. Mogę o tym pisać. Niedawno mieliśmy dla wielu osób traumatyczny czas związany z pandemią, dla wielu trudny, dla wielu traumatyczny, także dlatego, że umierali ich bliscy. Trudny czas dla wszystkich, tak mi się wydaje. Ja widziałem tych ludzi, którzy umierali, bo przez czas jakiś pracowałem jako wolontariusz w szpitalu covidowym.
1: I w którym?
2: W Bytomiu. I wiesz, no później piszę o tym i słyszę, no, że to jest krew na rękach, wiadomo, kupiony przez Big Pharma i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam ambicji, żeby przekonać tych ludzi, którzy po mnie jadą, po mnie, po mojej rodzinie i tak dalej. Nie mam takich ambicji, nie wydaje mi się, żeby oni tak naprawdę wierzyli w to, co piszą, to, co mówią. Wydaje mi się, że to są ludzie, którzy po prostu lubią robić ferment w dużej większości. Pewnie nie wszyscy, ale w jakiejś większości. Natomiast to, co ja mogę zrobić i to, co staram się robić, to staram się pokazywać tym innym, którzy może zdania nie mają, może mają jakieś wątpliwości, może tym, którzy wątpliwości nie mają, ale szukają argumentów. I między innymi postanowiłem, że ten wątek znajdzie się.
1: A jak się zastanawiasz na swój użytek, to z czym łączysz na przykład tę wiarę, że przykładowo, bo to nie dotyczy tylko

0: szczepionek i autyzmu. Bo na przykład, no, ja widzę tu jakieś związki między generalnie globalnym trendem, powiedzmy, antyelitarnym, wymierzonym w elity, które oczywiście mają wiele za uszami. Przypominałem na początku Epsteina, no. Ale tak czy siak, znaczy jakby nie wyczerpuje to mojej próby zrozumienia, co tu się dzieje, że jest tak. Czy to może czasy ostateczne, tu już wchodzimy w jakieś takie, wiesz...
1: Poczekaj, bo jak tak mówisz, to jeszcze ktoś pomyśli, że naprawdę jesteśmy starzy. A przecież dobra, tego nie widać
0: dobra,
1: po nas.
0: To jak ty jednak, czy nie,
1: jak ja na to patrzę?
0: Z całym życiem, jak ty sobie to interpretujesz?
1: Ja myślę, że naprawdę mocno żeśmy odpuścili edukację. Nie staramy się, żeby edukacja była przekonująca, żeby była czymś wartościowym dla młodych ludzi. Wierzę głęboko, że takie systemy da się stworzyć, ale tego nie robimy. Z mojej perspektywy, czymś, czym system edukacji być powinien, czyli przygotowaniem do życia, nazwijmy to dorosłego, zawodowego, już dawno tym czymś nie jest. I w wielu punktach tak naprawdę jest czymś dokładnie odwrotnym. W efekcie te globalne procesy, o których ty mówisz, to zrozumienie tego pędzącego rozwoju technologicznego, naukowego, tego zrozumienia nie ma. Po prostu odpuściliśmy to, odpuściliśmy tłumaczenie tego, a natura nie lubi próżni. I w miejsce, w którym przestajemy coś rozumieć, tam nie powstaje nic, tam pojawiają się domorosłe hipotezy czy teorie, które bardzo często, czy za którymi bardzo często stoją ludzie, którzy po prostu na tym zarabiają. Tak, nie idź do lekarza, bo on cię na pewno oszuka. My tutaj mamy na raka witaminę prawoskrętną C, koniecznie musisz u nas kupić, nie? I wiesz, i nagle się okazuje, że coś, co rzeczywiście może wywoływać jakiś uśmiech, a to żart może, nie żart, no ludzie tracą zdrowie i życie przez właśnie tego typu manipulacje. Dlaczego? Dlatego, że może w większości nawet nie wiedzą, że rzeczy trzeba weryfikować, że rzeczy trzeba sprawdzać, że są pewne procedury, które pokazują, czy które muszą, przez które muszą przejść na przykład lekarstwa, a nie muszą przejść na przykład suplementy. Nie mówię, że wszystkie suplementy są do kosza, mówię tylko, że bardzo wiele preparatów wykorzystuje tą lukę. Po prostu brak świadomości, jak działają te mechanizmy, a równocześnie i dlaczego tam jest ta nauka przekreślona na okładce. Dlatego, że, i to jest bardzo ciekawe, bo nawet z tego, co ty przed chwilką powiedziałeś, można by odnieść wrażenie, że to jest taki spór pomiędzy nauką i antynauką, albo nauką i nienauką. Ale ja się z tym nie zgadzam. Nie,
0: tak, uprościłem, masz rację. Nie, bo zresztą...
1: Jedna i druga strona posługuje się terminologią naukową.
0: Naukowcami, ludźmi z tytułami i tak dalej, profesorskimi.
1: Oczywiście, oczywiście. Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami Tomasz Rożek.
2: Akurat o ociepleniu klimatu tutaj nie piszę, ale popatrz na dyskusję o zmianach klimatu, nie? Pojawia się bardzo często w przestrzeni, no jakie to zmiany klimatu? Przecież, po pierwsze, to jest wszystko nakręcone, kupione przez jakieś tam lobby.
1: Tak.
2: Okej, to jest po pierwsze. Po drugie, przecież, no nie wszystko, czy wszystko, no ci klimatolodzy, fizycy atmosfery i tak dalej, nie? Po drugie, przecież w średniowieczu było cieplej.
1: Tak.
2: Po trzecie w końcu, no przecież my mierzymy tak naprawdę temperaturę od ilu? Od 100 lat? Od 200 lat? A później mówię, ale chwila, to mierzymy od 200 lat, ale w średniowieczu było cieplej, tak? W średniowieczu było 1000 lat. Czyli skąd wiesz, że w średniowieczu było cieplej? Skoro niby temperaturę mierzymy dopiero od 100 czy od 200 lat. Po drugie, chwila, znaczy wszyscy klimatolodzy, fizycy atmosfery, oni są wszyscy skorumpowani czy kupieni i tak dalej. A jednak posługujesz się wiedzą klimatologiczną, mówiąc, że przed 1000 lat było tu cieplej. No to jak? No to wiesz, ile wtedy było stopni, czy nie wiesz? Bo jeżeli wiesz, ile wtedy było stopni, super, tak, było cieplej. Lokalnie, nie globalnie. Dzisiaj mówimy o ociepleniu globalnym. To są zupełnie różne procesy. Okay? I tak krok po kroku, zobacz, ten spór, to nie jest spór pomiędzy tymi, którzy są naukowcami i tymi, którzy nauką, naukowcami gardzą. To jest spór pomiędzy nauką i czymś, co także jest fragmentem jakiejś nauki, albo nawet nie jakiejś tylko nauki, ale przez to, że jest tylko fragmentem, przez to, że czasami nie patrzy szerzej na jakieś zjawisko, to fałszuje rzeczywistość. Fałszuje nie dlatego może, że chce sfałszować, tylko dlatego, że wąsko patrzy. Nie? Jeżeli popatrzysz na jakieś zjawisko tak bardzo... Jest mnóstwo memów takich w internecie, nie? Że wiesz, masz kawałek tego, że ci się wydaje, że facet po prostu zabija drugiego nożem, a jak zrobisz większy kat, to się okazuje, że tam nie ma ani noża, ani faceta, że to jest tylko takie nasze wrażenie. I o tym właśnie mówię, nie? Że ta nauka jest tak głęboko w nas, wokół nas i

0: mebluje nam nasze życie, że spór nie dotyczy i wiele z tych manipulacji nie polegało na tym, że zaprzeczano faktom, tylko kreowano inne fakty, w cudzysłowie, po to, żeby stworzyć wrażenie ciągłej niewiedzy, ciągłej dyskusji. Tak samo jest dzisiaj ze zmianami klimatu. Nie? Znaczy, powiedzenie, że większość, spora grupa naukowców mówi na ten temat to i to, no to zawsze dostajesz odpowiedź, no ale są i tacy, tak, są i tacy, którzy twierdzą, nawet z tytułami, że Ziemia jest płaska. No są tacy, naprawdę tacy
1: nie
0: są.
1: Jest?
0: Nie.
1: I tam...
0: Jest płasko, nie? Tak. Piszę też o intuicji we wstępie, że intuicja jest takim doradcą, którym trzeba uważać.
1: A powiedz mi... Nie, jeszcze muszę pociągnąć wątek szczepionek. A do tego, co myślę, wrócę. Między publikacją tego artykułu Wakefielda w 98 roku, a usunięciem go ze stron Lanceta minęło 12 lat. I tak. Usunięto go dopiero...
0: Tam były dwie publikacje. Tam były dwie publikacje, jedną usunięto później, drugą usunięto dosyć szybko.
1: Bo rozumiem, drugą usunięto dopiero wtedy, kiedy udowodniono mu w 2010 roku dziennikarze, że wziął pół miliona funtów właśnie
0: tak, od... kiedy udowodniono mu... Tak. Ja nie publikowałem w Lancecie, bo nie jestem lekarzem, ale w wielu publikacjach, w wielu czasopismach naukowych, wtedy, kiedy składasz publikację do... powiedzmy tekst, tak, do publikacji, musisz podpisać... kilka, powiedzmy, nam oświadczeń, jedno z nich, że nie fałszowałeś danych i tak dalej, ale jest też takie, które mówi o tym, że nie ma konfliktu interesów pomiędzy tym, jakby, co zarabiasz,
1: a to był konflikt jak diabli.
0: A tam był konflikt...
1: Wyjaśnijmy też widzom, słuchaczom, że te pół miliona dostał od kancelarii, która pozywała firmy farmaceutyczne, tak, właśnie zarzucając im, że ich szczepionki powodują niepożądane skutki uboczne.
0: Tak. I ta kancelaria potrzebowała

0: która pozywała firmy farmaceutyczne, tak, właśnie zarzucając im, że ich szczepionki powodują niepożądane skutki uboczne.
1: I ta kancelaria potrzebowała

0: postanowiono je stworzyć.
1: Ale to powiedz mi, bo ja tego nie rozumiem, to znaczy usunięto dopiero tekst, kiedy był udowodniony wał, już taki chamski wał finansowo-etyczny. A jednak już wcześniej były, znaczy było udowodnione, że i metodologia tych badań nie spełniała wymogów naukowych. A mimo to Lancet
0: już tłumaczę, jak to było.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: On tam bardzo niegrzeczny był ten misiu Szatek. Mam wrażenie, że on pojechał do tej Finlandii i wrócił bardzo, bardzo zdemoralizowany.
2: A widziałeś kogoś krzycznego po Finlandii?
1: Na jedno z drzew wspiął się niedźwiedź czarny. Z powodu obecności tegoż zwierzaka policja zamknęła dla ruchu fragmenty okolicznych ulic, no bo jednak był strach. No co siedział na tym drzewie?
2: Taki mamy z węglem, nie? Jest węgiel brunatny i węgiel drzewny. Mhm. To tak jest z niedźwiedziami. Niedźwiedź brunatny, a to był drzewny.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: RMFS Rock.
1: Ze mną, z wami Tomasz Rożek.
2: Żadne badanie naukowe prowadzone w ten czy w inny sposób nie potwierdziło na dużych, na mniejszych, na różnych fokusowych grupach danych, nie potwierdziło tych wniosków, do których, które i były opisane, i tych, które pojawiły się w wypowiedziach i na konferencjach prasowych.
1: A słuchaj, jakbyś miał tak ocenić, no bardziej publicystycznie, ale też się tym zajmujesz, to znaczy, nie wiem, kompilując różne dane, w tym na przykład, nie wiem, spadki wyszczepialności oraz różne badania opinii publicznej, na ile byś szacował tak w skali społeczeństwa odłam jakby kwestionujący naukę, tak jak ty rozumiesz ją?
2: Wiesz co, to jest trudne pytanie. Nie, to jest trudne pytanie, bo to nie jest tak, że nauka jakby tak całościowo, no wiesz, są ludzie, którzy, to też się zmienia z czasem. Ja pamiętam czasy, w których bardzo duże emocje wywoływały kwestie związane z technologiami jądrowymi. Ogromne emocje. Dzisiaj w zasadzie nie. Tak, dzisiaj jak publikuję filmy, które są związane z, czy w kontekście transformacji energetycznej, tak, czy w kontekście jakichś nowych konstrukcji reaktorów, czy powiedzmy nowych technologii, to w zasadzie pod nimi nie ma żadnych komentarzy, nie wiem, obraźliwych, szczujących i tak dalej. Ale gdybyśmy się cofnęli z 15 lat wstecz, 20 lat wstecz, nie miałem wtedy kanału YouTube'owego, no ale robiłem inne rzeczy medialne, to wywoływało i gigantyczne emocje. Dokładnie tak samo jak wtedy duże emocje wywoływała kwestia modyfikacji genetycznych. Teraz w zasadzie się o tym nie mówi. No a przecież nic się nie

0: zmieniło, tak? Emocje sprzed, powiedzmy, 5 lat związane z technologią 5G.
1: Oj, tak.
0: Nie? Znaczy, dzisiaj z tej technologii korzystamy przecież w dużej części. Jakoś temat umarł, no ale przecież nie 100 lat temu, tylko z 5 lat temu, może 6 lat temu. Przecież i w Polsce zdarzały się podpalenia czy jakieś tych masztów, czy jakieś uszkadzanie infrastruktury, nie. Bo 5G miało nam gotować mózgi, płuca i tak dalej. To nawet.
1: No, tobie ugotowało ewidentnie.
0: Ewidentnie wszystko mam ugotowane. Chodzi mi o to, że na tak zadane ogólnie pytanie, ile osób kwestionuje całą naukę, tak, nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast jakby tak wziąć poszczególne fragmenty, wydaje mi się, że dzisiaj najwięcej takich emocji i negacji to są kwestie szczepień i to jest kwestia zmian klimatu.
1: Tak.
0: I czy to jest, wiesz, nie wiem, 5, czy 7, czy 10, nie mam narzędzi, którymi mógłbym to sprawdzić, a nie chcę budować takich wniosków na podstawie komentarzy, bo mam świadomość tego, że komentuje w gruncie rzeczy dość niewielka grupa osób, które w porównaniu z tymi, które oglądają, więc tutaj nie chcę.
1: Jak mówiłeś o tych masztach 5G, ja z kolei moje ulubione z jeszcze wcześniejszej historii to jest, że kanalizacja, prowadzenie kanalizacji w Warszawie to jest spisek masońsko-żydowski.
0: Jest taka publikacja nawet, cudowna, która czasami gdzieś tam chodzi, okładka.
1: Tak. Oraz jeszcze było, że w ogóle radio jako takie z lat 20. widziałem ulotki z Warszawy.
0: Że rolnicze, tak.
1: Że to jest tam wymierzone w ogóle w chłopów, ale że to też właśnie fale radiowe, które tam.
0: Ja widziałem gdzieś ulotkę, że plony będą się zmniejszały.
1: Tak,
0: wiesz co?
1: Tak.
0: I teraz tak. Okej. Takie rzeczy były. Ludzie tak myśleli. I teraz przenosząc to do dzisiejszego świata, to był gdzieś tam też mój jakiś, no, konflikt jest za dużo powiedziane, ale w trakcie pandemii wielokrotnie starałem się i domówiłem w różnych programach radiowych czy telewizyjnych, że traktowanie ludzi, którzy mają wątpliwości, którzy się mylą, którzy nie wiedzą, jak bandy idiotów, to jest strategiczny błąd. Czy nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko? Każdy z nas ma jakieś dziury w wiedzy. Gdzieś tam, ok? Niektórzy w geografii, inni w biologii czy w medycynie. Najmniej skutecznym sposobem na przekonanie do swoich racji
1: jest okazywanie
0: pogardy, i tak dalej. A ja niestety byłem świadkiem wielu tego typu wypowiedzi ze strony obiektywnie kompetentnych i mądrych naukowców, w tym lekarzy. Wiele razy w różnych programach telewizyjnych mówiłem, nie róbmy tak, bo tym nikogo nie przekonamy. Tak naprawdę to, i w sumie ty od tego zacząłeś naszą rozmowę, tak naprawdę to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to sytuacja taka, którą ja sobie mogę wyobrazić, jak taki, nie wiem, może średniowieczny, a może późniejszy, takie targowisko. Są różni ludzie. Jedni są bardzo kolorowi i krzykliwi i przy nich się zbiera tłum. Inni są gdzieś tam w kąciku, jakiś filozof coś tam mówi, tak? Jest być może jakiś żebrak, który coś pod nosem tam mamrocze, a może jest też kto inny, który całkiem dobrze wygląda. I żyjemy w świecie, w którym nie ma ograniczeń, ani jeżeli chodzi o odbieranie, ani o nadawanie. To jest pytanie do każdego z nas. Co ja chcę zrobić, żeby zostać usłyszany? Słuchacie Meliny w SR.

0: Wina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Tomasz Rożek. Na podsumowanie sobie to zostawiłem, ponieważ przygotowując się do tej rozmowy, sobie wiem doskonale, co robisz, ale postanowiłem sobie poczytać o tobie komentarze.
2: O Boże.
1: Bardzo ciekawy wątek, na który oczywiście znasz na pewno odpowiedź.
2: Zależy, gdzie je szukałeś, gdzie je czytałeś.
1: Nie, kochany.
2: Jak czytałeś na zero, to musiałeś...
1: Nie, wiesz, akurat na zero nie, bo mnie bardziej ciekawi inne...
2: Jak po łysej kobyle.
1: Co?
2: Bo na zerze to pojadą po mnie jak po łysej kobyle.
1: Nie. Słuchaj, nie. To, co mnie zainteresowało, to, a na pewno znasz odpowiedź, bo nieraz pewnie spotykałeś się z tym, a mianowicie w kręgach bardziej lewicowych, że jak można godzić naukę z wiarą?
2: Ojejku, no tak.
1: O Jezu, wiem, o Jezu, no men omen.
2: Dobrze, o Jezu, no. To ty powiedz, że Jezu, powiedziałem o jejku, żeby było jasne. Ja Jezusa w to nie mieszam.
1: Dobrze, no tak, to prawda. Ja zamieszałem, bardzo przepraszam Pana Jezusa.

0: ale zupełnie na poważnie. Mhm. No jest to, wiesz, niby temat stary jak świat. Wydawało, nawet się zdziwiłem, że nadal ktoś używa takich argumentów, że są tam o nauce pitoli, jak katolik i wierzy w jakiegoś tam i tak dalej. Ale powiedziałeś o jejku, to proszę...
1: Jak brzmi pytanie?
0: Jaka jest twoja odpowiedź?
1: A na jakie jak można godzić?
0: Jak może człowiek mówiący o rozumie, raczej inaczej, jak może człowiek wierzący w jakieś niesprawdzalne rzeczy wymyślone tysiące lat temu mówić o nauce, używać kryterium rozumu? Wiem, że sam nie mogę siebie słuchać, jak to mówię, ale
1: nie, powiem proszę. Ci zupełnie szczerze, że ja tego pytania nie rozumiem. Bo to jest trochę pytanie na zasadzie, jak... No dobra, jakąś analogię chciałem, ale nie chcę, żeby ktoś się poczuł urażony, albo żebym miał jakąś głupotę palną, więc może pominę sobie tę analogię.
0: Pani, dawaj głupotę, rolkę zrobimy.
1: Chodzi mi o to, że dwie cechy, czy dwie rzeczy są przeciwstawiane. Jak możesz być równocześnie tym i tym, tak? Jak możesz równocześnie mieć krótkie włosy i okulary?
0: No nie, no rozumiem, że argument jest taki, że jak może ktoś, to mówi cały czas o sprawdzalności, wierzyć tak. W coś niesprawdzalnego?
1: No ale każdy z nas wierzy w mnóstwo różnych rzeczy.
0: Jestem adwokatem diabłem, pamiętaj.
1: Rozumiem to. To nie jest tak, że ludzie, którzy nie wierzą w Boga, nie wierzą w nic. Jest masa badań naukowych, nomen omen, które pokazują, że wiara jest niezwykle istotnym elementem naszej rzeczywistości. Nie wszystko da się zweryfikować. Co więcej, żyjemy w świecie, czy chcemy żyć w świecie, w którym właśnie nie chcemy, żeby wszystko było weryfikowalne. Chcemy, żeby jakaś część naszej rzeczywistości podlegała zupełnie innym, że tak powiem, zasadom. Czujemy się w takim świecie nieporównywalnie lepiej. Więc stawianie... Wiesz, no, ja chyba nie spotkałem osoby, która by się posługiwała tylko i wyłącznie rozumem w ten sposób, jaki ty przed chwilą pytałeś. Czyli nie wierzyła w absolutnie nic, czego się nie da dotknąć, zważyć, matematycznie wyliczyć. Nie spotkałem nigdy takiej osoby. Oczywiście, że spotkałem osoby, coraz więcej jest takich osób, które deklarują, że nie wierzą w Boga rozumianego czy wyobrażanego, rozumianego tak, jak wyobrażają go sobie rzymscy katolicy na przykład. Tak? Jasne, że takich osób jest sporo, ale to wcale nie oznacza, że oni nie wierzą w nic. To, do czego zmierzam, to, że dla mnie to przeciwstawienie tych dwóch światów, ono jest niezrozumiałe, bo ja nigdy nie miałem pomiędzy tymi światami zgrzytu. Nigdy. Znaczy, wiesz, ja specjalizowałem się, doktorat zrobiłem z fizyki cząstek. Z badania samego dna materii, jak sobie można tylko wyobrazić, wejście głęboko gdzieś tam, no cząstki elementarne, czyli takie, których już się nie da podzielić według naszej dzisiejszej wiedzy. I ten świat jest dla mnie światem tak doskonale poukładanym, że ja nigdy nie miałem takiej myśli, ucząc się coraz więcej, czy wiedząc w jakiejś dziedzinie coraz więcej, aha, czyli to wszystko było oszustwo, bo tak naprawdę to tutaj za tym wszystkim stoi ten konkretny wzór, tak? Albo ta konkretna zasada. Przeciwnie mnie, to, co widziałem tam, to, co badałem, to, o czym czytam, to, co do teraz stanowi gdzieś tam dla mnie źródło fascynacji, bardziej utwierdza w przekonaniach religijnych, czy je podważa, niż je podważa.
0: Ostatnie pytanie i zupełnie na poważnie zadaję. To w takim razie, kim albo czym jest dla ciebie Bóg?
1: Wiesz co, nie jestem teologiem. Odpowiem na to pytanie, tak jak ja to rozumiem.
0: Wiem, że nie jesteś teologiem.
1: Nie, chodzi mi o to, że wiesz.
0: Dlatego cię pytam, teologa bym nie pytał.
1: Dla mnie jest stwórcą, dla mnie jest początkiem, dla mnie jest końcem, dla mnie jest wszystkim. Jest tutaj. Bardzo liczę na to, mam nadzieję, że mnie nikt nie oszukał w tym, że po śmierci go zobaczę, tak? Zdaję sobie sprawę z tego, że być może całkiem prawdopodobne, że większość naszych słuchaczy teraz po prostu już spadła z krzesła i się turla i umiera ze śmiechu. Życzę im naprawdę wszystkiego najlepszego. Naprawdę, ale zapytałeś mnie szczerze, znamy się, lubimy się.

0: No to ci odpowiadam szczerze.
1: I bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę.
1: Tomasz Rożek, a nawet doktor.
0: Doktor.
1: Aleśmy się rozgadali, zobacz, świecą nam, musimy kończyć.
0: Już widzisz, tak, no. Tak. Na czerwono to znaczy, że kończymy?
1: Tak. Także,
0: ale wiesz, że to było na czerwono od początku?
1: Nie. On jest, to jeszcze nie skończymy. Przez to, że zaświeciliście, to jeszcze sobie zrobimy taką końcówkę.
0: A musimy kończyć, teraz widzę, dobra.
1: Nie, na zielono jest...

0: Rożek, a nawet doktor.
1: Tomasz nawet Rożek. Doktor.
0: Aleśmy się rozgadali, zobacz, świecą nam, musimy kończyć.
2: Już widzisz, tak, no. Tak. Na czerwono to znaczy, że kończymy?
0: Tak. Także,
2: ale wiesz, ale że słuchaj, to było na czerwono od początku?
0: Nie. On jest, to jeszcze nie skończymy. Przez to, że zaświeciliście, to jeszcze sobie zrobimy taką końcówkę.
2: A musimy kończyć, teraz widzę, dobra.
0: Nie, na zielono jest

0: SK Rock Warszawa.
1: Autopromocja.
2: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
3: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
0: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
3: Już w przyszłym tygodniu będę miał dla Was wyjątkowe zaproszenie na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
0: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
3: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Media Expert,
4: hej, tu Paweł Orlański, majówka w trakcie.

0: maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Dzień dobry. Poproszę elektrolity. Te oryginalne. Plusz? Tak. Czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
2: Tak, to te. Podać?
1: Dziękuję.
2: Na zdrowie.
3: Mamo, chcę pić.
4: Dzień dobry.
3: Chcę pić.
4: Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
2: Pewnie plusz?
3: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję. To najlepszy wybór
2: na 100%.
0: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Reklama.

0: Let the Streets Have No Name zespołu U2. Piosenka, która jeżeli chodzi o warstwę tekstową, jest pokłosiem wizyty Bono razem z żoną Ali w Afryce, w takich właśnie miejscach, gdzie ulice po prostu nazw nie mają. Piękna rzecz z płyty o nazwie The Joshua Tree. Jarosław Bierajewicz mówi dzień dobry, witam w ten piękny, niedzielny dzień świąteczny, bo mamy w końcu 3 maja i serdecznie zapraszam na kultowe historie, które potrwają jak zwykle w niedzielę do 18.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Ragdoll, Aerosmith w Esterock. A teraz pojawią się Joy Division. Wczoraj była rocznica ich koncertu w Birmingham, 46, gdy 2 maja roku 80 kończyli brytyjską trasę promującą ich najnowszy krążek właśnie występem na Uniwersytecie w Birmingham. Mieli plany na dalszą karierę, mieli lecieć do Stanów Zjednoczonych, ale na 2 dni przed wylotem za Atlantyk, 18 maja, wokalista grupy Ian Curtis popełnił samobójstwo. Na tym ostatnim, jak się okazało, ich koncercie w historii Joy Division grali m.in. ten numer, Transmission.

0: Humani Polski. Kiedyś mówiłem o tym, jak wyjątkową byli kapelą na polskiej scenie w latach 90. i mówiłem o tym, że w sumie szkoda, że tak krótko istniał zespół, ale gdzieś wyczytałem, że kilka lat temu, bodaj w 2023 roku, Krzysztof Patocki i Piotr Urbanek podjęli próbę reaktywacji zespołu, już nie z Kostkiem Jurjedisem w roli wokalisty, a Grzegorzem Wilkiem, ale chyba to była próba nieudana. Czas na spotkanie z Foo Fighters. Już za moment oni, Westerok.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Tomasz, nauka to lubię, Rożek.
3: Wiele z tych manipulacji nie polegało na tym, że zaprzeczano faktom, tylko kreowano inne fakty, w cudzysłowie, po to, żeby stworzyć wrażenie ciągłej niewiedzy, ciągłej dyskusji. Tak samo jest dzisiaj ze zmianami klimatu. Najmniej skutecznym sposobem na przekonanie do swoich racji
2: jest okazywanie
3: pogardy i tak dalej. A ja niestety byłem świadkiem wielu tego typu wypowiedzi ze

0: dyskusji. Tak samo jest dzisiaj ze zmianami klimatu. Najmniej skutecznym sposobem na przekonanie do swoich racji
1: jest
0: okazywanie pogardy i tak dalej. A ja niestety byłem świadkiem wielu tego typu wypowiedzi ze strony

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Reklama.
14: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esca Rock.
15: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Esca.

Nothing, zespół Guns N' Roses. Pamiętają Państwo, jak 13 lat kiedyś kazali nam czekać na swój nowy krążek? Chinese Democracy się nazywał. 13 lat nas zwodzili, aż w końcu go wydali. A wczoraj minęło 13 lat od innego ważnego wydarzenia, od śmierci jednego z najwybitniejszych gitarzystów metalowych w historii. Od kościa, który zakładał przed laty zespół Slayer i grał w nim, choć już od tych 13 lat nie gra. Jeff Hanneman umierał w wieku 49 lat. Cierpiał na martwicze, zapalenie powięzi, którego nabawił się najprawdopodobniej od ukąszenia pająka. Wiadomo, że Slayer po śmierci Hanemana grał dalej, ale to już nie było to samo, co wcześniej.

0: Mam nadzieję, że Państwa ta kołysanka The Cure nie uśpiła. Lullaby. I że są wciąż Państwo z nami. 15 za pasem. Za moment rozpoczniemy drugą muzyczną godzinę kultowych niedzielnych historii od piosenki szczecińsko-warszawskiego zespołu Hej. Cztery pory.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Lubisz lody?
12: Lubię.
11: Ja lubię owocowe.
12: A ja śmietankowe.
11: Na patyku.
12: Z pudełka.
11: A chcesz spróbować moich?
12: A ty moich?
11: Koral. Przełamuje lody.
13: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
14: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: I plus you.
16: I plus you.
17: Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
18: I tak pluszuje ananasem.
19: I mango.
20: Tryska witalnością i energią.
21: A, chciałabym go pluszować.
22: Wiecie, że ma rodziny?
21: A, szok!
22: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
23: Aż ten plusz jest akcji.
24: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
25: Dziękuję. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
26: Reklama.

0: Message in the Bottle. The Police, jedna z tych kapel, która istniała krótko, ale zdążyła zrobić na tyle sporego zamieszania, że będziemy o niej pamiętać do końca naszych dni. Ciekawe, czy będzie tak samo z Violet Grohl. Znaczy, mam nadzieję, że ona będzie grać i śpiewać dłużej. W jej przypadku, ponieważ jest solistką, będzie jej pewnie łatwiej niż w jakiejś kapeli, w której, jak wiadomo, trzeba czasem dywagować na temat wspólnej twórczości, wspierać się i czasem ustępować. Pani Violet, czyli córka Dave'a, już teraz dla Państwa zagra w piosence, która ma 3 cyfry w tytule. 5, 9 i 5.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Will Rock You, zespołu Queen. A teraz zaproszę Państwa na rower razem z autorem piosenki właśnie o takim tytule. Rower. Z panem Lechem Janerką, który już zapowiedział ostatecznie, że w tym roku kończy swoją muzyczną karierę. Nie czuje się najlepiej od dawna, bo wiadomo, że ma problemy zdrowotne, ale teraz nasiliły się na tyle, że już będzie raczej ze spokojem patrzył i z dystansu na to wszystko, co dzieje się w tak zwanym show biznesie. Wczoraj miał urodziny. Przychodził na świat 2 maja roku 53. No a ponieważ o tym zdrowiu mówiłem, to tego zdrowia, panie Lechu, życzymy najbardziej.

0: wspominałem w czwartek przed długim weekendem historii Jamesa Kotaka, więc perkusisty, który kiedyś nabroił strasznie już w samolocie lecącym z Moskwy do Dubaju. No i tam, jak wiadomo, wydarzyły się historie, w trakcie których miał zostać nawet aresztowany i postawiony przed arabskim sądem. Ale już nie będziemy do tego wracać. Te historie są za nimi, bo pana Jamesa Kotaka już w składzie od tych kilkunastu lat nie ma. Za to mamy na przykład Pawła Łąciwodę, naszego rodaka, więc stąd możemy powiedzieć, że trochę polski zespół grał teraz dla państwa numer Rock You Like a Hurricane. A za moment pojawią się ci, których nie widziałem nigdy na żywo, no ale ponieważ Michael Stipe wrócił ostatnio z solową twórczością, no to może będzie to sygnał do tego, że jeszcze panowie nie powiedzieli ostatniego słowa w kontekście wspólnych występów. It's the end of the world as we know it. Za moment.
1: Reklama. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Tato, zabrakło dla lalek domku.
3: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
4: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
5: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Reklama.

Madeline i zespół Kaleo w SC Rock. I tak się składa, że przełom kwietnia i maja to zawsze była w zespole Lombard okazja do podwójnego świętowania, bo swoje urodziny najpierw jeszcze w kwietniu miał Grzegorz Stróżniak, o nim już wspominałem, a na początku kolejnego miesiąca, czyli maja, drugiego dokładnie dnia tego miesiąca, czyli wczoraj, swoje urodziny ma pani Małgorzata Ostrowska, jedna z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych postaci polskiej sceny muzycznej. Niepokorna, wyrazista, piekielnie utalentowana, uznawana do dziś za ikonę polskiego rocka. Życzę pani Małgorzato wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Teraz będzie piosenka z czasów, gdy pani tam śpiewała. I to jest chyba moja ulubiona piosenka z panią w roli głównej. Gołębi Puch.

0: jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa

0: KFC. Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
2: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?

0: przyznam, że lubię, kiedy rockowe bandy biorą się za piosenki z lat 80. nie rockowe, które potem przerabiają na rockową modłę, bo przecież Alphaville i ich Big in Japan nie brzmiało tak ostro, jak w przypadku tej wersji zrobionej przez Guano Apes. Ukłony do samej ziemi dla Niemców, bo zrobili to naprawdę bardzo dobrze. A teraz przenosimy się na Wyspę Zieloną o nazwie Irlandia. To z drugiej opublikowanej w tym roku epki U2, piosenka In a Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Love is a Lie. To Simple Plan w Este Rock. Trzeci dzień maja. W Polsce święto, wielkie święto, rocznica konstytucji 3 maja. A 3 maja w roku 68 zespół The Jimi Hendrix

Your Love is a Lie. To Simple Plan w Esce Rock. Trzeci dzień maja. W Polsce święto, wielkie święto, rocznica konstytucji 3 maja, a 3 maja w roku 68 zespół The Jimi Hendrix X

po jego przedwczesnej śmierci w roku 70. No ale nagrane było, tak jak mówiłem, 3 maja roku 68, a więc 58 lat temu.

0: wieczornych w knajpach, a nawet nie tylko wieczornych, bo oni potrafią zatrzymać się o 11 czy 12 na małą szklaneczkę tego bardzo popularnego w Irlandii i dobrze robionego zresztą w tym kraju napoju. Metallica w irlandzkim klasyku na antenie Eskirok. A teraz będą Państwo czekać na piosenkę zespołu Creed o tytule Higher.
1: Autopromocja. Melina. Eskirok.
2: Tomasz, nauka to lubię, Rożek.
3: Przypomniał mi się dawne czasy, kiedy byliśmy piękni i młodzi i w Dzień Dobry TVN robiłeś eksperymenty różne naukowe.
4: Tak,
3: cała redakcja była bardzo podekscytowana, co wysadzić w powietrze.
4: Zdaję sobie sprawę z tego, że całkiem prawdopodobne, że większość naszych słuchaczy teraz już spadła z krzesła i się turla i umiera ze śmiechu. Przecież i w Polsce zdarzały się podpalenia, czy jakieś tych masztów, czy jakieś uszkadzania.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
13: Tak, jego cenę też.
12: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
13: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
12: Wiedziałam, że się zgodzisz.
14: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH, spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
15: Reklama.

syn pana Paula Hewsona, czyli Bono z kumplami. Inhaler i ich wersja numeru Night Call. Przenosimy się znów za wielką wodę. 3 maja 2019 roku, a więc 7 dokładnie lat temu, Uniwersytet Stanowy Wayne w Detroit przyznał Jackowi White'owi tytuł doktora honoris causa nauk humanistycznych za, tu cytat, jego oddanie Detroit i znaczący wkład w sztukę jako jednego z najbardziej płodnych i znanych artystów ostatnich 2 dekad.

0: doskonale. Depeche Mode, kapela, w której zakochałem się na przełomie lat 80. i 90. No i ta miłość czasem bywa mniejsza, czasem większa, ale w sumie można powiedzieć trwa aż do teraz. Jeszcze godzinka kultowych niedzielnych historii, zaraz po 17 pojawią się The Rolling Stones.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: Już w przyszłym tygodniu będę miał dla Was wyjątkowe zaproszenie na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
7: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

0: Markowski kiedyś opowiadał, jak to jadąc autobusem na jeden z koncertów do warszawskiej Stodoły, Hołdys oznajmił muzykom Perfektu, jak już dojechał, że wymyślił podkład do tej piosenki, którą Państwo teraz słyszeli. Jej rytm, jak wspominał Grzegorz, był dość nietypowy, pulsujący. No i nie jest to utwór łatwy do zagrania. Taka nierokowa piosenka, mówił wokalista Perfektu, której w skali 10-stopniowej daje 9,5. I my chyba dajemy tyle samo. A ile Państwo dadzą tej piosence zespół Evanescence? To ich nowy singiel.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Red Hot Chili Peppers w Este Rock.
1: A teraz czas na człowieka, który jest Irlandczykiem z pochodzenia, choć największe sukcesy w jego życiu wydarzyły się, kiedy się z tej Irlandii wyprowadził i pojawił się u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech. Ree Garvey, wokalista grupy Rimon, ma dzisiaj 53. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak tak państwo słuchają piosenki hurtu Załoga G, to ile z tych bajek z tekstu się państwu przypomina? No mi sporo. Myślę, że ponad połowa. Killer Queen. Za moment taki cudo od zespołu Queen w polskim radiu. SK Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Choć wyobrażenie na temat zawodu detektywa przypomina sceny z filmu akcji, to jest on angażujący nie tylko fizycznie i intelektualnie, ale przede wszystkim emocjonalnie.
3: Ja jestem takim nietypowym detektywem, bo ja dosyć mocno wchodzę w interakcję z moimi klientami. Taka dodatkowa cecha to jest umiejętność uważnego słuchania, bo jeżeli uważnie słuchamy, to ludzie mówią nam więcej i czasem dużo rzeczy możemy wyłapać tylko i wyłącznie z rozmowy, które już mogą

0: przynieść rozwiązanie sprawy.
1: Mówi Małgorzata Miklaszewska, współzałożycielka agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw.
2: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Yeah.

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
4: Tak, jego cenę też.
3: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
4: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
3: Wiedziałam, że się zgodzisz.
5: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z o.o. oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!

Bezruch, zespół Hej na antenie Eski Rock. Mamy w kalendarzu 3 dzień maja, u nas święto Konstytucji, święto państwowe, a 3 maja roku 78, kiedy jeszcze tego święta nie wolno było w Polsce obchodzić, na świat przyszedł Paul Banks, czyli wokalista i gitarzysta nowojorskiej formacji Interpol. Skoro nowojorski, to czy sam jest nowojorczykiem? Nie, on nawet nie jest Amerykaninem. Jest Brytolem. Przyszedł na świat w nadmorskim miasteczku Clanton-on-Sea w angielskim hrabstwie Essex. Potem mieszkał i dorastał w różnych miejscach. W Hiszpanii, Meksyku, w końcu w tych Stanach Zjednoczonych, ale najpierw w Michigan, New Jersey, aż w końcu usiedlił się w Nowym Jorku, gdzie skończył uniwersytet, ale nawet nie tam powstała kapela o nazwie Interpol. Po prostu pewnego dnia razem z innymi studentami wybrał się na wycieczkę do Paryża. No i to właśnie w stolicy Francji zgadał się z Danielem Kesslerem, z kumplem, który postanowił urzeczywistnić swoje marzenie i założyć kapelę, do której zaprosił obchodzącego dzisiaj 48. urodziny Paula Banksa. No to niech panowie zagrają. Interpol, Slow Hands.

0: to nie jest najpiękniejsza piosenka miłości, choć mnie bardzo rozczula historia miłości Kazika do Ani i Ani do Kazika. Bo wiecie, w tym rockowym świecie z tą wiernością i miłością po grób to bywa różnie. 18. Kończymy niedzielne kultowe historie. Za moment Stery Westerok przemie Ola Galant. Pojawią się drogowskazy, a pan Jaro znika i wróci tu do państwa jutro po 9.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.

0: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, nasze kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi, no właśnie, oczywiście nie przedstawię tej osoby od razu, a to dlatego, że będziemy dzisiaj rozmawiać o specjalizacji, która wywołuje w nas iście filmowe skojarzenia, która być może była przedmiotem fantazji albo w dzieciństwie, albo w młodości, która przywołuje zaraz na myśl skojarzenia z filmami, książkami, serialami, mogę mnożyć tutaj bez końca. Natomiast chyba nie zawsze

że mamy pełną świadomość, z czym wykonywanie tej pracy tak naprawdę się wiąże. No bo i skąd mielibyśmy to wiedzieć? Przyznam też, że obraz detektywa i detektywki, taki, który jest nam najbardziej dostępny, jest bardzo rozbieżny, bo z jednej strony myślimy na przykład o osobach związanych z policją, z jakimiś wydziałami kryminalnymi, no z drugiej strony jest taki obraz, powiedziałabym, mocno popkulturowy, detektywa

dostępny, jest bardzo rozbieżny, bo z jednej strony myślimy na przykład o osobach związanych z policją, z jakimiś wydziałami kryminalnymi, no z drugiej strony jest taki obraz, powiedziałabym, mocno popkulturowy, detektywowy.

0: sposób będziemy działać i w jaki sposób tę sprawę można rozwiązać i jak komuś pomóc. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugą sprawą jest zostawienie tej pracy za drzwiami. No niestety nie da się. Niejednokrotnie jest tak, że klient, którego sprawę prowadzimy, on o 16 nie kończy. On czasem nawet i o 22, 23. Właśnie wtedy ma najwięcej przemyśleń. Wtedy zaczynają ludzie do nas pisać. Wtedy jakby otwiera się cała puszka Pandory tych wszystkich emocji związanych z procesem poszukiwania prawdy czy odpowiedzi. I nie da się tej pracy zostawić. Jeszcze też jest taka ciekawostka, że dla naszego klienta sprawa zamyka się wraz ze sprawozdaniem. Powiedzmy, nasze drogi się rozchodzą. A u mnie to jest moment, kiedy dopiero dochodzi do mnie część emocji, bo w momencie prowadzenia działań ja te emocje chowam. Muszę być skuteczna, więc muszę działać na schematach, muszę działać na dokumentach, muszę działać na informacjach, które zbiorę. Nie ma tam miejsca na emocje, ale te sprawy często bywają trudne i w momencie, kiedy już zamykam ją, chowam wszystko do teczki, dopiero wtedy otwiera się w mojej głowie wiele myśli dotyczących tego, co mogłam zrobić lepiej, a jak potoczy się dalsza droga tego klienta, czy on poradzi sobie z tą informacją, którą uzyskał, czy to prawda go wyzwoli, czy być może w drugą stronę poprowadzi go w takim kierunku wręcz destrukcyjnym. To jest moment, kiedy najwięcej się dzieje w mojej głowie.
1: Teraz ja mogę odbić piłeczkę i poruszyłaś kilka wątków, które bardzo chciałabym rozwinąć, ale zacznę od słów, które wypowiedziałaś dosłownie kilka minut temu, mianowicie, że poszukujesz prawdy. Można powiedzieć, tak byś powiedziała, że twoja praca polega na poszukiwaniu prawdy?
0: Tak, myślę, że można byłoby tak powiedzieć. Detektywistyka opiera się na poszukiwaniu prawdy. Czy to są sprawy rodzinne, w których ktoś przychodzi i mówi, mąż mnie zdradza, moje dziecko bierze narkotyki, chciałbym to sprawdzić. To my szukamy tej prawdy, czyli potwierdzenia bądź zaprzeczenia tym faktom albo informacjom, które przynosi nam klient. To samo dotyczy się spraw gospodarczych. Są kłótnie między ludźmi, są kłótnie między firmami różnymi, nieuczciwa konkurencja i też wtedy szukamy prawdy. I zdarza się też tak, że nie zawsze klient jest uczciwy. Czasem bywa tak, że klient chciałby bardzo, żebyśmy potwierdzili jego wersję wydarzeń, a tego na przykład nie da się zrobić, bo to, co odkrywamy po drodze, okazuje się być niekoniecznie kompatybilne z tym, co on do nas powiedział. Jeszcze takiego coś paradoksalnego powiem. Bardzo często w pracy używamy kłamstwa po to, żeby odkryć prawdę. Kłamstwo jest u mnie narzędziem pracy. Jakby ludzie przychodzą, że ktoś ich okłamał, ktoś ich okłamuje, oni by chcieli to potwierdzić, chcieliby sprawdzić, a ja, żeby odkryć tą prawdę, też często muszę użyć kłamstwa.
1: Czyli taka trochę prowokacja.
0: Tak, dokładnie. U mnie kłamstwo jest dosłownie narzędziem pracy.
1: To ciekawe, jak to się zderza, wiesz, w jednym zawodzie, że kilka minut temu powiedziałaś, że w tej pracy chodzi o prawdę, a z drugiej strony narzędziem, żeby do tej prawdy dotrzeć, jest kłamstwo.
0: Nie oszukujmy się. Żeby wyciągnąć od kogoś jakąś informację, no to muszę użyć na przykład fałszywej tożsamości, tak? Podać się za kogoś innego, powiedzieć, że nie jestem Małgorzatą, a jestem na przykład Kasią. Nie zawsze mogę wyjść z punktu tego, że przychodzę do człowieka i mówię, dzień dobry, jestem detektyw, chciałbym z panią porozmawiać. Czasem muszę powiedzieć, cześć, jestem powiedzmy twoim klientem i na przykład chciałabym wykupić u ciebie trening personalny. I dopiero w procesie poznawania się z tą osobą mogę jej zadawać pytania, które doprowadzą mnie do uzyskania odpowiedzi, której szukam.
1: A jak jest w tym kontekście z twoją rozpoznawalnością? No bo istnieje strona internetowa agencji, jesteś aktywna w mediach społecznościowych, pokazujesz swój wizerunek. Czy anonimowość jest przydatna w twojej pracy, czy to w ogóle nie ma znaczenia?
0: Dobrze, tutaj się odniosę do tego trochę inaczej, bo ja już pewien etap mam za sobą. Przez wiele lat pracowałam właśnie w ten sposób, o którym przed chwilą opowiedziałam, czyli wchodziłam w różne role. Teraz bardziej jestem jednak właścicielem agencji, czyli jestem osobą, to co powiedziałam wcześniej, tym pierwszym buforem, czyli osobą, która przyjmuje całe zlecenie i ja pracuję z ludźmi i w tym momencie już zatrudniam wielu ludzi. Mogę sobie pozwolić na to, żeby pokazać swój wizerunek, zaś moi pracownicy no to są osoby, które są rzeczywiście w pełni inkognito i nikt nie wie, jak wyglądają.
1: To prawda, na stronie również nie ma zdjęć. Tu wrócę do tego, o czym mówiłaś w odpowiedzi na jedno z moich pierwszych pytań. Mianowicie, że to ty jesteś osobą, która tę pracę planuje. Rozumiem, że to jest też taka praca operacyjna. Trzeba usiąść i zaplanować konkretny plan działania, którego poszczególne kroki, jak rozumiem, wykonują inne osoby zatrudnione w waszej agencji.
0: Tak, ja jestem przede wszystkim właśnie osobą planującą i później koordynatorem tych działań. To ja podzlecam moim pracownikom, ja im mówię, gdzie mają pojechać, co mają zrobić. Każda sprawa, która do nas trafia, mimo że one są z bardzo podobnej płaszczyzny, czyli na przykład pójdźmy w najprostszy kierunek, czyli rozwody i zdrada. Niby coś oczywistego, ale u każdego ona będzie wyglądała inaczej. Jednego człowieka będzie trzeba podejść poprzez jakieś działanie.

0: działania internetowe, innego trzeba będzie podejść tylko i wyłącznie poprzez obserwacje. Każda sprawa niby jest podobna, ma podobne podłoże, ale szukamy zupełnie innych rozwiązań, dostosowujemy je do konkretnej sytuacji, konkretnego klienta.
1: No wiesz, powiedziałaś, że te rozwody są najbardziej oczywiste, ale kiedy przeglądałam stronę waszej agencji, to miałam wrażenie, że spraw, z jakimi można zgłosić się do detektywa, jest po prostu ogrom, łącznie z motoryzacyjnymi.
0: Tak, sprawy motoryzacyjne to jest akurat część pracy, którą wykonuje głównie mój mąż, ja przy nich nie pracuję i on się w tym specjalizuje. Jest naprawdę bardzo szeroki zakres działań, dlatego powiedziałam, że rozwody są najbardziej oczywiste, bo one stereotypowo kojarzą się z detektywem i też naprawdę praktycznie w każdej rozmowie z ludźmi pierwsze co słyszę, a to pewnie robisz same sprawy rozwodowe. Nie, to jest dalekie od tego, co jest w rzeczywistości. Można się zgłosić z każdą sprawą. Tam, gdzie dochodzimy ze swoim problemem do ściany, tam można przyjść do detektywa i poprosić o pomoc.
1: To na koniec tego fragmentu naszej rozmowy zapytam cię o to, z czym spotykasz się w momencie, kiedy również, nie wiem, w sytuacjach prywatnych, towarzyskich, mówisz, czym się zajmujesz. Kiedy ktoś mówi, że jest lekarzem, to od razu ktoś mówi, o kurczę, a wiesz co, bo mnie coś strzyka w kolanie, może ty wiesz, co się stało. Kiedy psycholog czy psychoterapeuta w towarzystwie powie, czym się zajmuje, to też usłyszy, a wiesz co, bo ja mam tutaj taki problem, może coś byś mi podpowiedział. Jakie skojarzenia, może oczekiwania budzi hasło detektyw?
0: Kiedy mówię, że jestem detektywem, to najpierw zapada cisza. Ponieważ, tak jak powiedziałaś, ludzie zupełnie inaczej sobie wyobrażają postać detektywa. Ja jestem po pierwsze kobietą, czyli już wypadam ze stereotypu. Większość detektywów w Polsce to są mężczyźni. Kobiety stanowią naprawdę niewielki procent. Dwa, część detektywów, a właściwie taka znacząca część, to są osoby po służbach, po których w pewien sposób widać sposób bycia, sposób ubioru, sposób noszenia się tak ogólnikowo. A ja po prostu nie wyglądam na detektywa, więc jest zawsze...

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Skład w naszym radiowym studiu jest na szczęście niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant i mam przyjemność po raz drugi przedstawić Małgorzatę Miklaszewską, współzałożycielkę agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw. Trochę już o kulisach tego zawodu udało nam się dowiedzieć, przede wszystkim z perspektywy Małgosi, która się nim zajmuje. Ale odwracamy pytanie, odwracamy perspektywę, dlaczego ludzie przychodzą do detektywa. Kiedy ciebie słuchałam w pierwszej części naszej rozmowy, to miałam takie wrażenie, że przychodzą do ciebie ludzie, którzy już trochę nie mają innego pomysłu, w jaki sposób mogą dowiedzieć się, jak naprawdę jest. Pomijam te osoby, które chcą trochę pościemniać również siebie. Nie mają już innego sposobu. Być może nie potrafili się z bliską osobą czy osobą, której dotyczy sprawa, dogadać. Nie wiem, nie chcą angażować służb. Ty jesteś takim pomostem chyba między tymi możliwościami.
2: Powiem ci tak. Część ludzi przychodzi, nie do końca jakby zgadzam się z tym, co powiedziałaś tutaj, z twoim podejściem. Część ludzi przychodzi, ponieważ wstydzą się komukolwiek z bliskich przyznać do tego, że mają problem. Nie mają z kim porozmawiać, bo być może porozmawialiby z przyjacielem, porozmawialiby z kimś z rodziny i być może wspólnie znaleźliby rozwiązanie. Łatwiej jest przyjść do kogoś obcego mimo wszystko, kogoś, kto zrozumie i nie będzie oceniał, a mimo wszystko najbliżsi potrafią ocenić, potrafią powiedzieć swoją opinię. Ja swojej opinii nie wyrażam. Mnie interesują tylko fakty, interesuje mnie tylko sprawa, a nie ocena klienta, bo czasem ciężko jest się przyznać, że zostałem oszukany, że przelałem pieniądze komuś z internetu. Nie szukają odpowiedzi na to, komu przelali te pieniądze, tylko jakby cała droga nas prowadzi do tego, żeby oni zrozumieli, że nie zrobili nic złego i że nie są naiwni, tylko po prostu ktoś użył na nich manipulacji. Jakby szukają odpowiedzi na wiele pytań, ale niekoniecznie zawsze szukają winnego. Chcą bardziej się upewnić, że nie są głupi, że to nie jest ich wina, że coś z zewnątrz było silniejszego, ktoś więcej wiedział i wiedział, jak ich zmanipulować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ja też jestem takim pomostem bardzo często w momencie, kiedy ktoś już uświadomił sobie problem, jeszcze nie do końca umie wypowiedzieć go na głos, czyli takim pomostem między zrozumieniem problemu, uzyskaniem prawdy i później jest psycholog. Czyli jest tak gdzieś pomiędzy.
1: Nie myślałam tak o twojej pracy, wiesz, że myślałam o tym chyba tak bardziej, powiedziałabym, utylitarnie jakoś, tak może biznesowo, że po prostu ludzie przychodzą po to, żeby dostać dowód, z którym dalej coś zrobią. Natomiast nie myślałam o tym w kontekście sposobu na to, żeby poznać jakąś prawdę o sobie, żeby w jakiś sposób się zweryfikować.
2: To jest właśnie takie trochę inne spojrzenie. Oczywiście tak, masz rację. Ludzie chcą uzyskać dowody do swoich spraw.

0: A czasem potrzebują informacji, żeby złożyć jakiś pozew sądowy, czasem poszukują informacji o dłużniku. Każda sprawa ma inne podłoże, ale mimo wszystko w bardzo, bardzo wielu sprawach łącznym punktem jest kryzys. Ja tak naprawdę pracuję na kryzysie człowieka, na rozpadzie. No znów wrócę do najprostszych spraw, czyli do tych spraw rodzinnych, cywilnych. Przychodzi ojciec. Akurat tutaj odniosę się do ojców, który mówi: jestem dobrym ojcem, naprawdę kocham swoje dzieci, ja chcę je widywać, ale matka mi to utrudnia. Pomóżcie mi. Tak, matka, nie wiem, wywiozła dzieci, ja nie wiem w ogóle, gdzie moje dzieci są. Sądy niekoniecznie. Nawet zdarza się tak, że mężczyzna ma pełne prawa rodzicielskie, a matka ma ograniczone. On ma większość widzeń i matka zabiera na widzenie dziecko i je wywozi. I taki ojciec przychodzi do mnie i on nie zawsze szuka dowodów na to, bo on już ma sprawę sądową za sobą, tak? On już wie, że ta matka nie ma pełnych praw, on już wie, że ktoś zasądził, ale on szuka kogoś, kto go poprowadzi, kto mu pomoże, kto go wesprze i pewnie mógłby zrobić to sam. Ale on w tym kryzysie sobie nie radzi, on dochodzi do ściany i on po prostu nie jest w stanie wstać, pójść dalej. Oczywiście ludzie do tego się nie przyznają, dopiero na późniejszych etapach, jak już mamy rozwiązaną sprawę, to oni mówią: jak przychodziłem tutaj, to po prostu byłem w totalnej rozsypce, nie chciałem tego pokazać, tak? Nie chciałam tego pokazać, ale często słyszę słowa: była pani pierwszą osobą, której powiedziałam o swoim problemie.
1: Jest w tym coś bardzo gorzkiego, wiesz, i wydaje mi się mówiącego dużo o nas jako o społeczeństwie, że łatwiej jest pójść do kogoś z zewnątrz, zupełnie z zewnątrz i powiedzieć, porozmawiać o bardzo prywatnych sprawach, tak naprawdę w taki zawoalowany sposób poszukać jakiejś pomocy wewnętrznej dla siebie.
0: To wynika też z tego, że to właśnie ci najbliżsi najczęściej nas zawodzą, najbliższa rodzina, najbliżsi współpracownicy, osoby, na których powinniśmy tak naprawdę najbardziej się opierać w życiu, to one nas, nie chcę używać słowa oszukały, ale oszukały, zdradziły, okłamały i to wtedy boli i później nie ufamy ludziom. Na swojej drodze życia najczęściej mamy już ileś takich sytuacji za sobą, że przyjaciel okazał się jednak nie być tak dobrym przyjacielem, więc mimo wszystko łatwiej jest pójść do osoby obcej i porozmawiać, ale ja mówię, ja jestem tylko pomostem. To zawsze ma później dalszą swoją drogę. Jakby ci ludzie później składają się na nowo, ci ludzie później mają swoje życie, idą do psychologa, bądź nie idą, radzą sobie sami, ale tak, trochę tak jest, że jako społeczeństwo chyba nie umiemy budować relacji, nie umiemy budować więzi. Bardzo dużo ludzi nie ma przyjaciół, bardzo dużo ludzi ma przyjaciół, ale mimo wszystko do końca im nie ufa, nie chce im się przed nimi otworzyć. To jest bardzo ciekawe, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. To już raczej głębsza psychologia.
1: W drogowskazach pojawiali się do tej pory specjaliści z bardzo różnych dziedzin, którzy również mieli taki wniosek, którzy również zwracali uwagę na to, że mamy problem z budowaniem relacji, z budowaniem zaufania, z otwieraniem się, z takim nieoceniającym towarzyszeniem komuś. Przez te wszystkie lata coraz bardziej rośnie we mnie zdumienie tym, z jak różnych perspektyw można dojść do takiego wniosku. Kiedy ja myślałam o pracy detektywa, to miałam też poczucie pewnej nieodwracalności, to znaczy moment, w którym, przepraszam, znów pójdę za tobą, wykorzystam przykład tej zdrady, w którym angażujemy detektywa do tego, żeby sprawdzić, w jaki sposób zachowuje się nasz małżonek, małżonka, partner, partnerka, osoba partnerska, to jest coś, czego się już nie da później jakby odwrócić. Pojawia się tak duży brak zaufania, że no, skoro angażujemy w sprawę detektywa, to już później nie da się udawać, że tego nie było.
0: Nie da się i prawda właśnie tutaj jest znów
1: prawda.
0: Prawdy. Prawda nie zawsze jest wyzwalająca. Czasem daje nam odpowiedź i to jest moment, w którym zamykamy tą sprawę. Ja mówię tutaj o klientach, nie o sobie, tak? Klient zamyka sprawę i idzie do przodu, całkowicie zmienia swoje życie albo po prostu szuka nowych doznań w życiu, nowych dróg, jakiegoś swojego nowego ja i wtedy ta prawda jest wyzwalająca. Czasem niestety idzie to w zupełnie inną stronę. Czasem ludzie dostają odpowiedź i ta odpowiedź ich pogrąża. Bywa tak, że klienci wracają do mnie po kilku miesiącach, po kilku latach i oni nadal depczą w tym samym bagnie, tak to nazwę. Oni nie zamknęli tego, nie poszli do przodu, tylko dalej się w tym duszą. Trochę jest tak, że nie umiemy, niektórzy, tak, nie umieją pójść do przodu, nie umieją zamknąć tematu w głowie.
1: Wyobraziłam sobie sytuację, w której mąż ma podejrzenia co do wierności swojej żony, angażuje detektywa czy agencję detektywistyczną i okazuje się, że te podejrzenia nie były uzasadnione, że nic takiego się nie dzieje. No ale mam wrażenie, że to już jest jakiś trwały ślad w tej relacji, że ten brak zaufania był na tyle silny. No ja bym się chyba czuła okropnie, gdybym wiedziała, że ktoś w ten sposób mnie sprawdzał.
0: No raczej nasza praca polega na tym, żeby druga strona się nie dowiedziała, że ktoś ciebie sprawdzał. No to już wchodzimy w relacje i to wszystko zależy od ludzi, czy pójdą na terapię i czy wyłapią ten moment, że nawet sam klient, czy wyłapie ten moment, że przekroczył pewną granicę, że może jednak coś nie tak jest w naszym związku, że w ogóle coś takiego pomyślałam i warto byłoby usiąść, zacząć rozmawiać, pójść na wspólną terapię, nie wiem, zacząć robić coś wspólnego, nowego razem, żeby to odbudować. To nie jest tak, jakby, że każdy związek trzeba od razu po takiej sytuacji przekreślić. Raczej to dla mnie byłby punkt wyzwolenia i punkt zatrzymania, w którym powinniśmy zastanowić się, co dalej z taką relacją. Być może tak poczułabyś się w takiej sytuacji zawiedziona i może lekko zraniona, ale powiedzmy są ludzie, którzy są ze sobą 20, 30, 15 i myślę, że tak łatwo wszystko przekreślić? Tylko dlatego, że partner chciał cię sprawdzić?
1: Nie potrafię się, wiesz, wczuć w sytuację osoby, która jest tak długo w relacji.

0: takiej kobiety, no bo już jakby mówimy o tych zdradach.
1: Jasne.
0: Ja bym się zastanowiła, co poszło nie tak, że mój mąż w ogóle pomyślał o tym, że mogłabym go zdradzać. I zastanowiłabym się, być może, nie wiem, oddaliłam się zbyt bardzo od niego, albo stałam się bardzo zajęta sobą, albo zastanawiałam się, co mogę zrobić dla tej relacji, żeby pchnąć ją do przodu i żeby jednak jego uspokoić, ale z drugiej strony postawiłabym jasną granicę, że wolałabym, żeby przyszedł do mnie i ze mną szczerze porozmawiał, a nie szukał pomocy na zewnątrz i kazał sprawdzać mnie osobom trzecim. I ja bym w tym kierunku poszła, że to jest właśnie ten moment, kiedy nie umiemy ze sobą jako społeczeństwo rozmawiać. Powiedzmy, nawet nie musimy rozmawiać o związkach, w firmach, kiedy partner sprawdza swojego drugiego partnera biznesowego. Czasem wystarczy przyjść i szczerze porozmawiać. Nie podoba mi się, słuchaj, mam wrażenie, że mnie oszukujesz, mam wrażenie, że wyprowadzasz pieniądze, mam wrażenie, że mnie zdradzasz, mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. To jest zwykła rozmowa, ona najczęściej rozwiązuje 90% konfliktów. Myślę, że tak naprawdę większość konfliktów mogłaby rozwiązać rozmowa, szczera.
1: Kolejny ważny wniosek. Właściwie z każdym zdaniem ta rozmowa staje się dla mnie coraz bardziej zaskakująca. Rozmawiamy bardzo dużo o relacjach, ale też o emocjach. Sporo było o motywacji, ale wydaje mi się, że emocje są tutaj jakimś takim wiodącym wątkiem. Mówiłaś o tej potrzebie odkrycia prawdy, a ja zaczęłam zastanawiać się, jakie emocje kierują osobami, które do ciebie przychodzą. Czy to jest gniew, czy to jest żal, czy to jest miłość? Wiesz, nie chcę też być tutaj górnolotna i oczywiście liczę się z tym, że mi powiesz, że każda sprawa jest inna i wierzę, że tak jest. Pytam bardziej o jakieś szersze tendencje. Być może ludzie chcą się zemścić i szukają do tego powodu. Skoro rozmawiamy o tym, kto i dlaczego do was przychodzi, to myślę, że to jest zasadne pytanie.
0: Tak, to jest dobre pytanie. Bardzo różne pobudki kierują moimi klientami. Często to jest złość i smutek. To myślę, że jest taka podstawowa emocja, która gości w moim biurze. Ale ciekawe było to, co powiedziałaś o zemście. Tu jest bardzo duże ryzyko mojej pracy, więc wejdziemy może trochę w prawo i w to, jak muszę uważać, bo obowiązuje mnie sprawdzenie również klienta. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Kilka lat temu zgłosił się do mnie klient i powiedział, że poszukuje kobiety, więc standardowo w takiej sytuacji zaczęłam mu zadawać pytania. Dlaczego je poszukuje? Jakie ma pobudki? Dlaczego chciałby się z nią skontaktować? W jaki sposób by chciał się z nią skontaktować, jak już ją znajdzie? Idziemy. Czyli muszę wybadać, co nim kieruje, czy on nie ma złych intencji. No i właśnie w tej sytuacji miałam bardzo dobrą intuicję, bo w pewnym momencie skręciłam rozmowę, coś mi nie pasowało. Ewidentnie czułam, że jest jakieś drugie podłoże. Po rozmowie już po wyjściu klienta zaczęłam sprawdzać klienta. No i miałam bardzo dobre przeczucie, bo okazało się, że był nałogowym stalkerem. I że chciał znaleźć adres kobiety właśnie po to, żeby ją później stalkować. Może tutaj no nie jest kwestia zemsty, ale ta zemsta też się zdarza, że czasem klient przychodzi i mówi, a chciałbym znaleźć i podają różne powody, tak, że będą chcieli założyć tej osobie sprawę w sądzie. I tu jest właśnie to ryzyko, że my musimy wyłapać te niuanse, te drobne rzeczy między słowami, żeby zrozumieć, że ktoś ma złe zamiary, że być może właśnie chce się na kimś zemścić i nam mówi jedną historię, a w przyszłości my podamy mu adres, on pojedzie, no nie chcę tutaj dramatyzować i mówić, że spakuje go do wora, ale na przykład pojedzie i nie wiem, i nawet go pobije, albo nie wiem, zniszczy mu drzwi od mieszkania, cokolwiek nieprzyjemnego i wtedy no ja będę tym nośnikiem do ludzkiej krzywdy, więc bardzo, ale to bardzo musimy uważać na to, z czym klient przychodzi i czytać między słowami.
1: Czy was, jako licencjonowanych detektywów, obowiązuje w tym względzie jakieś prawo? No bo w przypadku różnych zawodów to jest mniej lub bardziej opisane. Lekarze po pierwsze nie szkodzić. Podejrzewam, że psychologowie i terapeuci także mają określone sytuacje, w których są zobligowani do tego, żeby podjąć jakąś interwencję. Czy ty możesz komuś odmówić, nie wiem, pomocy albo nawet masz obowiązek odmówić, jeżeli wiesz, że za tym stoją jakieś nieczyste intencje. Właśnie ktoś te informacje, które ty mu dostarczysz, wykorzysta w nieuczciwy sposób, albo żeby kogoś no, skrzywdzić. Czy ty możesz zasłonić, nie wiem, jakimś kodeksem, jakimś przepisem, czy to jest kwestia twojej, waszej odpowiedzialności?
0: Przede wszystkim nasze działania mają być zgodne z prawem i zdarzają się klienci, którzy przychodzą i mówią, a może mi pani ustalić, ile mój kolega ma na koncie? Ja w takiej sytuacji obligatoryjnie muszę odmówić. Drugą sprawą jest etyka. No i tutaj nie jest to w ustawie o usługach detektywistycznych jakoś bardzo konkretnie określone. Dużo robię na wyczucie i jeżeli właśnie widzę takie sytuacje, o której opowiedziałam wcześniej, to po prostu odmawiam. Ale też mamy zabezpieczenie w umowie, czyli mamy taki zapis, który mówi o tym, że zebrany przez nas materiał dowodowy będzie zebrany legalnie, ale klient, który otrzymuje ten materiał dowodowy,

0: również musi wykorzystać w sposób legalny i jeżeli przekroczy prawo, to my za to nie odpowiadamy. Bo możemy wyeliminować bardzo dużo na etapie rozmowy i tutaj bardzo ważne jest to doświadczenie i lata przeprowadzonych rozmów pozwalają, że teraz dużo więcej rzeczy widzę, których nie widziałam kiedyś, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że czegoś nie wyczuję i wtedy klient posunie się za daleko i ja nie mogę odpowiadać za to, co on zrobił. Ale jest to trudne, to już jest takie bardzo moje wewnętrzne, że jakby do takiej sytuacji doszło, myślę, że miałabym duży problem, żeby to przetrawić, że za moją pracą poszła czyjaś krzywda.
1: Wchodzimy tu już na obszar związany z twoimi emocjami i twoim odczuwaniem wykonywania pracy, dlatego proponuję, żebyśmy skończyły w tym momencie drugą część naszej rozmowy, a za kilka minut przeszły do trzeciej, w której zajmiemy się twoją perspektywą wykonywania tego zawodu, jeśli się oczywiście zgodzisz. Swoje pytania będę wtedy kierowała do Małgorzaty Miklaszewskiej, współzałożycielki agencji detektywistycznej Temida i licencjonowanego prywatnego detektywa. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Stwierdziłam, że jeszcze nie wiem, czy zasłużył na prezent, czy na karę. W związku z tym masaż ślimakami byłby rewelacyjnym pomysłem, gdyby te wielkie, takie obleśne ślimory mu chodziło.
4: Ale dziewczyna, naprawdę coś takiego jest? Sprawdziłaś to, że jest masaż ślimakami?
3: Tak, jest masaż ślimakami.
4: O Boże, strasznie długo musi trwać, co?
5: Gdyby baba wiedziała, jak się sieje mak, to by powiedziała chłopu? Bo chłop przecież jej nie powiedział.
6: Bardzo ładne. Nie powiedziałaby.
4: Asia, wiesz, jak się sieje mak?
7: Domyśl się!
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
17: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
18: Tak, jego cenę też.
17: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
18: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
17: Wiedziałam, że się zgodzisz.
19: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
20: Gotowi na majówkę?
21: Tak!
20: Hamak?
21: Jest!
20: Grill?
21: Jest!
20: Zdrabki i gry lotto?
21: Są!
22: W długi weekend spróbuj szczęścia w lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Mam nadzieję, że jesteśmy w tym samym albo tylko większym składzie. To jest finałowa odsłona Drogowskazów. Ja się nazywam Aleksandra Galant i rozmawiam dzisiaj z Małgorzatą Miklaszewską, współzałożycielką agencji detektywistycznej Temida i licencjonowanym detektywem. Trochę łamię dzisiaj język, ale chyba jeszcze ani razu się nie wywróciłam na tym detektywie. Rozmawiałyśmy już o takich technikaliach związanych z pracą detektywa, ale też o tym, jak wygląda, przebiega praca z klientem, klientami, oczywiście w granicach tajemnicy, która Małgosia obowiązuje. Natomiast bardzo dużo mówiłaś o takiej emocjonalnej stronie pracy z klientami i też tym, jak ty ten zawód odczuwasz, czy też współodczuwasz. I mam wrażenie, że między słowami wątek czy hasło, które się pojawiało, a wydaje mi się kluczowe w twojej pracy, nie wiem, czy to potwierdzisz, to jest intuicja. Tak jak mówiłaś o kliencie, który przyszedł i okazał się stalkerem, który szukał na dobrą sprawę pożywki dla swoich działań, tak ta intuicja, stojąc z boku, wydaje mi się kluczowa do tego, żeby tę pracę wykonywać.
2: Intuicja to taka rzecz bardzo nieuchwytna i myślę, że bardzo wielu ludzi by powiedziało, że mam dobrą intuicję, a jednak moja praca bardzo to weryfikuje i ta intuicja też rozwija się. Wraz z każdą kolejną zamkniętą sprawą już następna sprawa idzie łatwiej. Czasem właśnie widząc pewne schematy, pewne powiązania między różnymi sprawami, łatwiej jest mi wyłapywać takie drobiazgi. Nazwałabym to właśnie tą intuicją, ale ona jest zbudowana no nie na czymś metafizycznym, tylko jest zbudowana właśnie na doświadczeniu. Tak mi się wydaje. Ja bym tak to określiła, że czym większe mamy doświadczenie, tym ta intuicja łatwiej wyłapuje rzeczy, których nie widać.
1: Ja wierzę w intuicję. Zresztą już ładne kilka lat temu rozmawiałam w Drogowskazach z badaczką, która zajmuje się intuicją i okazuje się, że to wcale nie jest takie ulotne, tylko jakieś naukowe dowody na istnienie i funkcjonowanie intuicji też są. Druga cecha, być może tak mogę o tym powiedzieć, o której wspomniałaś w wywiadach i która też chyba w tej pracy jest nieodzowna, to jest determinacja.
2: Tak, zdecydowanie. Determinacja i upór. No, bywają takie sprawy, które ciągną się bardzo długo. Czasem jest tak, że już jestem sprawą zmęczona i trzeba ją dosłownie na kilka dni odłożyć na bok, ale ta determinacja nie pozwala mi powiedzieć klientowi, nie, no musimy to zamknąć na tym etapie, bo już się nie da. Czasem jest tak, że naprawdę nie widzę już żadnych dróg, ale myślę sobie, nie wolno tego odpuścić, po prostu ja muszę znaleźć rozwiązanie. I faktycznie właśnie poprzez ten upór nagle pojawia się nieoczekiwanie jakiś nowy pomysł i stwierdzamy, o dobra, mogę zrobić jeszcze to i właśnie ta jedna rzecz doprowadza do zamknięcia sprawy. Więc ten upór jest niesamowicie ważny, ale też, jeżeli mogę ja dodać jakąś cechę, przynajmniej z mojej perspektywy, ja mówię, ja jestem takim nietypowym detektywem, bo ja dosyć mocno wchodzę w interakcję z moimi klientami. Taki feedback, jaki do mnie wraca, to jest to, że przychodzą ludzie, chociażby wczoraj był u mnie klient, powiedział, proszę pani, ja byłam w 5 agencjach detektywistycznych, z żadną nie podpisałem umowy, a z panią chcę podpisać umowę, bo pani mnie nie oceniła, pani mnie wysłuchała i ja właśnie łapię tą interakcję. I tutaj taka dodatkowa cecha to jest umiejętność uważnego słuchania, bo jeżeli uważnie słuchamy, to ludzie mówią nam więcej i czasem dużo rzeczy możemy wyłapać tylko i wyłącznie z rozmowy, które już mogą przynieść rozwiązanie sprawy.
1: Tu wracamy trochę do tego, o czym mówiłyśmy kilkanaście minut temu, że to jest coś, czego ludziom brakuje. Tego, że ktoś ich wysłucha, tego, że

0: Ludzie mówią nam więcej i czasem dużo rzeczy możemy wyłapać tylko i wyłącznie z rozmowy, które już mogą przynieść rozwiązanie sprawy.
1: Tu wracamy trochę do tego, o czym mówiłyśmy kilkanaście minut temu, że to jest coś, czego ludziom brakuje. Tego, że ktoś ich wysłucha, tego, że

0: którzy przeżywają tragedię, którzy są w jakimś momencie bezsilności, którym być może właśnie się rozjechało życie. I kurczę, obserwowanie tego też jest chyba trudne.
1: Mhm, dlatego tutaj powiem takie jedno zdanie, że empatia bez granic jest równie niebezpieczna jak brak empatii. Druga rzecz to są granice. Czasem prowadzimy klienta. Miałam takich spraw kilka, które właśnie bardzo ciągnęły się bardzo długo. Klient w pewnym momencie oddaje nam kontrolę nad swoim życiem. Chociażby właśnie odniosę się do jednej sprawy adopcyjnej, którą prowadziłam. Ona trwała, myślę, że dobre półtora roku. I ta klientka w pewnym momencie ona się rozpadała, coraz bardziej oddawała mi kontrolę nad swoim życiem. Coraz więcej rzeczy mi mówiła, coraz więcej rzeczy chciała, żebym ja przejmowała. I paradoksalnie, w momencie, kiedy ja jej postawiłam granicę i powiedziałam, to już jest koniec, ja dalej pani nie poprowadzę. Dalsza droga to już jest pani ścieżka. Ja już tutaj nic więcej zrobić nie mogę, chociaż mogłam. Ja naprawdę mogłam zrobić jeszcze wiele, ale ja wiedziałam, że jeśli nie postawię jej tej granicy, to ona się nie podniesie. I właśnie tutaj znowu zadziała się taka rzecz zupełnie odwrotna, niż byśmy się spodziewali, bo mogłoby być tak, że ta kobieta podda się, a ona tak naprawdę w momencie, kiedy ja jej odcięłam tą nić między nami, trochę zabrałam jej tej mojej empatii, tego ciągłego wysłuchiwania, bycia na wyciągnięcie ręki o każdej porze dnia. Ona wtedy wzrosła i ona sama dokończyła tą sprawę, sama zamknęła, znalazła te brakujące puzzle. I teraz już 2 lata później ja naprawdę regularnie dostaję od niej wiadomości, że no w końcu ona ma to życie, którego szukała. Ona w końcu znalazła te odpowiedzi, ona jest taka szczęśliwa. I zawsze mi pisze, że to dzięki mnie, ale ja uważam, że ona to zrobiła sama, tak? Że to ona sama do tego doprowadziła, bo ja ją w pewnym momencie puściłam i mogło to pójść w 2 strony, ale ona znalazła tą drogę, żeby się podnieść. I to jest ta umiejętność, czyli umiejętność stawiania granic klientom, bo rzeczywiście w momencie, kiedy oni rozsypują się, to potrafią te granice mocno przesuwać. Potrafią też być niemili. To też historia, która często się powtarza. Klient przychodzi na początku, jest zafascynowany nami i na początku mówi, Jezu, super, dobra, działamy. Ale nie zawsze działania da się zrobić szybko. Czasem pozyskiwanie informacji, grzebanie w różnych dokumentach trwa długo. A klient wtedy jest w takim zawieszaniu. Między już przyznaniem się, że mam problem, a między poznaniem prawdy. I wtedy zaczynają się u niego bardzo głębokie emocje i zaczyna się, Boże, wy na pewno nic nie robicie, wy na pewno w ogóle zostawiliście moją sprawę i zaczyna się taki niemiły czas. I znów to jest czas, kiedy trzeba postawić tą granicę i powiedzieć, hola, hola, my jesteśmy tu dla pani, ale takiego traktowania nie przyjmujemy. I najczęściej to ostudza emocje. To trzeba zrobić też z takim wyczuciem, że trzeba powiedzieć, jestem tutaj, ja rozumiem, widzę twój ból, widzę twoją niepewność, twój czas oczekiwania, ale też, żeby pracować, ja muszę mieć chłodny umysł i nie mogę przejmować tych twoich emocji. I ta granica jest bardzo trudna. Uczyłam się tego naprawdę wiele lat. Mam ze sobą terapię rozwojową, która właśnie tego mnie uczyła, bo często przekraczałam ten próg i później, no niestety, ale sama na tym cierpiałam.
0: Wrócę do klientki, o której mówiłaś przed momentem, tej, której postawiłaś w pewnym momencie granicę i stwierdziłaś, że gdzieś trzeba ukrócić to, co się zaczęło budować między wami. Powiedziałaś, że ona dzwoni i mówi, że to nowe życie ona w pewnym sensie zawdzięcza tobie. Rozumiem, że masz poczucie, że bez jej pracy to by się nie udało, ale mimo wszystko, wiesz, jak to jest być częścią tak dużej zmiany pozytywnej u kogoś, bo podejrzewam, że ona nie była w tym odosobniona, że dzięki twojej pracy sporo ludzi albo odnalazło spokój, albo coś zrozumiało, albo podjęło decyzję, która przez lata była dla nich nieosiągalna.
1: To jest akurat najprzyjemniejsza część tej pracy. Powinno chyba sobie założyć jakiś taki folder w telefonie na wiadomości takie pozytywne od klientów. Często dostaję wiadomość z pani moim aniołem. Ja bardzo dziękuję, dzięki pani mogę zacząć spać spokojnie. To są słowa, które często słyszę. Bardzo wielu klientów poniekąd staje się naszymi znajomymi. To dam teraz taką śmieszną anegdotę. No, obecnie jestem w trakcie remontu i większość rzeczy w domu ja zrobiłam poprzez naszych klientów. No ponieważ mamy te kontakty, ci ludzie są nam wdzięczni i jak ja do nich dzwonię, dobra, to przyjedźcie, w tym nie możemy pomóc, ale zaraz dam ci kontakt do kogoś mojego bliskiego, oni też wam dadzą rabat. Więc ta praca niesie ze sobą bardzo dużo znajomości, niesie ze sobą bardzo dużo takich przyjemnych emocji również, bo nie każda sprawa kończy się dobrze. no to jest taka miła część tej pracy, że ci klienci są wdzięczni, że oni do nas wracają. Mam klientów, którzy jak są w pobliżu, to wpadają na kawę tylko po to, żeby się przywitać. Mam klientów, którzy wysyłają mi na święta życzenia. Pozostaje taka wdzięczność i pozostaje też jakaś taka, nie ma więź między tymi ludźmi a mną.
0: To byłby piękny moment, żeby zakończyć naszą rozmowę, bo mam jakieś takie głębokie przekonanie, że warto rozmowy kończyć jakimś pozytywnym akcentem. Ale pytanie, które bardzo chciałam zadać, to

0: Jest znów po raz kolejny, nie zliczę po raz który, trochę odwrócenie perspektywy i relacji. Chodzi mi o osoby, które dzięki twojej pracy zostały w jakiś sposób zdemaskowane, przyłapane na czymś. Ich kłamstwo wyszło na jaw. To też są osoby, które być może dowiadują się o twojej pracy i zaangażowaniu. Czy ty mierzyłaś się z jakimiś reakcjami z ich strony?
1: Tak.
0: Bo też nie wiem, na ile twoi klienci są zobowiązani do tego, że na przykład nie ujawniają.
1: No nie, no w sądach wypływają nasze raporty, jakby to jest bardzo często do danych spraw główny dokument, czyli zebrane przez nas dowody. To trochę jest tak jak z mecenasami. Nie oszukujmy się, nikt nie atakuje mecenasa, że bronił jakiejś osoby, tak? Znaczy, to się zdarza, ale no raczej gdyby tak było, że wszyscy by atakowali mecenasa, to nikt by nie chciał wykonywać tego zawodu. Tak samo moi figuranci, oni wiedzą, że ja byłam tylko narzędziem w czyichś rękach, żeby uzyskać te dowody. Boję się, czasem się boję, że nadepnę komuś nieodpowiedniemu na odcisk i rzeczywiście będą z tego kłopoty. No, mieliśmy dużo niebezpiecznych sytuacji. To akurat bardziej część pracy mojego męża, gdzie, jak mówiłam o samochodach, że odzyskuje je. Odzyskał samochody bardzo dużej wartości i po drugiej stronie okazało się, że była, no, nazwijmy to, dość mocna ekipa i przyszli do nas. Przyszli, straszyli, ale na takich ludzi też jest sposób. Jakby, no, nie żyjemy w kraju bezprawia. Też jakby znamy bardzo dużo ludzi. Figuranci potrafią się do nas odezwać, ale z takich śmiesznych rzeczy często bywa tak, i naprawdę niejednokrotnie się z tym spotkaliśmy, że nasi figuranci później przyszli do nas jako klienci. Oni już uznali, że zdobyliśmy tak dobry materiał dowodowy na niego, że on chce nas, żebyśmy zdobyli materiał dowodowy na kogoś innego. I to naprawdę nie jest jednorazowa sytuacja, to się zdarza. Mam też figuranta, który akurat to były jeszcze czasy, kiedy wchodziłam w interakcje, w różne role przykrywkowe i który do dziś gdzieś tam mnie obserwuje w internecie i lajkuje zdjęcia. Może to jakiś taki syndrom sztokholmski, może tak bym to nazwała.
0: Jestem pod wielkim wrażeniem tego, wiesz, że często jest tak, że doceniamy pracę jakiegoś fachowca. Nie wiem, obserwujemy sukienkę koleżanki i chcemy numer do jej krawcowej, ale kurczę, z takim wyrazem uznania dla swojej pracy, że osoba, którą wytropiłaś, ten figurant, zwraca się do ciebie z prośbą o to, żebyś tym razem jemu pomogła, bo tak świetnie jego wytropiłaś. To jest dla mnie 10 na 10, naprawdę. Chyba detektyw nie może dostać większego wyrazu uznania.
1: Ten na pewno, ale opowiem ci też coś śmiesznego z mojej pracy i z perspektywy tego, jaki jest jeden problem, bo mimo wszystko tak, obserwujemy dużo ludzi, przetwarzam zdjęcia setki osób czasem w tygodniu, setki profili, klienci przychodzą i tak, no i sprawa dotyczy tego, tego i tamtego, spółki takiej i takiej, wtedy muszę sprawdzić, kto tą spółką zarządza i przychodzą takie momenty w życiu, że kogoś spotykam na ulicy, patrzę na niego i myślę, znam. I teraz nie wiem, czy znam, bo to mój dawny znajomy. I powinnam się uśmiechnąć, czy znam, bo go obserwowałam i jednak nie powinnam się uśmiechać, czy może znam, bo jednak dostarczyłam na niego materiał i może trochę mu namieszałam w życiu. To jest taki bardzo ciężki punkt mojej pracy.
0: Bardzo się cieszę, że z kolei ja zaufałam swojej intuicji i postanowiłam zaprosić cię do drogowskazów, wysłuchać historii, a tak naprawdę zaprosić nasze słuchaczki i słuchaczy do tego, żeby wysłuchać historii, które zgodziłaś się opowiedzieć. Taką główną puentą tej rozmowy jest to, jak nieszablonową i wielowymiarową pracę wykonujesz, że podejście takie, jak ja miałam początkowo, że to jest taka twarda praca, bardzo biznesowa, jest po prostu niesprawiedliwe. Jak podobnie niesprawiedliwy może być taki pogląd, że to tylko rozwody i tak dalej. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa była okazją, żeby pokazać się wielu osobom, że to jest naprawdę złożona i skomplikowana sprawa. Kto wie, może niedługo będzie można dzięki tobie ten temat poznać jeszcze lepiej. Także Małgosiu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, dziękuję ci za wszystko, o czym zgodziłaś się opowiedzieć, no i że w ogóle zgodziłaś się podzielić swoimi doświadczeniami.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Waszym i moim gościem była dzisiaj Małgorzata Miklaszewska, współzałożycielka agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw. Mam szczerą nadzieję, że również na was ta rozmowa zrobiła takie wrażenie jak na mnie. Zachęcam was oczywiście do tego, żeby do niej wrócić, wysłuchać jeszcze raz lub komuś polecić. Możecie to zrobić, dlatego że nagranie z Małgosią trafiło już do naszego radiowego archiwum, które jest dla was dostępne na Spotify, na YouTubie, oczywiście w kanałach Drogowskazów. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, jakie mamy plany na kolejne spotkania i na kolejne audycje, nic prostszego, zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili Facebooka naszej audycji, gdzie różne zapowiedzi się pojawiają z mniejszą lub większą, ale mam nadzieję większą regularnością. No i cóż, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na

0: Melina.
1: Tomasz, nauka to lubię, Rożek.
2: Wiele z tych manipulacji nie polegało na tym, że zaprzeczano faktom, tylko kreowano inne fakty, w cudzysłowie, po to, żeby stworzyć wrażenie ciągłej niewiedzy, ciągłej dyskusji. Tak samo jest dzisiaj ze zmianami klimatu. Najmniej skutecznym sposobem na przekonanie do swoich racji
3: jest okazywanie
2: pogardy i tak dalej. A ja niestety byłem świadkiem wielu tego typu wypowiedzi ze strony obiektywnie kompetentnych i mądrych naukowców, w tym lekarzy. Wiele razy w różnych programach telewizyjnych

0: Mówię, nie róbmy tak, bo tym nikogo nie przekonamy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Lubisz lody?
9: Lubię.
8: Ja lubię owocowe.
9: A ja śmietankowe.
8: Na patyku.
9: Z pudełka.
8: A chcesz spróbować moich?
9: A ty moich?
10: Koral. Przełamuje lody.
11: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. Pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
12: Na zdrowie.
11: Dziękuję.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Gotowi na majówkę?
15: Tak!
14: Hamak?
15: Jest!
14: Grill?
15: Jest!
14: Zdrapki i gry Lotto?
15: Są!
16: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Ja ci nie wierzę.